Świdnica 98 i 1 FM.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

chodźmy spać. Nie ma na co czekać, wszystko wiemy. Cichy szmer, to za oknem liście schną na znajomych drzewach.

zapatrzona w okna ekran, nie dostrzegasz nieba.

0: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina. Rodzina. Jest poniedziałek, 7 września.

Pomyśl o sytuacji, w której trzeba było podjąć decyzję. Zatrzymaj się przy tym wspomnieniu. Przypomnij sobie, co dawało ci światło i pokój, a co utrudniało wybór.

szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.

Jezus wie, co myślą ludzie wokół Niego. Wie, że Jego decyzja spotka się z niezrozumieniem i z konsekwencjami. Mimo to najważniejszy jest dla Niego cierpiący człowiek, który przed Nim stoi i pozwala, aby poprowadziła go miłość. Co najbardziej porusza Cię w decyzji Jezusa, który wybiera dobro nawet wtedy, gdy wie, że będzie go to dużo kosztować?

Jezus zadaje pytanie: czy wolno życie ocalić czy zniszczyć? Nie dotyczy ono tylko szabatu. To pytanie o sposób patrzenia na świat. Wybór dobra nie jest zawsze oczywisty. Wymaga odwagi, ryzyka. Czasem stanięcia po stronie kogoś słabszego, niezrozumianego lub zranionego. Jak zmieniają się Twoje decyzje, gdy w centrum stawiasz człowieka, a nie własne obawy?

Słuchając jeszcze raz Ewangelii, zwróć uwagę nie tylko na człowieka z uschłą ręką i nie tylko na faryzeuszy, ale także na spojrzenie Jezusa. On nie przechodzi obojętnie obok tego, co potrzebuje życia.

szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał, a był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.

zostań jeszcze chwilę przy tym, co poruszyło Cię podczas modlitwy. Opowiedz o tym Jezusowi.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

Wybiła godzina 6, rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Każda msza święta jest momentem, kiedy Chrystus w swojej łaskawości chce spotykać się z nami, aby udzielać nam obfitości darów i łask potrzebnych do pełnienia Jego woli. Przez orędownictwo Jasnogórskiej Matki czyni to szczególnie w tym miejscu. Witam serdecznie wszystkich pielgrzymów zgromadzonych tutaj w kaplicy Matki Bożej, jak i tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem przekazu Radia Jasna Góra i transmisji na jasnogórskim kanale YouTube. Intencje tej mszy świętej są następujące. Ksiądz Jerzy prosi o powrót do zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Mariana. Ksiądz Mieczysław o Boże błogosławieństwo w operacji dla siostry Alicji. Ojciec Izydor o łaskę życia wiecznego dla świętej pamięci Eugeniusza Bartczakowskiego. I ja polecam intencję, prosząc o życie wieczne dla świętej pamięci Alicji, Mariana, Józefy, Kazimierza, Kazimierczuk. Abyśmy mogli godnie i owocnie tę najświętszą ofiarę celebrować, na początku uznajmy naszą słabość i grzech. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Amen.

Ty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, słyszy się powszechnie o rozpuście między wami i to o takie rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca, a wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś, nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakbym był wśród was, sprawcę owego przestępstwa. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego, Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego, Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. Wcale nie macie się czym szczycić. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy. Oto słowo Boże.
1: Amen.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał, a był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa. Oto słowo Pańskie. Te fragmenty z pierwszego listu do Koryntian, które Matka Kościół daje nam w tym czasie, pokazują tak naprawdę, że przez te kilkanaście wieków historii świata za wiele się nie zmieniło w kontekście walki i zmagania z różnymi rzeczywistościami, które dotykają człowieka. Bo kiedy Paweł pisze ten list do tej młodej wspólnoty w Koryncie, to te tematy, których dotyka w sensie związane z tym kazirodztwem, moralnością życia seksualnego, brakiem jedności czy wprowadzeniem do życia w dziewictwie, zapraszają nas do tego, żeby żyć w wierności Chrystusowi i też do tego, żeby stawać w prawdzie, żeby nie przyklepywać grzechu. To, co jest dzisiaj pokazane, kiedy on mówi, żeby takiego człowieka, który grzeszy poważnie i ten grzech staje się publiczny, bo wszyscy wiedzą, że on tak, a nie inaczej postępuje, to żeby, mówiąc bardzo mocno, wydać takiego szatanowi ku nawróceniu. Bo często jest tak, że człowiek postępuje z pewnym fałszywym miłosierdziem, że przecież nie powiem złego słowa komuś, że grzeszy albo że źle robi, bo stracę jakieś profity, nie wiem, emocjonalne, intelektualne, i wtedy takiego człowieka można utwierdzać w jakiś sposób w tym, że robi dobrze, a dobrze nie robi. Dlaczego? Bo stacza się ku potępieniu. I wiadomą rzeczą jest to, że każdy z nas ma wolną wolę i tak naprawdę nikogo się nie zmusi do tego, żeby żył dobrze albo żeby wyszedł z grzechu, bo każdy z nas też tą swoją historię grzechu ma, mniej lub bardziej poważną. I łaska miłosierdzia, która dla nas przychodzi, ona z jednej strony chce nam pomóc wychodzić z tego bagna, ale nigdy Pan Bóg nas nie zmusi do tego, nie powiąże nas łańcuchami, żeby człowiek nie grzeszył, ale daje tą wolność. I Paweł, kiedy czuje się odpowiedzialny za tych wszystkich ludzi, którym głosił dobrą nowinę, też pokazuje, że nie można tolerować grzechu. I kiedy stawia ich wobec tej prawdy o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, też jak mówi Chrystus w Ewangelii, chce im pomagać do tego, żeby właśnie żyli w prawdzie, żeby nie byli zakwaszeni, jak mówi w tym ostatnim akapicie tego czytania, kwestią grzechu. Bo kwestia zaczynu i tego, że on pracuje, następuje fermentacja i to ciasto drożdżowe chociażby wtedy rośnie, tak samo jest z kwestią z jednej strony grzechu, a z drugiej strony kwestią dobra. że grzech, który fermentuje, on pomału zaczyna rozkładać całą rzeczywistość, począwszy od jednego człowieka, a skończywszy na rodzinie i całych innych społecznościach. I tak samo dobro, które fermentuje, ono też pokazuje, czy jest znakiem, że można żyć inaczej. Dlatego, kiedy naród wybrany celebrował tą święto Paschy, pamiątkę wyjścia z Egiptu, to miał za zadanie wyczyścić cały dom ze wszystkich resztek tego kwaszonego ciasta, kwaszonego chleba, bo jak wiemy, kiedy zostali Izraelici wyprowadzeni z Egiptu, oni nie mieli czasu, żeby to ciasto się w pełni zakwasiło i jedli takie podpłomyki z niezakwaszonego ciasta. I to też ten obraz tego kwasu grzechu, który z jednej strony nas niszczy i zabija i rozkłada na różnych frontach, ale z drugiej strony Chrystus przyszedł po to, żeby przynieść nam ten nowy dar, że chrześcijaństwo też niejako uczyniło pewien ferment w świecie i cały czas czyni, pokazując, że można żyć inaczej. I kiedy powstawały te pierwsze wspólnoty i ci bracia i siostry z tych wspólnot dawali świadectwo, że można żyć inaczej, kiedy oddawali życie na arenach rzymskiego Koloseum chociażby, i kiedy modlili się i śpiewali psalmy, kiedy byli zabijani albo zjadani przez dzikie zwierzątka, to ci wszyscy poganie, którzy patrzyli na nich, mówili, zadawali sobie pytanie, dlaczego oni to robią? Bo każdy z nas na mocy sakramentu chrztu ma tą gwarancję życia wiecznego i że my naprawdę możemy żyć inaczej, bo Chrystus został złożony za każdego z nas w ofierze. I kiedy w połączeniu z tym czytaniem mamy ten fragment Ewangelii o uzdrowieniu człowieka, który miał uschłą prawą rękę, to w tej nomenklaturze biblijnej ręce są narzędziami, no generalnie są narzędziami, z których każdy z nas korzysta i uschła prawa ręka pokazuje pewną niezdolność do tego, żeby czynić dobrze. I kiedy też ręka symbolizuje to władzę i posiadania sił, posiadania pewnej siły i wewnętrznej, i zewnętrznej, bo rękami można zrobić bardzo dużo dobrego, ale też można zrobić bardzo dużo złego. I kiedy Chrystus bierze tego człowieka, stawia go na środku tego zgromadzenia, też pokazując tą jego pewną ułomność, że ta ręka była uschła, i wtedy odbywa się ten cud. Też wobec tego, że jak mówi Ewangelia, że faryzeusze i uczeni w piśmie śledzą Jezusa, żeby go pochwycić na tym, czy złamie prawo szabatu, czy nie złamie. I chyba Marek Ewangelista mówi, że Jezus się dziwi ich niedowiarstwu, temu, że oni nie zauważają tego dobra, a tylko chcą, żeby była wypełniona ta litera prawa. Ale na szczęście grzech człowieka i pewna złość ludzka, czy negatywne nastawienie nie powstrzymuje dobroci Pana Boga, że pomimo tego znowu, że każdy z nas jest ułomny, w sensie mamy te uschłe ręce w bardzo szeroko pojętym obrazie rozwalonego naszego wnętrza czy naszego grzechu, to Chrystus przychodzi jako ten, który każdego z nas chce uzdrawiać, i to uwierzenie w moc Jezusa pozwala nam w pełni być sprawnymi w czynieniu dobrze. I kiedy doświadczamy też tego spotkania, pomimo wielokrotnie tego, że wychodzi na zewnątrz nasza niewiara, to on znowu z uporem maniaka chce nam pomagać. bo brak wiary staje się przyczyną tego, że człowiek się stacza w dół śmierci. I kiedy jest myślenie tylko i wyłącznie po ludzku, to to zawsze gdzieś prowadzi do tego, że człowiek schodzi na te manowce grzechu. I kiedy dzisiaj dostępujemy tej łaski, tego spotkania na tej mszy świętej z Chrystusem, który przynosi nam to swoje ciało, bo przynosi nam ten przaśny chleb sprawiedliwości, czystości i prawdy, kiedy każdy, kto ma tą możliwość, będzie mógł się nim nakarmić, przyjmując komunię świętą, też po to właśnie, żeby wchodzić w to zmaganie i z samym sobą wielokrotnie, z tą otaczającą nas rzeczywistością, która na końcu staje się historią naszego osobistego zbawienia, po to, żeby stawać się znakiem obecności Boga w świecie i na końcu, jak Pan Bóg da taką łaskę, wylądować w Królestwie Niebieskim. Amen. Powstańmy i Bogu Najlepszemu Ojcu przedstawmy nasze prośby i błagania.
1: Módl się za Kościół Święty, za wszystkich Jego pasterzy oraz cały lud wierny, aby dla świata był znakiem jedności i pokoju. Ciebie prosimy. Módl się za rządzących państwami, aby pokój na świecie budowali przy stole rozmów, a nie za pomocą broni. Ciebie prosimy. Módl się za słyszący głos powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, aby posłusznie, bez lęku powiedzieli Bogu tak. Ciebie prosimy. Módl się w tych wszystkich intencjach polecone te Najświętszej Eucharystii. Ciebie prosimy. Módl się za cierpiących na ciele i duszy, aby przytuleni do boskiego serca znaleźli ulgę w swoim bólu i cierpieniu. Ciebie prosimy. Módl się za naszych bliskich zmarłych, z naszych rodzin, z naszego zakonu. Ciebie prosimy. Módl się za nas samych, otaczających ołtarz Chrystusowy, abyśmy każdego dnia rozprawiali i wypełniali wolę Bożą. Ciebie prosimy.
0: Panie Boże Wszechmogący, Dawco darów mnogich, przybądź nam z pomocą i udziel łask, o które z pokorą prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć na

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając: Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o Twoich zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją, przez stawiennictwo najświętszy.

z ogłoszeń sanktuaryjnych, zasłonięcie cudownego obrazu w samo południe o godzinie 12, ponowne odsłonięcie o 13:30. Czuwanie nocne w kaplicy Matki Bożej dziś podejmie Bractwo Najświętszej Maryi Królowej Korony Polski. Jutro, we wtorek 8 września, uroczystość odpustowa Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Na Jasnogórskim Szczycie od 10:00 konferencja i modlitwa różańcowa i po niej o 11:00 msza święta. O 18:30 procesja eucharystyczna po wałach, która wyruszy z bazyliki i po zakończeniu procesji o godzinie 19:00 msza święta w Jasnogórskiej Bazylice. W czwartek 10 września koncert inauguracyjny festiwalu Gaudem Mater z okazji 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego w Jasnogórskiej Bazylice o godzinie 18:00. W najbliższą sobotę 12 września o 10:30 na szczycie Różaniec Święty, pielgrzymki Legionu Maryi i msza święta o godzinie 11:00. Spowiadamy dzisiaj w Wieczerniku do godziny 19:30. Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu do godziny 20:45 w Kaplicy Adoracji. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które są wpisywane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

42 minuty po godzinie 6 zakończyliśmy właśnie transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Dziś poniedziałek, 7 dzień września. Przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry.

Słuchajcie, dzisiaj, 7 września, w poniedziałek, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba, a z tej okazji nie może zabraknąć tylko błękitu na naszej antenie już teraz.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Wojna na Ukrainie nie zakończy się przed zimą. Putin żąda zbyt wiele. Za nami dożynki jasnogórskie. Fundamenty piramidy w Łazienkach Królewskich można wciąż zwiedzać. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Rozmowy Ukraina-Stany Zjednoczone udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie zakończyło się spotkanie ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ze specjalnymi negocjatorami

0: Donalda Trumpa. Nie ma szans na pokój przed zimą, przekazał ukraiński prezydent. Powodują to niemożliwe do spełnienia przez Ukrainę rosyjskie żądania. Putin zapowiedział, że usiądzie do rozmów, jeśli Ukraina wycofa się ze swoich pozycji i odda Rosji ziemie leżące na wschodzie kraju. Po misji pozostała więc tylko wola kolejnych spotkań. Termin i miejsce trójstronnych rozmów ma zostać ustalone w najbliższym czasie. Polska wieś i rolnicy są fundamentem bezpieczeństwa żywnościowego kraju, tak mówił Karol Nawrocki na Jasnej Górze. Odbyły się tam wczoraj dożynki jasnogórskie.
1: Polski rolnik jest gwarancją bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego nie ma suwerenności. Bowiem każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. O tym mówi historia, mówią wieki, analizy geopolityczne, historyczne i zdrowy rozsądek. To dzięki wam, drodzy rolnicy, Polska jest bezpieczna, bezpieczna żywnościowo i suwerenna, i za to wam z głębi serca dziękuję.
0: Prezydent Karol Nawrocki zapewnił również, że będzie wspierał rolników w walce ze skutkami suszy, przymrozków i innych niekorzystnych zjawisk pogodowych.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zatrzymany w sprawie zonda krypto Roman Rzed został wczoraj doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Mężczyzna był wczoraj przesłuchiwany. Jak mówią śledczy, te przesłuchania mają być dziś kontynuowane. O piramidzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie pisał Stanisław August Poniatowski w listach. Teraz fundamenty piramidy odnaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Była ona pierwszą wartownią. Powstała w XVIII wieku. Oprócz fundamentów archeolodzy znaleźli sporo ciekawych przedmiotów, które potwierdzają funkcję budowli.
3: Znaleźliśmy kule muszkietowe, znaleźliśmy fajki ceramiczne. Wyobrażamy sobie tych żołnierzy z tymi fajkami na zewnątrz, już wymęczeni służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to.
0: Spacerujący mają ostatnią okazję, aby zobaczyć pozostałości piramidy. Niebawem zostanie ona zabezpieczona i zasypana, ale przedmioty, które przy okazji udało się wykopać z ziemi, będzie można oglądać na wystawie w Łazienkach Królewskich za niespełna 2 lata.
4: Sponsorem prognozy pogody jest tani kredyt gotówkowy ze stałą ratą, dostępny w banku Crédit Agricole.
5: 4 minuty po godzinie 7. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj pochmurno, także deszczowo, słońce będzie wyschylać się zza tych chmur, ale nie będziemy go widzieć często. Maksymalne temperatury dla naszego województwa to 22 stopnie i tyle właśnie będzie we Wrocławiu. Aktualnie mamy jednak stopni 8. Temperatura powoli rośnie. Wilgotność powietrza jest bardzo duża, natomiast szansa na opady w dniu dzisiejszym niewielka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest tani kredyt gotówkowy ze stałą ratą, dostępny w banku Crédit Agricole.
6: Reklama.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii i chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
6: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Już 6 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Słyszymy się w poniedziałek 7 dnia września. Teraz na naszej antenie Rembrandt na dobry początek.

0: Pierwszy tydzień szkoły, przedszkola za nami. Ciekawa jestem, jak waszym pociechom się udało wdrożyć po takiej długiej przerwie, a może to był dopiero pierwszy kontakt z placówkami. Ja poniosłam może nie tyle fiasko, ale no zderzyłam się troszeczkę ze ścianą, jeśli chodzi o adaptację mojej najmłodszej córki. Jest to bardzo, bardzo trudny proces, a dla rodziców, jak i dla dzieci, nie tylko dla dzieci. I pozdrawiam z tego miejsca wszystkich tych, którzy właśnie mierzą się z taką samą trudną, wymagającą, pełną wyzwań sytuacją. Nowy świat się otwiera, świat przedszkola i świat szkoły. To jest dla nas rodziców zawsze coś trudnego.
1: Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels?

17 minut po godzinie 7, czas na kalendarium historyczne. Sprawdźmy, co ciekawego wydarzyło się, a związane jest właśnie z 7 dniem września. Kalendarium przygotowała dla Was Ilona Baran. Już teraz na naszej antenie.

Dzień dobry. Dziś jest 7 września. Do końca roku pozostało 115 dni. W 1764 roku Stanisław August Poniatowski został wybrany na króla Polski. W 1896 roku we Wrocławiu odbył się pierwszy w mieście pokaz filmowy. Aktualnie we Wrocławiu funkcjonują 3 multipleksy z 47 salami kinowymi łącznie oraz 3 kina studyjne. W 1939 roku radio BBC nadało pierwszą audycję w języku polskim.

27 minut po godzinie 7, czas na kalendarium muzyczne na antenie Radia Rodzina. To taka muzyczna podróż w przeszłość. Wszystko, co związane z dzisiejszą datą, a przypominam, dziś 7 dzień września.

7 września 1936 roku w Teksasie urodził się Buddy Holly, wokalista i kompozytor, założyciel grupy The Crickets. Jako jeden z pierwszych wykonawców komponował, nagrywał i produkował swoje piosenki.

1943 roku na świat przyszła Gloria Gaynor, wokalistka, której piosenka I Will Survive z 1979 roku, nazywana przez prasę kobiecym hymnem, stała się wielkim hitem.

7 września 1976 roku szwedzka grupa ABBA zdobyła szczyt brytyjskiej listy piosenką Dancing Queen. Był to już ich czwarty hit we Wielkiej Brytanii.

1951 roku urodziła się Chrissy Hynde, amerykańska wokalistka i gitarzystka związana z rockowym zespołem The Pretenders, z którym nagrała m.in. przebojową balladę w 1994 roku.

7 września 1959 roku Craig Douglas zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów własną wersją przeboju Sama Cooke'a Only 16. Douglas przed rozpoczęciem kariery w przemyśle muzycznym był mleczarzem. Prasa szybko przypięła mu łatkę śpiewający mleczarz.

1956 roku w Chorzowie urodził się Ryszard Riddle, charyzmatyczny wokalista zespołu Jam, do którego dołączył w 1973 roku.

7 września 1956 roku urodziła się Diane Warren, autorka tekstów piosenek i producentka muzyczna. Jest autorką 9 piosenek, które dotarły do szczytu listy Billboard Hot 100 oraz 32, które dotarły do pierwszej dziesiątki tej listy. Wśród wspomnianych kompozycji piosenka z repertuaru Celine

39 minut po godzinie 7, a teraz na naszej antenie usłyszymy utwór z filmu Chłopi. Nie wiem, czy widzieliście. To film w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana z 2023 roku, na podstawie oczywiście powieści Władysława Reymonta. Film jest malowany, składa się z setek obrazów, to niezwykłe widowisko, a pokazuje, właściwie umożliwia wam usłyszenie tej muzyki teraz, dlatego, że takie niezwykłe widowisko czeka nas we Wrocławiu już lada chwila, ale o tym za chwileczkę.

Ostatni taniec to trasa finałowa właśnie muzyki z filmu Chłopi, Luke i Rebel Babel Orkiestra, a także Kaja Dagadana Laboratorium Pieśni. Jeśli Wam się podoba, warto zapamiętać datę 19 września, bo właśnie wtedy odbędą się dwa koncerty Ostatniego Tańca we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki. Jeśli Wam się spodobało to, co usłyszeliście teraz, to będzie tego znacznie więcej, plus do tego całe mnóstwo obrazów, bo to takie widowisko audiowizualne. Będzie można posłuchać, myślę, że też troszeczkę potupać nogą, ale także pooglądać przepiękne obrazy właśnie z tego malowanego filmu Chłopi, który jest adaptacją powieści Władysława Reymonta.

gdy już 10 minut pozostało do godziny 8, to czas, by zapowiedzieć poranną rozmowę na antenie Radia Rodzina. Gościem księdza Rafała Kowalskiego będzie dzisiaj Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii. Jako że to pierwsza wizyta pana ministra u nas w studiu po wakacjach, zapytamy o ten czas, który zapewne nie był sezonem ogórkowym. Nie zabraknie pytań o nieuczciwe dzielenie pieniędzy dla powodzian, o aferę związaną z wrocławską panią profesor, która miała odpowiadać za markę polską, ale także o nowe sprawy. Afera Zonda Krypto czy wybór człowieka określanego jako prawa ręka premiera na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zainteresujemy się także losami powstającego pod Wrocławiem gigantycznego parku technologicznego, który mają wybudować Tajwańczycy. Zapraszamy o godzinie 8.10 na antenie Radio Rodzina. Audycja Poranny Gość, którą poprowadzi ksiądz Rafał Kowalski. Jego gościem będzie Michał Jaros z Koalicji Obywatelskiej.

Oddala się wizja pokoju na Ukrainie. Triumf skrajnej prawicy w niemieckiej Saksonii. Łukasz Kochut upomina się o język śląski w Sejmie. Joanna Wleżą, zapraszam na wiadomości. Wieczorem w Kijowie zakończyły się rozmowy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ze specjalnymi wysłannikami prezydenta Stanów Zjednoczonych, którzy wcześniej spotkali się w Moskwie z Władimirem Putinem. Zełenski ocenił rozmowy jako udane, ale zaznaczył, że nie ma szans na zakończenie wojny przed zimą, bo Rosja nadal domaga się, by Ukraina wycofała swoje wojska z zajmowanych pozycji na wschodzie kraju. Tymczasem papież ponowił apel o pokój na Ukrainie.

0: wczorajszej modlitwie Anioł Pański odniósł się do trwających ataków i wezwał strony konfliktu do podjęcia negocjacji prowadzących do zakończenia wojny.
1: Con animo addolorato.
2: Z bólem śledziłem doniesienia o brutalnych atakach, które w ostatnim czasie dotknęły wiele miast i obiektów infrastruktury cywilnej na Ukrainie, powodując śmierć niewinnych osób. Moje serce łączy się z cierpieniem ludności, która od lat żyje w niepokoju i lęku. Ponawiam apel o położenie kresu przemocy, zaprzestanie zniszczeń oraz otwarcie serc na dialog i pokój. Mam nadzieję, że wysiłki podjęte w tych dniach na rzecz wznowienia negocjacji przyniosą konkretne owoce i otworzą przestrzeń dla dyplomacji.
0: Na zakończenie apelu papież rozszerzył swoją intencję na wszystkie miejsca dotknięte wojną i przemocą. Zanieśmy naszą modlitwę do Pana, aby we wszystkich konfliktach na świecie zwyciężyła zgoda, wezwał Ojciec Święty. O wynikach tych wyborów mówi cała Europa. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zwyciężyła w wyborach do Parlamentu Kraju Związkowego Saksonia-Anhalt. A szczegóły zna Marcin Krzemiński.
3: AfD uzyskała niemal 44% poparcia, ale nie ma samodzielnej większości. AfD jest określana jako partia skrajnie prawicowa, nacjonalistyczna i populistyczna. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji Unii Europejskiej, a także normalizację stosunków z Rosją.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Łukasz Kochut upomina się o język śląski w Sejmie. Europoseł po wecie ustawy przez prezydenta Karola Nawrockiego otwiera nową drogę do uznania wyjątkowości śląskiej godki. Chodzi o rozpoczęcie prac nad wpisaniem języka śląskiego na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
5: W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy przejedziemy cały Śląsk, od Śląska Opolskiego do Śląska Cieszyńskiego i wspólnie z obywatelami Polski, którzy mają wezocy, chciałoby się powiedzieć po śląsku, czyli uznają język śląski jako swój pierwszy język, pisać język śląski właśnie jako dziedzictwo narodowe wspólne i docelowo iść z tym do UNESCO.
0: Docelowo działania europosła Kochuta mają doprowadzić do zgłoszenia języka śląskiego na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.
6: Cztery minuty po godzinie 8:00. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj pochmurno niebo będzie niemal całkowicie zasnute chmurami, także popada lokalnie, głównie w terenach podgórskich, a maksymalne temperatury dla naszego regionu to 22 stopnie. Tyle właśnie będzie we Wrocławiu, Oławie, Strzelinie, w Dzierżoniowie o stopień mniej, w Wałbrzychu 19 stopni, we Wrocławiu aktualnie zaś 7 stopni. Temperatura powolutku rośnie w okolicach godziny 15 max.
7: Reklama.
8: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Już 6 minut po godzinie 8 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim. O godzinie 8.10 zapraszam na audycję Poranny Gość. Dzisiaj gościem księdza Rafała Kowalskiego będzie Michał Jaros. A o czym porozmawiają, sami się przekonajcie już za chwilę. O godzinie 8.10 audycja Poranny Gość na antenie Radia Rodzina.

0: 8:10 na zegarach. W studiu jest już ksiądz Rafał Kowalski oraz jego gość. Zapraszam na poranną audycję na antenie Radia Rodzina.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: A moim gościem jest dziś Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, szef Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku. Dzień dobry, panie ministrze, pierwszy raz po wakacjach.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, rzeczywiście pierwszy raz po wakacjach.
2: O letnim sezonie mówiło się, że to sezon ogórkowy, że się nic nie dzieje. Tymczasem mam wrażenie, że o minionych miesiącach trudno tak powiedzieć. Gdyby pan miał wskazać trzy najważniejsze wydarzenia, inicjatywy, może afery z tego czasu, na co by pan wskazał?
3: No, myślę, że ja się zajmuję gospodarką i dla mnie ważne są też liczby. Lipiec, te dane pojawiły się w sierpniu, zakończył się zwyżkową produkcją przemysłową dla mnie, dla osoby, która jest odpowiedzialna za też produkcję przemysłową w Polsce, za rozwój przemysłu. To jest bardzo ważna informacja, wzrost o 3,6% rok do roku, więc gospodarka ma się nieźle, przemysł ma się nieźle. Drugą kwestią to jest, myślę, że pochodna tej naszej dobrej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej, to jest zmiana przez indeks S&P, kategorii Polski z kraju rozwijającego się, z gospodarki wschodzącej do gospodarki rozwiniętej, czego efektem był chociażby nasz udział w G20 i ta sytuacja gospodarcza bardzo dobra. No myślę, że ważne to jest z punktu bezpieczeństwa i budowania takiej odporności państwa jest też zwodowanie polskiej fregaty rakietowej ORP Wicher. To myślę, że w kontekście bezpieczeństwa Bałtyku bardzo istotne, że dowozimy te projekty, które są no, ponadkadencyjne. To znaczy, to nie jest projekt, który zresztą uważam, że kwestie bezpieczeństwa są takie elementy, które powinny być włączone z takiego politycznego sporu i powinny być pewnym konsensusem politycznym. Żałuję, że w niektórych kwestiach tego nie ma.
2: To są typy pana ministra. Ja jestem ciekawy, na co wskazaliby nasi słuchacze, to możecie pisać albo dzwonić do Judyty. Natomiast pan pozwoli, że mam swoje typy i zacznę od Dolnego Śląska. Żeby być delikatnym, najprawdopodobniej nieuczciwe dzielenie pieniędzy dla powodzian. Pieniądze miały trafiać do tych, którzy w powodzi nie ponieśli straty, ale albo byli członkami Koalicji Obywatelskiej, albo byli związani z ludźmi koalicji. Wie pan, o czym mówię?
3: Tak, oczywiście. Mówimy oczywiście o Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. I jako minister odpowiedzialny za pomoc dla powodzian, który przygotowywał, wie pan, to nie były łatwe rozmowy z powodzianami, z osobami, które traciły wszystko. Pamiętam taką rozmowę w Kłodzku i w Stroniu, kiedy to ludzie płakali na spotkaniu, bo stracili na przykład 100 uli, albo hurtownia budowlana, która cała popłynęła. I to nie byli tylko przedsiębiorcy, którzy prowadzili taką działalność turystyczną. To były różne firmy. One rzeczywiście wymagały wsparcia. Myśmy na ten cel przeznaczyli bardzo dużo pieniędzy. Realnie skorzystało wielu przedsiębiorców, więc można powiedzieć, że w tych dwóch kluczowych wiodących województwach, czy województwie opolskim i dolnośląskim, ale też i na Śląsku, a także na województwie śląskim, tak, żeby być precyzyjnym, i w lubuskim, też kilku przedsiębiorców z tego skorzystało. Wydaliśmy ponad 620 milionów złotych. Te pieniądze trafiły do powodzian. Te pieniądze trafiły do przedsiębiorców poszkodowanych powodzią. Nigdy nie było w historii Rzeczypospolitej takiego wsparcia dla osób, które utraciły dobytek i majątek. Mówię, tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą. W 1997 roku nikt się tym nie przejmował, nikt tym nie był zainteresowany. Bo po prostu nie było pieniędzy, nie było też możliwości, nie było mechanizmów, nie było tak szybko reagującego państwa. Myśmy przygotowali różne rozwiązania, te szybkie i te takie, które można było szybko z nich korzystać, interwencyjne, ale też te, które wymagały zaświadczeń, rzeczoznawców. To były takie, no takie, powiedzmy takie mechanizmy, które ograniczyłyby tego typu różnego rodzaju.
2: No ale 200 tysięcy zapęknięte płytki, to
3: nie wie pan,
2: chyba...
3: I pojawia się grupa cwaniaków. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że pracownicy KAR-u wykonali naprawdę dużą robotę i wielu z nich ciężko i uczciwie pracowało, a zarząd KAR-u, bo to trzeba powiedzieć nie tylko o pani Konieczyńskiej, mianowicie pani Konieczyńska powiedzmy nie brała formalnie udziału w przyznawaniu takiego wsparcia firmie, którą prowadzi jej mąż. No ale jednak, wie pan, no są pewne standardy etyczne. A podpisywał to prezes. Z kolei żona, właściwie teściowie prezesa na nieruchomości, której chyba jest właścicielem, jest żona, próbowali taką samą kwestię, znaczy próbowali pozyskać taką dotację na nieruchomości, której właścicielami nie byli w 2024 roku. To po pierwsze, a po drugie, co myślę, że jest niezwykle istotne, tam powodzi nie było. I on, tu trzeba było szybkich decyzji.
2: Oni tam się nie znaleźli przypadkowo w tej agencji. To są ludzie jednak związani z tymi, którzy sprawują władzę.
3: No wie pan, trzeba sobie też jasno powiedzieć. No, pani Kojęczyńska, ktoś ją wskazał i gdzieś tam się pojawiała. Była członkiem Koalicji Obywatelskiej, ale pan Papaj był z bezpartyjnych samorządowców, którzy też, że tak powiem, spółdzielą dzisiaj. To też muszą wziąć odpowiedzialność za tą sytuację i się też uderzyć w pierś. Myśmy od samego początku, kiedy ja pozyskałem tę informację, mówiłem, moim zdaniem trzeba rozwiązać tę sprawę jednoznacznie. Czyli po prostu podziękować tym państwu za pracę. A po drugie, to nie są standardy Koalicji Obywatelskiej i też szybka decyzja w tej sprawie, jak pojawiły się pierwsze publikacje medialne. Nie w wakacje, tylko wcześniej. I ostrzegałem przed tym, że to może być kłopot. To po pierwsze ja jako minister poprosiłem moich współpracowników w ministerstwie odpowiedzialnych za właśnie nie tylko przyznawanie tych środków, którymi agencja obracała, bo to były środki dedykowane rządowe, agencja pracowała.
2: Pieniądze znaczone po prostu.
3: Tak jest, dokładnie. I poprosiłem o wszczęcie kontroli. Też w tej sprawie CBA rozpoczęło kontrolę. Myśmy tę kontrolę w tych jednostkowych sprawach zakończyli, kierując wnioski do prokuratury, a także do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. CBA też zadziałało. Usunęliśmy panią Konieczyńską z Koalicji Obywatelskiej, więc my akurat w tej sprawie jesteśmy, no powiedziałbym, dosyć precyzyjni. Jak ktoś popełnia taki błąd albo po prostu robi to celowo i to jest wybitnie, że tak powiem, no ponad takie standardowe i takie, powiedziałbym, ohydne wręcz, no to wie pan, tu nie ma miejsca dla takich ludzi w Koalicji Obywatelskiej i tacy ludzie nie powinni pełnić takiej funkcji. Nawet jeśli KAR zrobił wiele, udzielił wielu pożyczek i te pieniądze trafiły do poszkodowanych i zostały dobrze rozdysponowane, to w tych przypadkach nie ma dla mnie taryfy ulgowej, tutaj trzeba być po prostu bezwzględnie konsekwentnym i po prostu takich ludzi trzeba ukarać. Trzeba ich wskazać, pokazać, napiętnować, powiedzieć, nie ma przyzwolenia na takie sprawy w państwie polskim.
2: Zmieniamy temat. Jak się pan czuje jako jedna z twarzy afery Zonda Krypto?
3: Wie pan co, to jest, to są takie, jest taki dowcip, a właściwie był taki dowcip za komuny, gdzie mówiono, że w Moskwie na Placu Czerwonym rozdaje się
2: samochody, potem nie samochody, tylko rowery.
3: Tak,
2: to pamiętam.
3: Nie
2: ale
3: w Moskwie, tylko w Sankt Petersburgu, nie na Placu Czerwonym, tylko na dworcu i nie rowery, tylko zygarki i nie rozdaje, tylko kradnie.
2: Ale był pan zaskoczony, właśnie, kiedy poseł oczywiście Janusz Kowalski wyszedł na mównicę sejmową i powiedział posłowie Gomoła, Gramatyka
3: poseł
2: i Jaros.
3: Poseł Gomoła zaprosił mnie do zespołu. Nawet miałem się pojawić na jednym spotkaniu. Ale obowiązki ministerialne i tam przedłużające się obrady Sejmu doprowadziły do tego, że ja się nie mogłem pojawić na tym spotkaniu. Więc mogę panu powiedzieć jasno i wyraźnie, zresztą to napisałem na Twitterze. Nie brałem udziału w żadnych tajnych, otwartych, zamkniętych spotkaniach z wysłannikami jakiejkolwiek przedstawicieli tych biznesów czy przedsiębiorstw, czy przedsiębiorców prowadzących właśnie interesy związane z kryptowalutami, tym bardziej z Zonda Krypto. I teraz chcę panu powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Otóż łatwo w Polsce kogoś obrazić. Miałem taki sam przypadek, jak w Jeleniej Górze jakiś człowiek napisał, że ja posiadam niebieską kartę. Zaczęliśmy się z moją żoną zastanawiać, kto, czy ja, czy ona. Więc ja panu powiadam i też, żeby to jasno wybrzmiało. Tak, w takiej sytuacji ciężko walczyć z czymś takim. Ja nie mam niebieskiej karty, nie brałem udziału w tych spotkaniach, ale mimo wszystko
2: gdzieś się
3: uwagę,
2: to przykleja do człowieka.
3: Zwróćcie uwagę, jak można w ten sposób człowieka wciągnąć w coś, co w ogóle nie ma żadnych podstaw.
2: Tylko, że wie pan, to trochę wy politycy też nie macie odpowiedzialności ale za słowo przekazywane. Mówiąc, ja... wy, nie mówię teraz konkretnie o panu osobiście, ale o tej klasie politycznej, no bo dzisiaj, jak już jesteśmy przy tej aferze Zonda Krypto, ja szczerze naprawdę mam dość, bo jestem przekonany, że pół Polski będzie mówiło, że to jest afera Donalda Tuska, a drugie pół, że to jest afera polskiej prawicy. Tymczasem, nie wiem, to jest taka moja ocena. Po prostu kilku, znowu jak pan powiedział, cwaniaków zadrwiło sobie z państwa polskiego, płacili wszystkim, mediom, oczywiście kupując reklamy, klubom sportowym dawało pieniądze na różnego rodzaju wydarzenia, na których pojawiali się politycy od prawa do lewa, wspierało Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Polski Związek Olimpijski, całkowicie usypiając państwo, które kolejny raz nie zadziałało, a wy teraz świetnie dzielicie znowu Polaków na tych, którzy mówią, to jest afera Amber Gold 2.0, albo to jest afera polskiej prawicy.
3: Tylko ja, panie redaktorze, powiedziałem panu, że ja z tą sprawą Zenda Krypto nie mam żadnego kontaktu, żadnego związku. Nic mnie z tym nie łączy.
2: Ale jako Koalicja Obywatelska nie macie sobie nic do zarzucenia?
3: Ja uważam, że nie. I powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Wracając do sprawy KAR-u i tych pożyczek powodziowych, my te sprawy szybko rozwiązujemy. Dla nas, jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, albo popełnia przestępstwo, ale jest, albo jest oskarżony i rażąco, powiedziałbym, naraża na szwank nie tylko organizację, ale po prostu funkcjonowanie państwa, instytucji państwowych, no to powinien zostać odwołany. Co się dzieje z sytuacji, kiedy mamy informacje a propos polityków PiSu, którzy wyjeżdżają gdzieś na jakąś wyspę w Hiszpanii, do jakiegoś ekskluzywnego hotelu, nie płacą przelewem, tylko płacą gotówką. W związku z tym pojawia się podejrzenie, czy rzeczywiście zapłacili, czy nie, bo to gotówką to wie pan, co można zrobić.
2: To też jest dziwne, szczerze, nigdy za loty nie płaciłem gotówką.
3: I nikt tego nie rozlicza. A my, co tu dużo mówić, jednak mamy standardy, których pilnujemy. I myślę, że to jest ta różnica między nami, między Koalicją Obywatelską, koalicją rządzącą, a opozycją, która nawet w takiej sytuacji no, połasiła się na tego typu... Mówię o politykach poszczególnych, bo przecież brali udział w pisaniu tych poprawek, czynnie zadawali pytania, zgłaszali te poprawki. To są pewne kwestie, które powinien wyjaśnić wewnętrznie PiS. No i oczywiście będzie wyjaśniała prokuratura, a potem sądy.
2: A Roman Giertych jako broniący teraz Przemysława Krala, jak pan to ocenia?
3: Ja, to jest adwokatem i ci adwokaci mają, że tak powiem, prawo do tego, żeby... Każdy ma prawo do tego, żeby się bronić i każdy ma prawo do tego, żeby kogoś bronić. Natomiast jeżeli ktoś jest w polityce, jest parlamentarzystą, no to jednak powinien pewne standardy zachowywać i pewnych spraw nie brać. Uważam, że to jest fatalna decyzja i osobiście bym go namawiał do tego, żeby zrezygnował z tej obrony. Jest w Polsce wielu adwokatów, którzy mogą godnie reprezentować interesy tych ludzi, którzy są po prostu w potrzebie i potrzebują adwokata. Pan Kral też takie prawo ma. Niech wybiera sobie kogoś innego niż... Znaczy wybrał sobie kogo chciał, a Roman Giertych nie powinien brać tej sprawy.
2: A namawiał pan do premiera Donalda Tuska, żeby jednak w Sejmie nie cytował zeznań człowieka oskarżonego. Ja miałem trochę takie déjà vu z opowieścią o postaci znanej, Jackiem Murańskim.
3: Ale to jest, myślę, że inna sytuacja. Jacek Murański i osoba oskarżona. Te informacje, ta sprawa jest naprawdę oburzająca w tym sensie, że tam rzeczywiście popełniono przestępstwo, w tym najprawdopodobniej zamordowano człowieka. Tam pojawiają się bardzo duże pieniądze. Tam się też pojawiają pieniądze rosyjskie. Jest wiele wątków takich, które myślę, że z punktu widzenia naszej sytuacji geopolitycznej, tego miejsca, w którym dzisiaj Polska jest, ta sprawa powinna być wyjaśniona, tak żeby nikt inny w przyszłości nie łasił się na jakieś rosyjskie pieniądze, żeby nikt inny nie myślał o tym, żeby kogoś zamordować w sytuacji, kiedy te interesy się nie zgadzają. Wie pan, to są sprawy, które no jednak chcemy żyć w państwie, które nie tylko jest państwem bezpiecznym, ale przede wszystkim państwem prawa, gdzie każdy może swobodnie prowadzić biznes i że między biznesmenami, jeżeli jest problem, to się wynajmuje adwokatów i prowadzi mediację, albo później siedzi do sądu. A
2: zgadzam
3: nie się
2: z panem
3: się
2: całkowicie, kogoś. Chciałbym żyć w takim państwie. Po wakacjach wróciliście do Sejmu. Był pan na tym piątkowym posiedzeniu?
3: Wróciłem, tak.
2: Naprawdę? Tam ktoś szczekał, kiedy przemawiał wiceminister Kosiniak-Kamysz?
3: Wicepremier.
2: Wicepremier, tak,
3: obrony narodowej, ważna osoba w rządzie. Tak, było słychać.
2: Ja nie byłem w stanie w to uwierzyć. To są takie standardy teraz obrad w polskim parlamencie?
3: Ja też miałem kłopot tego typu, że nie wiedziałem, o co tu chodzi. To są za odgłosy. Wie pan, Ostatnio oglądałem ostatni Mohikanin, taki film, klasyka kina. I tam właśnie słyszałem poszczekiwania takich Indian. Nie wiedziałem, czy jestem na sali kinowej i słyszę i oglądam film, gdzie ktoś wydaje jakieś dziwne wrzaski, czy to jest okrzyki indiańskie, czy to jest podszczekiwanie. No później się okazało, że to było szczekanie psa. Ja przepraszam, ja nie wiem.
2: Znaczy to, na to się przykro patrzy, no bo to są pieniądze publiczne. To jest praca, wasza praca w tym momencie, tak? Jak ktoś przychodzi w ten sposób...
3: Sejm to jest reprezentacja narodu. 460 osób z różnych części kraju, różnych płci, różnych poglądów, wyznań. I też zachowań, ale też takich nie tylko standardów etycznych, moralnych, ale też takich, powiedziałbym, kulturalnych i osobistych. No, chyba ktoś, kto idzie do Sejmu, powinien reprezentować jakieś wartości, jakiś poziom. Ten poziom został nieco, że tak powiem...
2: Obniżony, mówiąc delikatnie.
3: Tak. Ktoś powinien się dwa razy w język ugryźć, zanim coś takiego zrobi.
2: Ale na tym piątkowym posiedzeniu wybraliście też doktora Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Właśnie mówił pan dużo o tych różnicach pomiędzy wami a PiS-em, że jednak wy macie standardy, że jednak trzymacie się pewnych wartości. A tutaj postąpiliście dokładnie tak jak oni. Co więcej, powiem, postąpiliście w taki sposób, jaki jeszcze niedawno krytykowaliście. To znaczy dajecie do Trybunału Konstytucyjnego, co tu dużo mówić, no polityka, człowieka z ław rządowych, prawą rękę nie tylko premiera, ale szefa rządzącej partii. To jest trochę tak, że Donald Tusk triumfuje?
3: Wie pan co, ja nie widziałem Macieja Berka ze mną w jednym rzędzie, przez 8 lat.
2: Może nie bywał pan na tych samych posiedzeniach rządu?
3: Nie, chwileczkę. Bywałem na posiedzeniach rządu, ale nie widziałem go jako aktywnego, czynnego polityka. To nie jest gość, który ma legitymację partyjną. Maciej Berek to jest osoba, która pełniła funkcję w rządzie, odpowiedzialną między innymi za tą politykę związaną z takim procesem legislacyjnym. Również ja z nim osobiście pracowałem przy deregulacji. Mogę powiedzieć tak, nie znam lepszego prawnika, który mógłby w Trybunale Konstytucyjnym oceniać również ten proces legislacyjny, bo też Trybunał Konstytucyjny od tego jest. Myśmy niestety go sprowadzili do walki politycznej, niż Maciej Berek. To jest osoba, która nie jest członkiem partii, nie brał udziału w pyskówkach partyjnych, jest urzędnikiem państwowym i naprawdę urzędnikiem przez duże U i duże P. P, myślę nie tylko o państwie, ale przede wszystkim o Polsce. I uważam, że takich ludzi powinniśmy skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Prawo jest, jakie jest.
2: Znaczy, myśmy prawo chcieli zmienić. Ja się z panem zgadzam i powiem szczerze, że nawet z tego względu...
3: Krystyna Pawłowicz była zupełnie inną osobą.
2: Ale ja nie porównuję tych dwóch osób, tylko...
3: Niech pan zwróci uwagę, jeżeli prezes Kaczyński mówi o Krystynie Pawłowicz jako osobie, która nie była czynnym politykiem i porównuję z Maciejem Berkiem, to jest pewna różnica.
2: Ja nie porównuję tych dwóch osób, natomiast dokładnie zgadzając się z panem, że Maciej Berek wyrobił sobie w rządzie i nie tylko w rządzie, myślę, że także wśród ludzi, którzy niekoniecznie rządu popierają, taką pozycję człowieka, który jest merytoryczny, który rzeczywiście zna się na swojej robocie, a teraz staje się trochę, po pierwsze, takim zderzakiem premiera, idzie na pierwszy front walki politycznej, jakby nie było, a z drugiej strony staje się trochę takim narzędziem upokorzenia koalicjantów, no bo przecież na początku, kiedy pojawiła się ta kandydatura, to i posłowie Lewicy, i Polski 2050 wszyscy mówili, że nie, że to jest fake news, to Maciej Berek zrezygnuje, to jest niemożliwe, a jeżeli już, to my za tym nie zagłosujemy. Tymczasem w piątek wszyscy grzecznie podnieśli rękę. Donald Tusk triumfował? No prawie wszyscy. Donald Tusk triumfował czy nie?
3: Wie pan co, myślę, że osobiście się zaangażował w popieranie kandydatury Macieja Berka. Ja akurat bardzo popierałem tę decyzję premiera Donalda Tuska. Uważam, że to był dobry wybór i to będzie dobra osoba w Trybunale Konstytucyjnym. Takich ludzi potrzebujemy. Potrzebuje Polska takich ludzi.
2: Przechodząc już na polskie podwórko, bardzo polskie podwórko i podwórko dolnośląskie. Ja obserwowałem pana media społecznościowe i miałem wrażenie, że wakacji pan nie miał. Trochę pan pilnował tego Tajwanu. Jak się jeździło tym samochodem elektrycznym, który ma być polskim samochodem elektrycznym?
3: W oparciu o tajwańską technologię.
2: Jak się tym jeździ? Bo widziałem, że miał pan już przejażdżkę nim.
3: Rzeczywiście, tak. Miałem jazdę próbną i ten test dla mnie wypadł pozytywnie, chociaż ja nie jestem ekspertem od samochodów, jak pan wie doskonale, często poruszam się komunikacją publiczną i ten samochód nie jest mi taki bliski, ale wiem o tym, że Polacy marzą o tym, żeby mieć swoją własną markę samochodu.
2: A jaki jest taki realny termin, kiedy też rzeczywiście to polski jest... samochód elektryczny może być wyprodukowany?
3: Chyba, no myślę, że od wbicia łopaty to będą 2,5-3 lata, a myślę, że łopatę można wbić no, w ciągu kilku miesięcy. W związku z tym ten projekt jest rzeczywiście w fazie rozmów teraz na poziomie dwóch przedsiębiorstw. To jest Elektromobility Polska, to jest firma, która dzisiaj została zasilona środkami z KPO, 4,5 miliarda złotych, więc te pieniądze nie przepadną, tylko zostaną wydane właśnie na polski samochód elektryczny. No i bierzemy do tego partnerstwa Tajwańczyków, którzy robią, chyba, jeśli patrząc na Foxconn, to jest to światowy gigant, to jest 27 firma na świecie, która zatrudnia prawie milion osób i która robi najbardziej zaawansowaną elektronikę, włącznie z tym telefonem, z którego ja korzystam, bo oni jest na tym naklejka amerykańska, ale całość składają Tajwańczycy w oparciu o właśnie technologię Foxconn i TSMC, niektóre chipy. Muszę powiedzieć, że przyszłość to jest i samochody elektryczne, w przyszłości to jest tak naprawdę smartfon na kółkach. A my mamy do dyspozycji tych, którzy robią te najbardziej zaawansowane smartfony na świecie. I to jest, myślę, że olbrzymia szansa dla nas też również na pozyskanie technologii i tajwańskiej technologii, która nie ma wtyczek, nie ma backdoorów, którymi mogą być wyprowadzane informacje. Przestrzegam przed używaniem samochodów z pewnego państwa, które być może skanują polskie ulice i nie wiadomo, co jeszcze rejestrują. Ja generalnie jestem zwolennikiem tego, żeby jednak w przyszłości wybierać tych partnerów, którzy dają nam know-how, dają nam tę wiedzę technologiczną i dają nam też pewność, że ta technologia zostaje u nas i że pewne informacje nie wyciekają na zewnątrz.
2: Pytam pana o ten Tajwan, bo trzeba przyznać, że kiedy pan po raz pierwszy zaczął mówić o tym, że sprowadzi tutaj gigantyczną inwestycję, która da kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, która wprowadzi Polskę na zupełnie inny poziom rozwoju technologicznego, to wielu tak uśmiechało się trochę pod nosem i myślało sobie, a Jarosław znalazł sobie fajne miejsce na wycieczki. Tymczasem jak została ogłoszona decyzja o budowie parku technologicznego w Miękini, to nagle wielu znalazło się takich, którzy wypinali piersi do medali. Czuł pan taki triumf?
3: Iwancu, to jest tak, że na początku się z ciebie śmieją, potem zaczynają cię zwalczać, a na końcu wygrywasz. Więc tak, wygrałem. Miałem pewną... Ja się zainspirowałem książką Wojna o chipy. Polecam ją każdemu, kto myśli o Polsce i o tym, jak Polska ma też wziąć udział w wyścigu technologicznym, bo mamy zdolnych inżynierów. Wykorzystajmy tę szansę, którą daje nam historia, gdzie geopolityka jest nieubłagalna i powoduje to, że państwa, które wierzą w te same wartości, muszą ze sobą współpracować. To są państwa, to jest ten sojusz euroatlantycki, czyli Europa i Stany Zjednoczone, Kanada, ale też i państwa na Pacyfiku, Japonia, ale też chociażby partnerzy nasi z Tajwanu, z tej wyspy, która jest tak ważna i kluczowa dla światowej produkcji przemysłowej, właśnie tej produkcji, która jest oparta o nie tylko nowe technologie, ale przede wszystkim elektronikę, która jest nieodzownym elementem naszego życia.
2: Powiedział pan kiedyś, kto ma surowce, ten ma władzę i potem widziałem, że mówił pan o tym, że zamierzamy to wykorzystać. Dolina Miedziowa to plan na Polskę. Już ostatnie pytanie, tak, już dostaję znak, że już czas nas minął. Dolina Miedziowa to plan na Polskę. To jakiś nowy projekt? Będziemy coś w rodzaju Doliny Krzemowej?
3: Tak jak każdy chciałby mieć Dolinę Krzemową, ale nikt nie jest w stanie zrobić jej w ten sam sposób. My możemy zrobić Dolinę Miedziową, dlatego że miedź jest nieodzownym elementem wielu urządzeń. Telefonu, o którym przed chwilą mówiłem, i baterii do samochodów, ale też i tych wiatraków, które generują energię i produkują energię elektryczną. Ta miedź jest potrzebna. Ona, pomimo tego, że występuje i jest jej bardzo dużo na świecie, to jednak jest pierwiastkiem krytycznym. Zapotrzebowanie miedź będzie rosło, a my ten surowiec mamy. Mało tego, mamy srebro, które też jest wykorzystywane w telefonach komórkowych i produkujemy też złoto. Tu, na Dolnym Śląsku, w KGHM-ie. To jest wartość, którą myśmy nie wykorzystywali. Trochę mam takie wrażenie, że my jesteśmy takim państwem, które wydobywa tę miedź i tą rudę oddaje do huty w tym całym procesie technologicznym, nie wnikając, bo mam mało czasu, i dalej ją sprzedajemy. I nie robimy tutaj tej wartości dodanej. Oczywiście Telefonika korzysta z tego surowca i wiele firm, chociażby w energetyce i kładzie kable, korzysta z tego. Natomiast zastosowanie miedzi jest nie tylko w energetyce i w budownictwie, przede wszystkim też w innych, w nowych technologiach. Płytki PCB, na których umieszczane są chipy, no to są płytki, które w dużej mierze są oparte o miedź. Ta miedź jest elementem, który może być kołem zamachowym do zbudowania w Polsce produkcji przemysłowej tej nowej elektroniki, która będzie potrzebna Europie. A geopolityka wymusza i COVID, ale też i inne sytuacje, wymusza regionalizację produkcji, deglobalizację. I to jest nasza szansa. I to jest szansa Polski na to, żeby nie tylko zbudować polski samochód elektryczny, ale w przyszłości roboty i inne.
2: I chciałbym, żeby te marzenia się ziściły. I jak to pan powiedział, ponadkadencyjnie i ponadpartyjnie. To by było rewelacyjnie.
3: Jak powiedziałem, przy okazji samochodu elektrycznego my dowozimy, a nie gadamy.
2: Michał Jaros, wiceminister rozwoju technologii, szef Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, był dziś gościem Radia Rodzina. Trochę dłużej niż zwykle, ale to pierwsza z po wakacjach. Dlatego myślę, że
3: dziękuję.
2: Słuchacze to zrozumieją. Dobrego dnia.
3: Dziękuję, dobrego tygodnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Poranny gość Radia Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Kilka minut pozostało do godziny 9, a teraz zrobi się troszeczkę filmowo, a to za sprawą zbliżającego się wydarzenia we Wrocławiu. Mowa o Miasto Mówi. To już 14. edycja. Festiwal o filmach, o mieście, o architekturze. 30 września rozpocznie się. Jak powinno wyglądać miasto, w którym chcemy żyć? Takiej właśnie odpowiedzi poszukują uczestnicy tego wydarzenia. Festiwal Miasto Mówi jest poświęcony filmom o mieście i architekturze. Jak mówi Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej, impreza jest jedynym tego typu festiwalem w Polsce.
2: To już 14. edycja tej imprezy, która będzie się odbywała we Wrocławiu i co ważne, to jest wciąż po tych wszystkich latach jedyny tego typu festiwal w Polsce. A kiedy mówię tego typu, to mam na myśli Festiwal Filmów o Mieście i Architekturze, czyli mówiąc w skrócie, festiwal filmów, które przyglądają się temu, jak wyglądają budynki, w których funkcjonujemy i jak wyglądają nasze miasta.
1: Na pewno zastanawiacie się na ten temat nieraz, wędrując miastem właśnie, jak wyglądają, jak mogłyby wyglądać nasze miasta. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem życzenia. Organizatorzy chcą nie tylko rozmawiać o problemach współczesnych miast, ale także szukać sposobów ich rozwiązywania.
2: W tym roku to hasło to życzenia, w domyśle spełnione życzenia, bo postanowiliśmy, że ta edycja będzie poświęcona takim konstruktywnym, pozytywnym planom na to, jak radzić sobie z różnymi miejskimi bolączkami, więc zastanawiamy się nad tym, jak spełniać te życzenia, które składamy naszym miastom. W tym roku pokazujemy 7 filmów i każdy z tych filmów odpowiada jednemu życzeniu, które możemy złożyć naszemu miastu. Zaczynamy od życzenia piękna, później życzymy zdrowia, później życzymy chociażby spełnienia wszystkich życzeń na finał. Każdy film to będzie inne miejskie życzenie, ale żeby nie zatrzymać się tylko na tych życzeniach właśnie, zastanawiać się będziemy wspólnie z twórcami, twórczyniami, bohaterami, bohaterkami, jak te życzenia można spełnić.
1: Czyli bardzo pozytywnie, dosyć narzekania. Każdy z tych filmów, który znalazł się w programie, opowiada innemu życzeniu, tak jak przed chwileczką usłyszeliśmy, kierowanemu do miasta. Filmy będą prezentowane w kinie Nowe Horyzonty. Otwarcie festiwalu zaplanowano na 30 września o godzinie 18. W weekend odbędą się po 2 seanse dziennie o 16 oraz wieczorem, a Miasto Mówi wyjdzie także poza sale kinowe. W Muzeum Architektury we Wrocławiu zaplanowano wystawę Czego chcieć więcej? Magna Santi. Jej punktem wyjścia jest wirtualne miasto stworzone około 20 lat temu przez filipińskiego studenta architektury. Wieczorami festiwal przeniesie się zaś do klubu Proza. O tym, co jeszcze znalazło się w programie, mówi Kuba Żary.
2: Scena towarzyska, tutaj taka luźniejsza część naszego programu. Będziemy spotykali się w tym roku co wieczór w klubie Proza prowadzonym przez Wrocławski Dom Literatury. Będziemy tam mieli wydarzenia muzyczne, ale będziemy mieli też chociażby quizy wiedzy architektonicznej, więc to rzeczywiście takie Miasto Mówi po godzinach.
1: To mowa jest o 14. edycji festiwalu Miasto Mówi, który odbędzie się we Wrocławiu od 30 września do 4 października. Bilety są już w sprzedaży, a pełny program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej.

0: Weekendowe rozmowy dotyczące zakończenia wojny, co z nich wynika, o tym za chwilę. Rolnicy są gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego kraju, mówił na Jasnej Górze prezydent. Będzie też o bardzo młodym, początkującym kierowcy ze Śląska. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Najpierw w Moskwie, potem w Kijowie toczyły się weekendowe rozmowy specjalnych wysłanników prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po wczorajszych rozmowach prezydent Ukrainy ma nadzieję na zorganizowanie trójstronnych negocjacji z udziałem Rosji, ale na razie nie słychać, by misja negocjacyjna Amerykanów zakończyła się jakimikolwiek ustaleniami. Szczegóły próbował zebrać Marcin Starzec.
1: Zełenski zaznaczył, że rozmowy Ukrainy z Amerykanami były bardzo merytoryczne. Jednym z tematów były kwestie terytorialne. Nie oznacza to, że rozmawialiśmy o tym bardzo długo, ale mieliśmy możliwości omówienia i myślę, że w każdym przypadku te trudne kwestie można rozwiązać. W sobotę amerykańscy negocjatorzy rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem. Kreml określił to spotkanie jako niezwykle szczere.
0: A na Jasnej Górze odbyły się wczoraj dożynki jasnogórskie. Gościem honorowym w Częstochowie był prezydent Karol Nawrocki. Podkreślił on, że rolnicy są gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego Polski, a bez niego nie ma suwerenności państwa.
2: Polski rolnik nawet w najtrudniejszych czasach zachował to, co najważniejsze. Zachował religię, zachował ziemię.

0: narodowość. I to pozostaje najważniejsze także dzisiaj w XXI wieku, nieważne jak świat rozwinie się technologicznie. Polski rolnik jest strażnikiem polskiego bezpieczeństwa żywnościowego, polskiej ziemi i polskiej kultury.
1: Prezydent zapowiedział dalsze działania na rzecz ochrony polskiej ziemi, gospodarstw rodzimych i produkcji rolnej, a w uroczystościach na Jasnej Górze uczestniczyli rolnicy z całego kraju, którzy dziękowali za tegoroczne plony.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Solidarność zbiera paragony ze sklepów otwartych w niedzielę i zachęca do pomocy wszystkich Polaków. Związek chce zgromadzić dowody naruszenia przepisów i złożyć wniosek do prokuratora generalnego o podjęcie działań wobec sieci handlowych, informuje Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności.
3: Coraz to więcej sieci łamie, w tej chwili tą ustawę łamie. To nie jest, że korzysta z wyjątków, bo w ustawie mamy zapis, że sklep może być czynny w zakładzie kultury, sportu i rekreacji, a sklep nie jest zakładem. A więc mamy 15 orzeczeń Sądu Najwyższego, które mówią, że takie praktyki są niedozwolone, ale coraz to więcej sieci się otwiera. Otwiera się świadomie, łamiąc tą ustawę, bo po prostu za to restrykcje są bardzo niskie.
1: Naruszenie przepisów to kary. Przedsiębiorca może zostać ukarany grzywną w wysokości 300 zł, a w przypadku ponownego wykroczenia koszty rosną i sięgają 3000 zł. Trzylatek wsiadł do auta rodziców i odjechał. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach w województwie śląskim. Dziecko zabrało kluczyki, odpaliło auto i odjechało. Niedaleko od domu, bo po 20 metrach auto zatrzymało się na słupie sieci internetowej. Na szczęście maluchowi nic się nie stało. Rodzice byli trzeźwi i nie mniej zaskoczeni niż policja, która dotarła na miejsce. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny.
4: Cztery minuty po godzinie 9:00, dziś poniedziałek, 7 dzień września. Sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj bardzo pochmurno, słońce wyjrzy, ale nie będą to częste na pewno wyglądania na nas tutaj. 22 stopnie to temperatura maksymalna, tyle właśnie będzie we Wrocławiu. Popada lokalnie w okolicach Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby. We Wrocławiu aktualnie 9 stopni, temperatura rośnie, 22 to maksimum w okolicach godziny 15:00.
5: Radio Rodzina.
6: Radio Rodzina.
5: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
4: Wszyscy się budzimy, a na naszej antenie Przebudzenie i Buzu Skład. Przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim. Zapraszam na przegląd prasy na antenie Radio Rodzina o godzinie 9:15, już za 10 minut.

11 minut po godzinie 9. Po godzinie 9.30 zapraszam Was na spotkanie z Katarzyną Bańczyk-Skubałą z Uniwersytetu Dzieci. Nie wiem, czy wiecie, że taki właśnie istnieje. I porozmawiamy o tym, co ciekawego w Uniwersytecie będzie się działo. Niedługo rozpocznie się rekrutacja, ale w ogóle o czym Uniwersytet jest, to wszystko Wam przybliżymy po godzinie 9.30.

0: 9:15 na zegarach. Rozpoczynamy przegląd prasy, a w studiu jest już Daria Detlaff. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oraz Ilona Baran.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Co tam ciekawego dla nas przygotowałyście?
1: Zaczynamy od informacji z regionu. Sobótka jeszcze bez nowego burmistrza. Wszystko ma się rozstrzygnąć w drugiej turze. Przypomnijmy, mieszkańcy ponownie pójdą do urn w przedterminowych wyborach burmistrza. Żaden z 6 kandydatów nie zdobył wymaganej większości, dlatego ostateczne rozstrzygnięcie zapadnie 20 września. W drugiej turze zmierzą się ze sobą bezpartyjna Marcela Hryniak-Bereżnicka oraz Grzegorz Waksmuński z Koalicji Obywatelskiej.
2: Z protokołu Miejskiej Komisji Wyborczej wynika, że Marcela Hryniak-Bereżnicka, która nie należy, jak właśnie Daria powiedziała, do żadnej partii politycznej, uzyskała 1482 głosy, czyli około ponad 36% poparcia, a na Grzegorza Waksmuńskiego z Koalicji Obywatelskiej zagłosowały 1153 osoby, co przełożyło się na poparcie rzędu 28%. No i ponieważ żaden z kandydatów nie przekroczył tego progu 50%, konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury właśnie 20 września.
1: A przypomnijmy, że inicjatywa referendum pojawiła się już kilka miesięcy temu w związku z zarzutami wobec burmistrza, ale też radnych Sobótki, między innymi realizacja nietrafionych inwestycji, brak konsultacji społecznych. Jednym z głównych tematów sporu był też zakup przez gminę hotelu Miś, który samorząd planował przekształcić w nową siedzibę magistratu. Dosyć spore przetasowania już się wydarzyły, natomiast dużo też przed nami, bo do 20 września na pewno dwoje kandydatów będzie walczyło o głosy mieszkańców.
2: IG Nobel, czyli humorystyczne nagrody dla naukowców za to, co najpierw nas śmieszy, a potem każe myśleć, rozdano już po raz 36, a wśród laureatów znalazł się zespół pod kierownictwem profesor dr habilitowanej Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ceremonia wręczenia wyróżniła się tym, że po raz pierwszy w historii poza Stanami Zjednoczonymi się odbyła w Zurychu w Szwajcarii.
1: To jest w ogóle ciekawe, dlatego że jak się czyta takie artykuły, to trzeba dwa razy sprawdzić, czy na pewno to są fakty, czy na pewno ta sytuacja miała miejsce. Dzisiaj w dobie sztucznej inteligencji ktoś mógłby pomyśleć, że na przykład dziedzina węchowa w kategorii nie antynobla, ale takiej paranobla byśmy powiedzieli, jest zupełnie dziedziną wymyśloną, natomiast tutaj rzeczywiście przyznano nagrodę zespołowi kierowanemu przez profesor Agnieszkę Sorokowską. Uwaga, za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie. Koniec cytatu.
2: Dokładnie. Nagrodę wręczali laureaci Nagród Nobla. Każdy ze zdobywców otrzymał figurkę stopy z grzybami. Grzyby były motywem przewodnim tegorocznej ceremonii i banknot o nominale 100 bilionów dolarów zimbabweńskich, co daje w sumie około 0,4 dolara amerykańskiego, a przyszło roczna gala rozdania nagród odbędzie się w Belgii. Zachęcamy Państwa, żeby sobie poczytać, bo niektóre historie, niektóre są bardzo, bardzo śmieszne.
1: Ale to też dla nas inspiracja, dla mediów, bo być może uda się panią profesor Sorokowską z Uniwersytetu Wrocławskiego zaprosić i zapytać, jak było na tej gali w Zurychu. No i co jeszcze mówią nam badania o tym, jak pachną nasze dzieci.
0: Pachną wspaniale, potwierdzam.
1: Jeszcze nie masz nastolatków w domu.
0: Jeszcze nie mam, ale dzidziusie pachną cudownie, naprawdę.
1: Tak, i na koniec informacja o tym, że no powoli część z nas wybiera się na grzybobranie, bo w lasach pojawiły się już grzyby, można uzbierać całe kosze i w sieci są też oczywiście osoby, które jeżdżą regularnie na grzyby, nie zdradzają swoich miejscówek, ale dziennikarze różnych portali napisali, zrobili taką mapę, gdzie na pewno grzyby można znaleźć, gdzie jest urodzaj.
2: Tak, no Dolny Śląsk daje grzybiarzom sporo możliwości. Wśród tutaj zbieranych gatunków dominują kanie, ale również pojawiają się borowiki, podgrzybki, koźlarze, maślaki oraz kurki. Bory dolnośląskie i okolice Bolesławca to jest jedne z najbardziej oczywistych wyborów. Ogromne kompleksy leśne są znane z dużej liczby podgrzybków, właśnie borowików. Dobrym pomysłem mogą być również Lasy Mielickie. Jest to rozległy obszar leśny, który warto odwiedzić nie tylko ze względu na na grzyby, ale też malownicze trasy i stawy milickie. Na krótszą wyprawę można wybrać się w okolice Obornik Śląskich, no blisko Wrocławia, i sprawia, że to popularne miejsce na jednodniowy, a nawet kilkugodzinny wypad do lasu jest całkiem możliwe.
1: Ja tak sobie przypominam, bo w dzieciństwie też jeździliśmy na grzyby z rodzicami i wam powiem, że to nie jest przyjemne, przynajmniej dla mnie jako dziecka, kiedy chodzisz z tym koszykiem.
2: Jagody i grzyby, nie?
1: Jagody to jeszcze, ale te grzyby trzeba wytężyć wzrok. Przy okazji też kwestia ochrony środowiska, bo niektórzy nieznający poprawnych zasad wyrywają te runo leśne, przewracają do góry nogami. Prawda jest taka, że niektóre gatunki rosną właśnie pod tą ściółką, którą widzimy. Ale ja chciałam jeszcze dodać, że jest coś takiego jak radar grzybowy. Gdzie na grzyby? Grzyby.pl, strona internetowa, i tam ci, którzy prowadzą ten serwis, pokazują też takie mapy, gdzie wysypało, gdzie można się wybrać i prawdopodobnie uzbierać coś do tego koszyka, o ile oczywiście wcześniej wstaniemy, bo takich chętnych jest wielu, zakładam. I tak, w ten weekend też niektórzy, widziałam, już się pochwali, że byli na zbiorach. Mój brat też nawet był. Powiem tak, dla jednych to jest hobby, dla innych...
2: Udręka.
1: Udręka, dokładnie.
3: Nie, ja bardzo mile wspominam właśnie te grzybowe wypady, że tak powiem.
1: Nie weszłaś nigdy w pajęczynę?
3: Nie, my szukaliśmy tropów zwierząt. Wyobrażaliśmy sobie, że właśnie gdzieś się skrywa jakieś zwierzę.
2: To ty nie byłaś na grzybach, tylko bawiłaś się po prostu w lesie.
1: Edukacja leśna.
3: Tak, ale przy okazji jakieś grzyby też tam były w tle. Ja właśnie zamierzam się wybrać z moimi dziećmi niebawem, zobaczymy.
1: A z takich grzybów można zrobić całkiem fajne rzeczy, bo na przykład grzyby w śmietanie, grzyby w occie, suszone grzyby. Oj, możliwości jest dużo.
3: Tak, zachęcamy wszystkich do rozważenia takiego właśnie wypadu po grzyby. I pamiętajcie, rano wstajemy. Bardzo dziękuję, dziewczyny.
1: Dziękujemy.
2: Pięknego dnia.

0: Już 33 minuty po godzinie 9, zgodnie z zapowiedzią, teraz porozmawiamy o czymś takim jak Uniwersytet Dzieci. Może niewielu z was, drodzy słuchacze, wiecie, że coś takiego istnieje. A ze mną w studiu Katarzyna Bańczyk-Skubała, dyrektorka programu Uniwersytet Dzieci, prowadzonego właśnie przez Fundację Uniwersytetu Dzieci. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Uniwersytet działa już od 18 lat, zgadza się?
1: Już 19 rok teraz działamy, w przyszłym roku świętujemy 20-lecie naszej działalności.
0: No właśnie, jak to się wszystko zaczęło? Cofnijmy się może do początków, że powstał w ogóle pomysł, by stworzyć uniwersytet dedykowany dzieciom niejako.
1: A więc pomysł zrodził się w 2007 roku, kiedy to spotkały się cztery matki, które chciały znaleźć miejsce, w którym ich dzieci będą mogły rozwijać swoją ciekawość, będą mogły zadawać pytania i w sposób aktywny szukać na nie odpowiedzi. Nie do końca odnajdywały to w takiej codziennej edukacji szkolnej, więc postanowiły stworzyć w Polsce pierwszy uniwersytet dzieci i zaprosić właśnie dzieci na uczelnie wyższe, gdzie to pod okiem naukowców będą mogły badać, doświadczać i same szukać odpowiedzi na nurtujące je pytania. I tak powstały pierwsze po prostu podwaliny Uniwersytetu Dzieci w Polsce.
0: Pracujecie własną metodą pytań i doświadczeń. Może kilka słów, na czym polega ta metoda?
1: Metodę tą wypracowaliśmy już w pierwszych latach naszej działalności właśnie we współpracy z naukowcami z uczelni wyższych i ona opiera się na takich trzech głównych filarach, czyli na ciekawości i tutaj właśnie odwołujemy się do tej dziecięcej ciekawości, zbieramy pytania dzieci i właśnie nasze zajęcia powstają w oparciu o te pytania, które zadają nam przez cały rok nasi młodzi studenci. Drugi filar to jest doświadczanie, konstruowanie, kreatywność, czyli takie aktywne działanie dzieci na zajęciach. A trzecie to praca projektowa, bo chcemy dzieci już od najmłodszych lat uczyć pracy w zespole, aby w przyszłości po prostu z łatwością mogły odnaleźć się też na rynku pracy.
0: Waszymi wykładowcami są naukowcy i akademicy. Co pani zdaniem daje dzieciom taki bezpośredni kontakt z naukowcami, z osobami związanymi z nauką?
1: Po pierwsze, daje im, myślę, właśnie dostęp do takiej sprawdzonej, merytorycznej wiedzy, gdyż do właśnie współpracy zapraszamy specjalistów, którzy mogą dzieciom właśnie przekazać tą wiedzę w taki zrozumiały dla nich sposób. Myślę, że to też pozwala dzieciom oswajać się właśnie z tą aurą uczelni wyższych, aby w przyszłości nie bały się przekroczyć tego progu uczelni, nie bały się właśnie zadawać pytań i współpracować przy różnych projektach właśnie z wykładowcami uczelnianymi.
0: Za chwilkę wrócimy do dalszej części rozmowy, zdradzimy, czego dokładnie mogą nauczyć się dzieci w Uniwersytecie Dzieci. A teraz wracamy do muzyki, zostańcie z nami.

0: 39 minut po godzinie 9. My wracamy do rozmowy z Katarzyną Bańczyk z Kubału z Uniwersytetu Dzieci. Jaki to jest łamaniec językowy troszeczkę. Rozmawiałyśmy przed chwilą o tym w ogóle, czym ten uniwersytet jest, co macie w ofercie. A ja chciałam zapytać, jak wyglądają takie zajęcia w ogóle, bo to są bardzo różnorodne spotkania, czy to jest jakiś jeden konkretny kurs?
1: Nasze podejście do zajęć skupia się na tym, że to są bardzo interdyscyplinarne zajęcia. Czyli my zapraszamy dzieci w trakcie roku akademickiego zarówno na zajęcia przyrodnicze, na zajęcia artystyczne, na zajęcia inżynieryjne, gdzie konstruują różne mechanizmy, na zajęcia medyczne, ale też na zajęcia sportowe, gdzie poznają jakieś niedostępne na co dzień dla nich dyscypliny sportowe. Także mają cały przekrój możliwości zajęć, na których mogą się spotkać właśnie z naszymi naukowcami i tam aktywnie szukać odpowiedzi na pytania, które właśnie mogą im się pojawiać w obrębie danej dziedziny. Poza tym, że mamy właśnie takie interdyscyplinarne zajęcia, to też w naszej ofercie znajdują się zajęcia oparte na treningu umiejętności społecznych, czyli na tak zwanych TUS-ach, gdzie dzieci właśnie spotykają się z psychologami, socjoterapeutami w grupach i dowiadują się o tym, jakie mają emocje, jak mogą nimi zarządzać, co mogą robić, kiedy te emocje są za mocne, za silne, jak mogą tymi emocjami po prostu zarządzać też w pracy zespołowej. A więc z jednej strony właśnie wprowadzamy dzieci w taki interdyscyplinarny świat nauki, a z drugiej strony wzmacniamy też w nich takie kompetencje społeczne.
0: Czyli działacie niejako dwutorowo, można powiedzieć, ale to się cały czas przeplata i łączy.
1: Tak, dokładnie. Każde dziecko właśnie w trakcie roku akademickiego ma okazję wziąć udział w zajęciach z każdej dziedziny właśnie takiej nauki, czy też w tych zajęciach kompetencyjnych.
0: Powiedzmy może, do jakiej grupy wiekowej skierowane są te zajęcia, wasza oferta?
1: Tak, więc my zapraszamy dzieci w wieku od 5 już aż do 14 roku życia. Oczywiście te dzieci nie chodzą wszystkie razem na zajęcia, tylko mamy je podzielone na mniejsze grupy, czyli osobno chodzą 5-latki, osobno 6-7-latki, osobno 8-9, 10-11 i później ta najstarsza grupa, czyli 12-14-latkowie.
0: Jak można was znaleźć, jak można dołączyć, bo trwa rekrutacja, może słuchają nas teraz rodzice dzieci i myślą sobie, ciekawi mnie to, jak zapisać dziecko?
1: Tak, serdecznie zapraszamy, właśnie to już taka ostatnia chwila, ostatni moment na to, aby zapisać się na Uniwersytet Dzieci i skorzystać z pełni możliwości, z pełni zajęć w tym roku akademickim, bo startujemy już 26 września takimi inaugurującymi wykładami. A jak się zapisać? Wystarczy wejść na naszą stronę Uniwersytet Dzieci, wpisać w wyszukiwarkę i tam, kiedy Państwo już wejdą na naszą stronę, wybrać ofertę skierowaną dla dziecka i rodzica i tam już wyświetla się taki żółty przycisk Zapisz dziecko. Na tej stronie też mogą Państwo zapoznać się z całą ofertą. Wypisane są wszystkie zajęcia, jakie zaplanowaliśmy na ten rok akademicki, więc można zobaczyć, zajrzeć za kulisy, co będzie działo się na Uniwersytecie Dzieci w tym roku.
0: A ja jestem ciekawa tak też jako mama, jak dzieci reagują w ogóle na spotkanie właśnie z nauką, z badaniami prawdziwymi, spotkanie z naukowcami i badaczami, jak to wygląda?
1: To może być zadziwiające, ale dzieci jeszcze, szczególnie te młodsze, nie są nauczone takiego stresu spotkania z naukowcem. One podchodzą do naukowca jak do każdej innej osoby dorosłej, którą spotykają na swojej drodze. I to jest piękne właśnie w dzieciach, że one nie boją się zadawać pytań, bardzo trudnych czasami pytań naukowcom. I też nie boją się popełniać błędów i my chcemy je tego też uczyć, że każdy błąd może być po prostu kolejnym krokiem w znalezieniu odpowiedzi na jakieś pytanie, które zrodziło się w ich głowach.
0: A panią jako zarówno dyrektorkę tego programu Uniwersytetu Dzieci, jak i mamę, co najbardziej fascynuje i co się najbardziej podoba w ogóle w tej całej inicjatywie?
1: Najbardziej podoba mi się właśnie to, że to jest taka bezpieczna przestrzeń, gdzie możemy zaprosić już te najmłodsze, ale też właśnie już taką trochę młodzież i dać im taką swobodę działania, taką możliwość do tego, aby właśnie nie siedziały w ławkach i tylko nie przyjmowały gotowych odpowiedzi, ale aby mogły same działać, same szukać tych odpowiedzi, aby mogły uczyć się tego, jak zadawać pytania, jak wyciągać wnioski z podejmowanych działań, bo to są kompetencje, które przydają im się i teraz, i po prostu w przyszłości.
0: Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia strony Uniwersytetu Dzieci, rekrutacji rekrutacja trwa, to mogą być spotkania właśnie ze sztuczną inteligencją, mikrobiologią medyczną, czy na przykład chemią żywności. To się da zrobić. Dzieci mogą zapoznawać się właśnie z tymi dziedzinami. Ze mną w studiu Katarzyna Bańczyk-Skubała z programu Uniwersytet Dzieci. Zachęcamy do tego, żeby rozważyć takie spotkanie z nauką dla najmłodszych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i oczywiście zapraszamy.

10 minut pozostało do godziny 10, a po godzinie 10.10 w przystanku Kultura porozmawiamy o wystawie, której wernisaż odbędzie się 11 września. To Osobliwości, cztery spojrzenia. Zobaczymy, co tam się ciekawego wydarzy w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu o godzinie 18. Dużo ciekawych wydarzeń fotograficznych, również warsztatów, a o tym wszystkim porozmawiamy po godzinie 10.10. Zapraszam.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Jest wniosek o komisję śledczą w sprawie zonda krypto. Jutro zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. Polki bez medalu na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. W Sejmie jest już wniosek o komisję śledczą w sprawie zonda krypto. Prześwietlić aferę chce Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus. Pod wnioskiem podpisało się ponad 60 parlamentarzystów, także z Konfederacji i partii Razem. Małe szanse jednak, by komisja powstała, bo nie popiera tego ani koalicja rządząca, ani Prawo i Sprawiedliwość. Tymczasem w prokuraturze w Katowicach kolejny dzień ma dziś zeznawać wspólnik założyciela zonda krypto. Kredytobiorcy jeszcze długo nie mają co liczyć na kolejną ulgę w ratach. Jutro zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, ale ekonomiści są zgodni. Decyzji o obniżeniu stóp procentowych nie będzie ani w środę, ani przez wiele kolejnych miesięcy. O szczegółach Wojciech Kowalik.
1: Powód jest jeden. Znów rosnąca inflacja. Choć droga do kolejnej obniżki stóp nie jest całkowicie zamknięta, to jest daleka i długa, mówi ekonomista PKO SA Sebastian Roy.
2: Byłbym zdania, że te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli już w końcówce 2027 roku.
1: A to oznacza, że kredytobiorcy mogą w swoich budżetach na dłużej zaplanować obecne poziomy rat.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Wracamy z czempionatu bez medalu, ale z podniesionymi głowami, bo nikt przed Mistrzostwami Europy w siatkówce kobiet nie spodziewał się, że będziemy walczyć o medal, a tak było do samego końca. Z walki o złoto wyeliminowały biało-czerwone Włoszki, złudzeń co do brązu pozbawiły nas reprezentantów.

0: Reprezentantki Serbii, które pokonały polski zespół 3-1. Oczywiście, że jest niedosyt, mówi liderka naszej kadry Magdalena Stysiak.
1: Jest wielka szkoda, ale cieszę się, że walczyłyśmy. Dałyśmy naprawdę zawsze maksa, starałyśmy się walczyć do ostatniej piłki. Wyszłyśmy z grupy bez żadnej przegranej. Byłyśmy nastawione bojowo, chciała sobie powiedzieć, że granie w czwórce już i to Europa jest najmocniejsza. Tak ja powtarzam, grałyśmy z potęgami, ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
0: A tytuł obroniła Turcja, pokonując w finałowym meczu Włochy 3-2.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Po Żuławach znów będą jeździć pociągi PKP. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na odtworzenie zamkniętej blisko 40 lat temu linii łączącej Nowy Gród Gdański z Szymanowkiem. Pociągi mają kursować m.in. przez nieczynną dziś stację Nowy Staw. Jego mieszkańcy wspominają, jak to kiedyś było, gdy na Żuławach jeździło się pociągiem.
3: Stoimy, wspominamy, bo z dzieciństwa pamiętamy to inaczej. To funkcjonowało wszystko teraz. No bardzo miło, no ale zobaczymy, jak będzie, nie?
4: Autobusowa później była komunikacja, nie? Myśmy jeździli, bo ja jeździłam nawet do Szymankowa do pracy, więc...
5: Pociągiem lepiej niż autobusem.
4: No znaczy się, ja jeździłam, bo ja jeździłam jakiś czas pociągiem, to wolałam pociągiem jeździć.
0: Pociągi na 25-kilometrową linię kolejową powrócą w przyszłym roku.
6: Pięć minut po godzinie 10. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 15 stopni, temperatura rośnie. Słońce wygląda zza tych gęstych chmur. Wieje także wiatr z prędkością do 11 km na godzinę. Dzisiaj we Wrocławiu maksymalnie będą 22 stopnie. Jakość powietrza jest dobra, warunki biometeo również korzystne. Dzisiaj bez opadów deszczu.
7: Radio Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Pięć minut po godzinie 10 przy mikrofonie Judyta Exner. Już za chwilę o godzinie 10.10 porozmawiamy z Tytusem Popławskim, jednym z artystów, którego pracę będziecie mogli zobaczyć na wystawie 11 września w Centrum Kultury Agora. To osobliwości 4 spojrzenia. Bądźcie z nami. 10.10, przystanek Kultura.

0: To Sylwia Stryplin na antenie Radia Rodzina. Już 10 minut po godzinie 10. Czas na audycję Przystanek Kultura. Zapraszam już teraz.
1: Przystanek Kultura.
0: A ze mną w studiu jest Tytus Popławski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I porozmawiamy o zbliżającym się wydarzeniu. Tytus jest fotografem. Jego pracę będziecie mogli zobaczyć w Centrum Kultury Agora już 11 września. To wystawa osobliwości Cztery Spojrzenia. Jak sam tytuł głosi, to Cztery Spojrzenia, będzie można zobaczyć pracę czterech twórców i pozwolę sobie wymienić, Tytusie, pozostałe osoby. To jest Anna Kędzierska, Martyna Antczak i Marcin Werona oraz Tytus Popławski, siedzący tutaj ze mną w studiu Radia Rodzina. Co łączy wasze prace, mimo że to cztery spojrzenia?
2: Co łączy? Trudno powiedzieć, bo...
0: A może co dzieli?
2: Może co dzieli, albo co dzieli i co łączy. Myślę, że ta wystawa jest o tyle ciekawa, że pokazuje taką fotografię dokumentalną, jak i artystyczną. To oczywiście to stwierdzenie fotografia artystyczna może
0: jest
2: być bardzo szerokim pojęciem, tak jak fotografia dokumentalna, prawda? To jest coś szerokiego. I myślę, że różnice właśnie łączą, prawda? Mhm. Z fotografią albo z tą wystawą, może jak z puzzlami. Puzzle nie są takie same, mówię o poszczególnych klockach, a jednak do siebie pasują, prawda? I tworzą coś, co jest całością. I myślę, że piękno tej fotografii właśnie to, że ona się uzupełnia, tak?
0: A jakie prace twojego autorstwa będziemy mogli zobaczyć?
2: No ja bym chciał pokazać coś, co siedzi w człowieku. Ja w ogóle w fotografii lubię opowiadać o człowieku w takich historiach. Ja bym tą fotografię nazywał fotografią narracyjną i ona ma na celu wyzwolić coś, co bym nazwał myśleniem. To niekoniecznie musi być myślenie, ale coś, co powinno być takim procesem zrobienia w sobie zmiany. Mhm. To jest to duże słowa i mam tego świadomość, bo to brzmi, jakbym chciał zmieniać świat tą fotografią. Ja po prostu chcę nią coś opowiadać. Mhm. I świat się składa z małych rzeczy i one są dużymi rzeczami, prawda? I każda taka historia jest jakąś historią człowieka. W tej mojej fotografii. No, fotografia narracyjna. Myślę, że ona jest popularna. Ona może się komuś kojarzyć też z takim po prostu kadrami z filmu. Mm-hmm. Trochę. Mm-hmm.
0: Trudno jest opowiedzieć o twoich pracach. Zapraszamy, by je zobaczyć 11 września, ale może opowiedz o jednej takiej fotografii. Mówisz, że chcesz poruszyć coś właśnie. Co towarzyszy temu procesowi w ogóle fotografowania, opracowywania tej koncepcji niejako?
2: Nie wiem, tam na pewno będzie można zobaczyć prace, które na przykład próbują pokazać czas. Mhm. Czas pokazać w fotografii nie jest łatwo. To jest, można wydawać się rzeczą niemożliwą, prawda? Można opowiadać historię o czymś, co się zdarzy, tak? I tam będzie na pewno praca, która będzie o tym opowiadała. Będzie mówiła o tym, że człowieka można po tym poznać, co po sobie zostawia, ale nie w rozumieniu testamentu, w sensie dorobku życiowego, tylko swojej obecności w życiu innych, prawda? Mm-hmm. W sensie relacji i spotykania drugiego człowieka. To jest coś, co mam nadzieję, że ktoś zobaczy w tych zdjęciach.
0: Zachęcamy do tego, i żeby zobaczyć nie tylko zdjęcia Tytusa tutaj obecnego, ale też innych artystów. Za wydarzeniem stoi Wrocławska Loża Fotograficzna, zgadza się? Tak. Może kilka słów o tym, co to za twór?
2: Wiesz co, to ja bym od razu zaczął od osoby, bo za dziełami stoją osoby. Anna Śliwa, i to jest osoba, która no, niewątpliwie jest wyjątkową osobą, ponieważ tworzy coś, co jest... Nie sama to tworzy, tworzy to oczywiście to z ludźmi, ale tworzy takie miejsce, które gromadzi ludzi z pasją. I nie tworzy tego dlatego, że dostała dofinansowanie, że ktoś jej powiedział, że może coś zrobić. Wydaje mi się, że robi to po prostu z potrzeby serca. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, z potrzeby serca, ale widać, że kocha fotografię. I jesteśmy grupą ludzi, którzy się po prostu spotykają i rozmawiają i oglądają i wymieniają się spostrzeżeniami o tym, co szeroko nazywamy fotografią. To jest bardzo szerokie pojęcie, tak? Jak rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, przecież mówiliśmy, że fotografia jest czymś, co jest... No tak szerokim pojęciem, że...
0: Jest wszechobecna i każdy niejako jest...
2: Każdy dzisiaj jest fotografem, prawda?
0: Można tak powiedzieć. Powiedz jeszcze o nocy fotografii, bo w ramach właśnie tej nocy odbędzie się wasza wystawa. Co to jest za noc niezwykła?
2: No i tutaj jak chwaliłem Anię, to tutaj pochwalę w ogóle Wrocławian albo ludzi, którzy są z Wrocławia, bo to też jest taka inicjatywa fotografów, żeby stworzyć noc fotografii. I w tym dniu będzie tych wystaw bardzo wiele. Nazwa wskazuje, że jest noc i rzeczywiście te imprezy będą trwały całą noc. Zachęcam do zapoznania się z programem w internecie. Znajdziecie wszystkie informacje, bo tego jest naprawdę dużo. I myślę, że jeżeli ktoś się interesuje albo chciałby zobaczyć, czym jest fotografia, prawda, tak jak powiedzieliśmy, każdy jest, dzisiaj fotografem był aparat, a czy jest fotografem, nie wiadomo. No warto zobaczyć coś, co mają ludzie do powiedzenia, którym się wydaje. Ja lubię tak o sobie mówić, że mi się wydaje, że jestem fotografem, żeby zobaczyć, co mają do pokazania. I to będzie można zobaczyć 11, tak? Tych imprez będzie bardzo dużo. Także zapraszam.
0: No właśnie, może powiedzmy, co się jeszcze wydarzy w Centrum Kultury Agora w ogóle podczas tego wydarzenia Osobliwości Cztery Spojrzenia, bo będzie tutaj także przegląd edytoriali z Mikołajem Nowackim, będzie prelekcja Subiektywność Fotografii z Michałem Pietrakiem i Marcinem Wiktorskim wieczorem. No i jeszcze kilka różnych elementów, które warto sobie sprawdzić. Ja chciałam zapytać ciebie o tą subiektywność fotografii. Jak ty to odczytujesz?
2: Bardzo. Słuchaj, subiektywnością jest, wydaje mi się, nie oceniając innych. Subiektywne jest moje, prawda? I pod tym hasłem, czy jest coś fajnego, tak? Że każdy pokazuje coś, co jest jego. I jeżeli tak będziemy tłumaczyli sobie subiektywność, no to rzeczywiście spotykamy coś, co jest człowiekiem, no bo jednak za każdym zdjęciem stoi człowiek. On może być na zdjęciu, ale niewątpliwie, nawet gdybym fotografował tylko las i pszczoły, to tam za tą fotografią stoi człowiek, który chce coś powiedzieć, prawda? Nieraz może mieć wrażenie, że on krzyczy, że on chce powiedzieć tak dosadnie, żeby wszyscy usłyszeli. I mam nadzieję, że 11 tam ten subiektywizm, to spojrzenie będzie można zobaczyć w takim szerokim spektrum.
0: Te cztery spojrzenia, jak głosi
2: tytuł. Na razie wystawię cztery, ale tak jak powiedziałem, tego będzie w ten akurat dzień bardzo dużo. No, my jesteśmy w Agorze i to jest niewątpliwie piękne miejsce i fajne miejsce. Potem bym leciał, zaraz po tym bym się kierował do miasta, bo w centrum będzie dużo tych rzeczy, tak?
0: A ty uważasz, że takie właśnie, że tą fotografią można się sycić całą noc? Czy jest jakiś limit tych rzeczy, które możemy zobaczyć?
2: Na szczęście w nas, mówię o ludziach, jest fajne to, że możemy się nasycić czymś w taki sposób, że nas coś przepełni, prawda? Nam się wydaje, że możemy robić coś w nieskończoność. Nie wiem, poważnie... Piękna fotografia będzie 11. Myślę, że to będzie piękna rzecz. Tak pod tym słowem myślę, że można ująć wiele. I chyba to jest właśnie takim wyjątkowym dniem. A szczególnie dla ludzi, którzy się zajmują fotografią. Niewątpliwie dla tych ludzi, którzy to tworzą, prawda? Którzy mogą się spotkać, pokazać. Jest to wyjątkowy dzień, tak? I ale nawet jeżeli są w natłoku pracy i teraz są w takim kieracie, że przygotowują właśnie coś, to mam nadzieję, że wszyscy będą mogli na tą fotografię spojrzeć w taki nowy sposób.
0: Tak, ale myślę, że to wydarzenie chyba nie tylko dla osób związanych z fotografią, prawda?
2: Nie, no absolutnie nie. Myślę, że...
0: Chociaż jak powiedzieliśmy na początku, wszyscy jesteśmy fotografami.
2: My jesteśmy fotografami. Tak jak wszyscy jesteśmy, nie wiem, jeździmy na rowerze, to nie znaczy, że jesteśmy kolarzami, prawda?
0: Jasne, jasne.
2: Wszyscy robimy zdjęcia, ja nie wiem, czy jesteśmy fotografami. No niewątpliwie jesteśmy, to trudno ograniczyć. Ale fajnie jest poznać ludzi, którzy są z pasją nastawieni do czegoś, tak?
0: Przez to duże F?
2: Ja nie wiem, czy fotografia jest dużym F. Ja nie traktowałbym fotografii jako religii, bo ludzie nieraz tak traktują, że narzędzie. Bo ja fotografię traktuję jako narzędzie. To jest coś do wyrażania czegoś, prawda? I jeżeli młotek, za przeproszeniem, urzeźbiarza będzie czymś bardzo istotnym, no na zasadzie wygody tak. Ale czy on jest tym dziełem? Nie. Także fotografia jest... aparat fotograficzny jest narzędziem. A to, co pokazujemy, nazywamy fotografią. Tak?
0: I te fotografie będziecie mogli zobaczyć 11 września w Centrum Kultury Agora Osobliwości Cztery Spojrzenia. Ze mną w studiu jest Tytus Popławski, jeden z artystów. Będziecie mogli zobaczyć także jego pracę. A to wszystko odbywa się w ramach Nocy Fotografii. Wiele wydarzeń będzie się działo w związku z tym. Na pewno o tym jeszcze będziemy mówić. Bardzo dziękuję ci, Tytus, za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Przystanek Kultura.

0: 30 minut po godzinie 10, czas na radiowy konkurs. Dzisiaj mamy dla Was bilety do kina, a bilety na seans 500 mil. Filmu 500 mil to poruszająca, ciepła i nostalgiczna opowieść o rodzinie, która mierzy się ze stratą, poczuciem winy i potrzebą bliskości. Film mówi także o nadziei, o tym, że nawet kiedy bliscy są daleko od siebie, wciąż mogą być sobie potrzebni. Myślę, że to będzie taki bardzo pokrzepiający seans. Reżyser Morgan Matthews podkreśla, że interesują go niedoskonałe, niekonwencjonalne rodziny, które mimo kryzysów potrafią odnaleźć nową formę wspólnoty. W filmie 500 mil szczególną rolę odgrywa dziadek John, symbol ciepła, stabilności i rodzinnej więzi. I o tych rodzinnych więziach chciałabym, żebyście nam opowiedzieli może jakąś taką rodzinną historię właśnie z dziadkiem w roli głównej. A bilety chętnie rozdamy właśnie słuchaczom, którzy do nas napiszą 7148. Zaczynamy od słowa rodzina. Kto szczególną rolę odgrywa w waszej rodzinie? Jest taką postacią właśnie na przykład pełną ciepła, stabilności, rodzinnej więzi. Może jakąś krótką historyjkę. Kilka słów wystarczy. Czekamy na wasze wiadomości do godziny 11, a bilety na seans filmu 500 mil również czekają na naszych słuchaczy. 7148, zaczynamy od słowa rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

0: 20 minut pozostało do godziny 11. Od 1 września 2026 roku w szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje ustawowy zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji i przerw. To ma na celu poprawę koncentracji uczniów i rozwój ich relacji społecznych. A jak jest, to kilka dni za nami. Uczniowie mogą przynieść telefon do szkoły, ale muszą go schować, na przykład w plecaku lub specjalnym koszyku w klasie. Już w ubiegłym roku w szkole podstawowej nr 50 imienia Ossolineum w klasach 4-8 dla każdego ucznia wprowadzono etui blokujące na telefon. O efektach mówi Karolina Cis-Wawrzyniak, dyrektor placówki.
1: Sama Rada Rodziców też wyrażała taką chęć, chciała tego zakazu w szkole i o dziwo też chcieli tego uczniowie z samorządu uczniowskiego. Prosili mnie o to, żeby te telefony jednak zniknęły ze szkoły, ponieważ nie mają z kim nawet na przerwie porozmawiać. Często dzieci nawet schodzą po schodach, idą z telefonem przyklejonym do ręki i też nie mogą nawet przejść. Przez cały rok tamten mieliśmy problem duży z hejtem wśród uczniów, robieniem sobie zdjęć, filmików. Od października praktycznie, jak już ten zakaz istnieje, nie mamy takich aż problemów. Ale teraz jak rozmawiam z uczniami, to mówią, da się żyć. Jest dobrze. Przynajmniej rozmawiamy, nawiązujemy relacje z innymi uczniami z innych klas, nie tylko ze swojej. Bardzo też im się podobają te aktywne przerwy, gdzie mogą spędzić tak, jak zazwyczaj nie spędzali, czyli grają sobie w piłkarzyki, grają w ping-ponga. Czasami też im mają relaksację przez nauczycieli prowadzoną. Są zadowoleni. Myślę, że teraz już w pewnym czasie dochodzą do tego, że jednak to było potrzebne.
0: No właśnie, da się żyć bez telefonów. Posłuchajmy, co uczniowie mówią o tym zakazie.
2: Bardzo dobrze to działa. Rzeczywiście te przerwy teraz wyglądały jeszcze ciekawiej, bo nauczyciele zaczęli nam organizować jakieś zabawy czy coś takiego. Nie wiem, to możemy sobie poczytać czasami w atrium, mamy jakieś zawody. No, mamy ciekawsze te przerwy rzeczywiście teraz.
3: Na początku była do tego taki duży dystans, że nie, dlaczego? A teraz jest tak, że jest okej.
4: Okay. W poprzednim roku był zakaz. Wcześniej się go nikt nie trzymał. Dopiero kiedy te szafki zaczęły być w naszej szkole, to ludzie rzeczywiście przestali tych telefonów używać, zaczęli je chować. I na początku właśnie byliśmy trochę źle do tego nastawieni, ale po czasie się przyzwyczailiśmy, widzimy plusy tego.
0: W szkole dzieci powinny zdobywać umiejętności emocjonalno-społeczne. Po przerwie z telefonem pojawiała się alienacja od rówieśników, mówi pedagog szkolna Martyna Borecka-Petrowa ze szkoły podstawowej nr 113 na Nowym Dworze we Wrocławiu.
5: To jest miejsce, gdzie dzieci oprócz tego, że zdobywają wiedzę, oprócz tego, że nie nawiązywali żadnych kontaktów, wręcz stronili od siebie, no później efekty były opłakane na następnych lekcjach, bo wyglądało to następująco, że powrót do takiego prawidłowego i właściwego toku edukacyjnego i na dwóch następnych lekcjach była znacznie uciążliwa i nawet nauczyciele nam zgłaszali, że po tej przerwie z telefonem możliwość poprowadzenia fajnej, takiej efektywnej lekcji jest bardzo ciężkie.
0: Aktualnie telefonu można użyć za zgodą nauczyciela w celach edukacyjnych, w nagłych wypadkach lub ze względów zdrowotnych, na przykład przy korzystaniu z glukometru. Zmiana korzystna niewątpliwie, a o jej efektach na pewno będziemy jeszcze mówić za jakiś czas, kiedy trochę czasu upłynie, ale taki czas spędzany na relaksacjach albo zajęciach specjalnie przygotowanych na ten czas przerwy brzmi naprawdę interesująco.

Moonlight Shadow na antenie Radia Rodzina. 9 minut pozostało do godziny 11. Wciąż czekają bilety na rodzinny seans filmowy w Cinema City. Film 500 mil i taka poruszająca, ciepła opowieść o rodzinie, która mierzy się ze stratą, z różnymi trudnościami, ale jest tutaj nowa nadzieja i także postać, szczególna postać dziadka Johna, symbolu ciepła, stabilności, rodzinnej więzi. Film zobaczycie w Cinema City. Mamy dla Was kilka biletów właśnie na taki rodzinny seans, jeśli chcielibyście się wybrać. Reżyser Morgan Matthew podkreśla, że interesują go niedoskonałe, niekonwencjonalne rodziny, które mimo kryzysów potrafią odnaleźć nową formę współpracy. O tym właśnie będzie ten film, 500 mil. Jeśli chcecie się wybrać, napiszcie do nas 7148. Zaczynamy od słowa rodzina. Opiszcie, co jest Waszym zdaniem takim fundamentem zdrowej, stabilnej, ciepłej więzi rodzinnej.

0: Paliwo bije kolejne rekordy cenowe, a końca podwyżek nie widać. Dziś kolejne przesłuchanie w sprawie kryptowalut. Rekordowy wynik skrajnej prawicy w Niemczech i co dalej? Zaraz wyjaśnimy. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. $9 za litr diesla. Psychologiczna bariera może paść jeszcze w tym tygodniu, prognozują analitycy paliw. Podwyżki, które czekają nas na stacjach w tym tygodniu, podbiją stawki za litr o kilkadziesiąt groszy. Benzyna 95 może kosztować 8 zł.
1: Jeśli chodzi o olej napędowy, co najmniej to o te 40 groszy wyżej. Rzeczywiście te ceny nie miały jeszcze takiego pułapu. No niestety to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bynajmniej kończyć się nie zamierza.
0: Mówił Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl. Cieszą się ci, którzy jeżdżą na gaz, bo cena litra nie przekracza tu 3 zł. Prokuratura w Katowicach będzie dziś kontynuować przesłuchanie wspólnika założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Roman Rzed w weekend został zatrzymany i przewieziony do Katowic. To piąta osoba, która jest w rękach wymiaru sprawiedliwości w związku z tą aferą. Śledczy chcą się dowiedzieć, czy miał on coś wspólnego z niewyjaśnionym jak dotąd zaginięciem prezesa BitBaya Sylwestra Suszka. Prawie 44% głosów dostała Alternatywa dla Niemiec we wczorajszych wyborach w Saksonii-Anhalcie, co przekłada się na 39 mandatów w landowym parlamencie. Skrajnie prawicowej, antyeuropejskiej i prorosyjskiej partii brakuje 3 mandatów do samodzielnej większości. To, czy AfD będzie rządzić, zależy więc od innych ugrupowań, ale o tym więcej Tomasz Orchowski.
2: To rekordowy wynik AfD, która uzyskała ponad 2 razy więcej głosów niż w wyborach 5 lat temu. Wszystko to przy znacznie wyższej frekwencji, która wyniosła prawie 80%. To historyczny, sensacyjny wynik naszych kolegów tutaj w Saksonii-Anhalcie. To zresztą najlepszy rezultat, jaki jakakolwiek partia kiedykolwiek osiągnęła w tym landzie. Jesteśmy dumni z partii i zwłaszcza Ulricha Zygmunta, który przeprowadził znakomitą kampanię. Cieszyła się w telewizji ZDF jedna z przewodniczących AfD, Alice Weidel. Wspomniany przez nią Zygmunt deklaruje, że nie pójdzie na żadne daleko idące kompromisy podczas rozmów z BSW. Nie wykluczył nowych wyborów, jeśli nie uda się dogadać z blokiem Sary Wagenknecht, ale inni członkowie AfD, jak podkreśla telewizja ARD, są bardziej koncyliacyjni.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Chrześcijanie są wezwani do życia długiem wzajemnej miłości, podkreślił papież we wczorajszym rozważaniu, odwołując się do słów świętego Pawła z listu do Rzymian. Leon XIV wskazał, że wszystkie przykazania streszczają się w miłości bliźniego.
4: Jezus wskazuje każdej wspólnocie chrześcijańskiej przynajmniej 2 sposoby praktykowania wzajemnej miłości. Pierwszy

0: polega na tym, by nauczyć się upomnienia braterskiego. Jest to delikatna i zbyt często zapomniana sztuka, która wymaga szczerości oraz zachowania kolejnych etapów. Jest też drugi sposób praktykowania braterskiej miłości, który według Jezusa przemienia nawet modlitwę. To dochodzenie do zgody. Nie tylko wtedy, gdy pojawia się konflikt, lecz także po to, by wspólnie prosić Boga o jakiś dar.
1: Na zakończenie papież zawierzył tę naukę Maryi, która po zwiastowaniu pośpieszyła do Elżbiety, by dzielić z nią radości i trudy. Prosił, by nauczyła chrześcijan przeżywać wzajemną miłość jako radosny dług wobec drugiego człowieka.
2: Pięć minut po godzinie 11. Dziś jest poniedziałek, 7 dzień września. We Wrocławiu aktualnie 16 stopni. Pochmurno, zachmurzenie jest pełne. Wieje wiatr z prędkością do 13 km na godzinę. I choć wilgotność powietrza jest duża, dzisiaj nie popada. We Wrocławiu na Dolnym Śląsku może zaś popadać w terenach podgórskich, w Szklarskiej Porębie między innymi. We Wrocławiu maksymalnie będzie mieć 22 stopnie i to jest temperatura maksymalna dla całego województwa.
3: Radio Rodzina. Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Już 5 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner. Dziś mam dla Was bilety do Cinema City. Mówiłam o tym już przed chwileczką. Na seans 500 mil. Ktoś do nas napisał w tej sprawie. Fundamentem zdrowej i stabilnej więzi rodzinnej jest wzajemna miłość, szacunek, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Ważne jest, aby każdy członek rodziny czuł, że jest ważny, akceptowany i może być sobą. Zdrowa rodzinna więź nie oznacza braku konfliktów. Oznacza, że nawet w trudnych momentach członkowie rodziny mają poczucie, że jesteśmy po tej samej stronie, że możemy na siebie liczyć. Ktoś nie podpisał SMS-a, ale pozdrawiamy gorąco i bilety trafiają właśnie do tej osoby. Za chwileczkę się skontaktujemy na naszej antenie teraz Kimbra.

0: Już 17 minut po godzinie 11 we Wrocławiu rozpoczęła się 61. edycja Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans. W tym roku temat tegoroczny to Smuga Cienia i to koncerty nie tylko we Wrocławiu, ale także na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Wielkopolsce. To ponad 40 koncertów w 11 miastach.
1: To 61. edycja Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans imienia Andrzeja Markowskiego. W tym roku pod tytułem Smuga Cienia. Festiwal odbędzie się od 3 do 13 września we Wrocławiu, w zabytkowych miejscach i salach znanych melomanom, takich jak Muzeum Pana Tadeusza, czy Kościół pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny, Ratusz. Oczywiście także zapraszamy do sal na Narodowego Forum Muzyki, ale to co istotne, to koncerty odbywające się w regionie, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Wielkopolsce. W 11 miastach odbędą się także festiwalowe koncerty, na które zapraszamy.
0: A ten głos należy do Olgi Benedyktowicz z Narodowego Forum Muzyki, z którą rozmawialiśmy na antenie Radia Rodzina. Podkreśla, że wyjątkowym punktem programu będzie wieczór 11 września poświęcony Jerzemu Maksymiukowi.
1: Razem z maestrem Jerzym Maksymiukiem świętować będziemy jego podwójny jubileusz, ponieważ to 90. urodziny maestra i 70-lecie jego pracy artystycznej. Przed koncertem 11 września nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Placu Wolności. Natomiast podczas koncertu poprowadzi NFM Filharmonię Wrocławską oraz chór dziecięcy, czyli chór dziewczęcy i chór chłopięcy NFM. Bardzo serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.
0: My będziemy wracać na pewno do wątków związanych z festiwalem Wratislavia Cantans. Mamy bilety dla naszych słuchaczy. Bądźcie z nami, jutro już będziemy informować o tym, na jaki koncert będziecie mogli się wybrać z naszą pomocą.
2: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

Powoli zbliża się 11.30, a to czas, by zapowiedzieć zbliżające się na naszej antenie intencje o godzinie 11.45. Zapraszam do tego, by łączyć się z nami telefonicznie. 71 322 20 22 to numer, pod jaki należy zadzwonić. Czekamy także na wasze wiadomości SMS-owe. 71 48, ten numer wybieramy, a wiadomość poprzedzamy słowem intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina od godziny 11.45 do godziny 12.00. Trwają intencje codziennie.

Beata Bednarz, rodzi się nowa na antenie Radia Rodzina. Piękny utwór. Już powolutku zbliżamy się do intencji na antenie Radia Rodzina. Przypominam, że numer to 71 322 22. Pod tym numerem czekamy na wasze połączenia telefoniczne od godziny 11.45, a także nieprzerwanie na wasze wiadomości smsowe 71 48. Wiadomość należy poprzedzić słowem intencja. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia

0: Na antenie Radia Rodzina rozpoczęły się właśnie intencje. Możecie łączyć się z nami telefonicznie. Czekamy na Was pod numerem 71 322 20 22. Możecie także swoje intencje kierować do nas SMS-owo. Wiadomość wysyłamy na numer 71 48, a treść poprzedzamy słowem intencje. Mamy już pierwsze połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie. Będę się modlił w intencji nieba dla moich rodziców zmarłych i dla całej rodziny, którzy już nie żyją, a także o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny, która aktualnie modli się w intencji zmarłych. Szczęść Boże. I oczywiście dla ukochanego Radia Rodzina, dla wszystkich pracowników, a błogosławieństwo Boże. Niech się darzy wszystkiego dobrego, pokój i dobro.
0: Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże. Życzymy błogosławionego dnia i przyłączamy się do tych wszystkich intencji.

0: Otrzymaliśmy SMS-ową prośbę. Proszę Najświętszą Matkę i Świętego Krzysztofa o opiekę dla córki Kasi i dla mnie w czasie podróży. Pozdrawiam, Maria. Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Bardzo proszę o modlitwę, o łaskę nieba dla Celiny z Wrocławia, która dzisiaj ma pogrzeb. Prosi jej była sąsiadka Janina.
0: Bardzo dziękujemy, przyłączamy się do tych intencji.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałabym w imieniu wspólnoty Miriam z Sołtysowic prosić o uzdrowienie dla naszej kochanej Iwonki. Dziękuję.
0: My również dziękujemy, przyłączamy się do intencji, pozdrawiamy.

0: Do godziny 12 na antenie Radia Rodzina trwają intencje. Zachęcam do tego, by łączyć się z nami telefonicznie. Czekamy na Was pod numerem 71 322 2022. Czekamy także na Wasze wiadomości SMS-owe z intencjami. Wysyłajcie je na numer 7148 i pamiętajcie, by treść poprzedzić słowem intencje. Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja proszę o modlitwę w intencji moich zmarłych rodziców, zmarłych teściów, zmarłych dziadków oraz tych wszystkich, którzy w tej chwili konają, dzisiaj umrzeć mają, także za dusze czyścowe. Także o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny, dla wnuków, dla dzieci, no i wszystkich dla Państwa. Serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tych wszystkich intencji i także pozdrawiamy.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, chciałabym się modlić o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny, za wszystkich zmarłych o radość nieba, za dusze wszyscy cierpiące, za dzieci, które zaczęły rok szkolny, żeby doceniły ten czas swojej nauki, za nauczycieli, za ich ciężką pracę, ale żeby zawsze pamiętali, że szkoła to jest drugi dom i to się zapamiętuje tych nauczycieli na całe życie. Za nasze ukochane Radio Rodzina, dziękujemy, że jesteście, jesteście nam bardzo potrzebni, o zdrowie, błogosławieństwo dla Was. I za wszystkich chorych, samotnych, opuszczonych, żeby zawsze znalazł się ktoś na ich drodze, kto by umiał wesprzeć, pomóc. I o błogosławiony tydzień dla wszystkich słuchaczy Radio Rodzina. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. My przyłączamy się do tych wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

Intencje dobiegają powoli końca. Dwa ostatnie SMS-y z intencjami. Proszę o wspólną modlitwę o znalezienie katechety do nauki starszych klas w parafii świętego Alberta Wielkiego na Sołtysowicach, a także za wszystkich zmarłych i duszę w czyśćcu. Druga intencja. Jezu, daj zdrowie, siłę i długie życie mojemu tacie. Proszę. Mamusiu, moja Maryjo, ochroń nas od złego i od chorób, złych ludzi i sytuacji. Proszę. Panie, chroń mnie i moją rodzinę, a bliskich zmarłych przyjmij do swojego królestwa. Proszę. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Proszę, by zostać z nami przy radioodbiornikach. Teraz czas na modlitwę południową aniołem pańskim.

0: Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. O łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.
1: Dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón.

0: Nie ma widoków na szybkie zakończenie wojny na Ukrainie. Prezydent wziął udział w dożynkach jasnogórskich, a Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał US Open. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie miało miejsce spotkanie ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Załańskiego ze specjalnymi negocjatorami Donalda Trumpa. Nie ma szansy na pokój przed zimą, przekazał ukraiński prezydent. Powodują to niemożliwe do spełnienia przez Ukrainę rosyjskie żądania. Putin zapowiedział, że usiądzie do rozmów, jeśli Ukraina wycofa się ze swoich pozycji i odda Rosji ziemie leżące na wschodzie kraju. Po misji pozostała więc wola kolejnych spotkań. Termin i miejsce trójstronnych rozmów ma zostać ustalony w najbliższym czasie. Polska wieś i rolnicy są fundamentem bezpieczeństwa żywnościowego kraju, mówił Karol Nawrocki na Jasnej Górze. Odbyły się tam wczoraj dożynki jasnogórskie.
1: Polski rolnik jest gwarancją bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego nie ma suwerenności. Bowiem każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. O tym mówi historia, mówią wieki, analizy geopolityczne, historyczne i zdrowy rozsądek. To dzięki wam, drodzy rolnicy, Polska jest bezpieczna, bezpieczna żywnościowo i suwerenna i za to wam z głębi serca dziękuję.
0: Prezydent Karol Nawrocki zapewnił również, że będzie wspierał rolników w walce ze skutkami suszy, przymrozków i innych niekorzystnych zjawisk pogodowych.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ponad 0,5 tony klefedronu o wartości ponad 31 milionów złotych, linię produkcyjną narkotyków i 160 tysięcy złotych zabezpieczyli policjanci w Kłodawie w Wielkopolsce. Policja zatrzymała na gorącym uczynku dwie osoby pochodzące z województwa mazowieckiego.
3: Zatrzymany przedstawiono zarzut wytwarzania i posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi kara do 20 lat więzienia, a na wniosek prokuratury rejonowej w Kole sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy.
0: Mówił Maciej Święk-Cichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Słabych rywalek już nie ma. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Na jej drodze do najlepszej ósemki nowojorskiego turnieju stoi zawodniczka, która pozbawiła ją 2 lata temu nadziei na olimpijskie złoto. Więcej na ten temat Michał Waszkiewicz.
4: Oczywiście nazywanie dzisiejszego meczu rewanżem za Paryż jest nadużyciem. Inne korty, inna stawka to raz, dwa, że już po igrzyskach ze sobą grały i Iga Świątek wygrała z Qin Wen Zheng dość gładko. Dziś też jest faworytką, bo Chinka dopiero wraca do formy po operacji łokcia. W Nowym Jorku zaczynała od kwalifikacji. 4 ostatnie mecze wygrała po długich 3 setówkach, więc ma już prawo być zmęczona. Z drugiej strony Polka też dostała w poprzedniej rundzie wycisk od Czeszki Marii Bąskowej.
5: No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć i no i dobrze, bo no takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
0: A mecz Świątek z Zheng dziś o 17:30.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Dziś sporo chmury na niebie i to się raczej do końca dnia nie zmieni. Jest takie jedno miejsce na Dolnym Śląsku, gdzie troszeczkę słońca może się pojawić, to okolice Strzelina. Dziś do 21 stopni jeszcze nam wzrosną temperatury. W tym momencie we Wrocławiu 18 i tak powolutku sobie te temperatury będą rosły, a potem będą nam spadały nawet do 9 stopni jutro nad ranem.
7: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
10: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy od numeru 18 do 32 oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Trzynaście minut po godzinie 12. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. Rozpoczynamy poniedziałkowe popołudnie z Radiem Rodzina. Na dobry początek Ania Dąbrowska, później Michael Bublé. Dużo dobrej muzyki, ale też i dużo ciekawych informacji. I nie tylko. Bądźcie z nami.

0: Mam do Was takie pytanie. Ile razy zauważyliście, że taka metalowa część na miarce, którą mierzymy różne rzeczy, się rusza? Ile razy brałam ją do ręki i właśnie patrzyłam, no powiem szczerze, nawet bawiłam się tą metalową końcówką. Zawsze wydawało mi się, że być może ten element jest obluzowany albo że coś z nim nie tak. No więc jeżeli zastanawialiście się, no czy tak faktycznie jest, no to słuchajcie, to wcale nie jest wada, bo gdy przykładamy miarkę do ściany, ta końcówka cofa się o swoją grubość. Dzięki temu punkt zero zawsze pozostaje dokładny. Również gdy zahaczamy końcówkę o deskę lub ścianę, końcówka wysuwa się dokładnie o tyle, ile wynosi jej grubość. Dzięki temu nasz pomiar zawsze jest precyzyjny. Taka ciekawostka nam wpadła na jeszcze w ciągu dzisiejszego popołudnia. Przyznam się szczerze, że zdziwiłam się, zaskoczyłam się, ale w sumie dobrze o tym wiedzieć. Będzie można się pochwalić podczas niedzielnego obiadu taką ciekawostką, czyż nie?
1: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.

0: strategii.
1: 7 września 1936 roku w Teksasie urodził się Buddy Holly, wokalista i kompozytor, założyciel grupy The Crickets. Jako jeden z pierwszych wykonawców komponował, nagrywał i produkował swoje piosenki.

1943 roku na świat przyszła Gloria Gaynor, wokalistka, której piosenka I Will Survive z 1979 roku, nazywana przez prasę kobiecym hymnem, stała się wielkim

7 września 1976 roku szwedzka grupa ABBA zdobyła szczyt brytyjskiej listy piosenką Dancing Queen. Był to już ich czwarty hit we Wielkiej Brytanii.

1951 roku urodziła się Chrissie Hynde, amerykańska wokalistka i gitarzystka związana z rockowym zespołem The Pretenders, z którym nagrała m.in. przebojową balladę w 1994 roku.

7 września 1959 roku Craig Douglas zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów własną wersją przeboju Sama Cooke'a Only 16. Douglas przed rozpoczęciem kariery w przemyśle muzycznym był mleczarzem. Prasa szybko przypięła mu łatkę śpiewający mleczar.

1956 roku w Chorzowie urodził się Ryszard Riddle, charyzmatyczny wokalista zespołu Jam, do którego dołączył w 1973 roku.

7 września 1956 roku urodziła się Diane Warren, autorka tekstów piosenek i producentka muzyczna. Jest autorką 9 piosenek, które dotarły do szczytu listy Billboard Hot 100 oraz 32, które dotarły do pierwszej dziesiątki tej listy. Wśród wspomnianych kompozycji piosenka z repertuaru

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: To był oczywiście zespół Bajm na antenie Radia Rodzina. My już teraz przenosimy się do Krzeszowa, bo tam w najbliższą sobotę, 12 września, odbędzie się 9. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży. Będzie to dzień poświęcony najmłodszym, pełen modlitwy, muzyki, zabawy i spotkań. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a do Krzeszowa mogą przyjechać zarówno grupy zorganizowane, jak i pielgrzymi indywidualni. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie odbędzie się, tak jak powiedziałam, w najbliższą sobotę, a ksiądz Łukasz Langenfeld, kustosz sanktuarium, opowiada, jak zaczęła się tradycja pielgrzymek dzieci i młodzieży właśnie do Krzeszowa.
1: Narodził się też przed 9 laty pomysł taki, by szczególnie dzieci i młodzież przyszły do mamy, przyszły do matki, ale w takim dniu, który będzie szczególnie dla nich. Z atrakcjami dla dzieci, z odpowiednią modlitwą dzieci, z odpowiednim zabezpieczeniem czasu, zajęć i tego wszystkiego, co dzieci potrzebują. Tego wszystkiego, czego dzieci oczekują. Nie po pielgrzymce dla dorosłych, ale prosty język, prosty przekaz, proste spotkanie z Matką Bożą, ze świętym Józefem, ale także z historią, sztuką, tradycją, legendą i tym wszystkim, co fascynuje dorosłych.
0: Program pielgrzymki rozpocznie się o godzinie 10, a sanktuarium oczekuje, że pierwsi pielgrzymi mogą pojawić się tam już w okolicach godziny 9. W planie znalazły się m.in. zwiedzanie opactwa połączone z opowieściami o krzeszowskich legendach i ciekawostkach, spowiedź, a także przygotowanie do Eucharystii i oczywiście sama Eucharystia, która zostanie odprawiona w samo południe. Przewodniczyć jej będzie biskup Piotr Kleszcz z Łodzi, a po Eucharystii zaplanowano koncert małego chóru Wielkich Serc, który również pochodzi z Łodzi.
1: Wyczekiwany moment tego spotkania, tej pielgrzymki, to właśnie koncert małego chóru Wielkich Serc z Łodzi. To 50-60 osobowa grupa dziecięca i młodzieżowa, która śpiewa od 29 lat. To znaczy 29 lat temu biskup Piotr, jeszcze nie będąc biskupem, założył ten zespół, ten chór i to już kolejne pokolenie dzieci i młodzieży, które śpiewem, radością, uśmiechem i zabawą chwalą Boga.
0: W pielgrzymce, tak jak powiedzieliśmy na początku, może uczestniczyć każdy, zarówno osoby indywidualne, rodziny, jak i grupy, na przykład szkolne, harcerskie czy parafialne. Jednak ksiądz Łukasz zachęca do tego, by wcześniej zgłosić swój udział, ponieważ organizatorzy chcą przygotować odpowiednią liczbę posiłków, przekąsek, opiekunów, przewodników, a także i upominków. Szczegółowe informacje dotyczące pielgrzymki możecie znaleźć na stronie internetowej Opactwa w Krzeszowie i jego mediach społecznościowych. Link dostępny jest na naszej stronie. A na rozmowę z księdzem Łukaszem Langenfeldem zapraszam już dziś o godzinie 13:10, czyli już bardzo niedługo.

0: Początek procesu w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Rodzina, przyjaciele i zwykli warszawiacy żegnają aktora Jana Frycza. Jest decyzja prokuratury w sprawie pożaru kościoła w Lublinie. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Ruszył proces trzech policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia 14-letniej Natalii Zandrychowa, która zmarła w wyniku wychłodzenia. 3 lata temu zimą nastolatka straciła przytomność w drodze do szkoły, ale wcześniej zadzwoniła do ojca. Mężczyzna natychmiast powiadomił o tym policjantów z komisariatu w Andrychowie, ale ci według prokuratury nie podjęli odpowiednich działań, żeby znaleźć Natalię. Ojciec czekał na przesłuchanie ponad 1,5 godziny, mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec.
1: Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca. Nastąpiła zwłoka w lokalizacji telefonu co najmniej 2 godziny po tym.
0: Dziewczynkę odnalazł znajomy ojca 0,5 kilometra od komisariatu. Była już w stanie hipotermii. Nie wiadomo jednak, czy wcześniejsze odnalezienie Natalii mogłoby ją uratować. Przytomność straciła z powodu masywnego wylewu krwi do mózgu. Policjantom grozi do 3 lat więzienia. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktora Jana Frycza. Pogrzeb ma charakter państwowy. Aktor spocznie na warszawskich wojskowych Powązkach. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia. Miał 72 lata.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prokuratura rejonowa w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie pożaru kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie. Do pożaru doszło w Boże Narodzenie w ubiegłym roku. Biegli nie dopatrzyli się przestępstwa, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: W toku śledztwa wykluczono celowe działanie lub zaniedbanie. Zdaniem biegłego najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania pożaru, który swoje źródło miał na dachu obiektu, było wejście instalacji fotowoltaicznej w tryb awaryjny, co spowodowane było długotrwałą, ciągłą pracą instalacji.
0: Decyzja o umorzeniu wynika jednak z braku możliwości przypisania przyczyny konkretnemu podmiotowi. Różnych awarii w czasie pożaru było zbyt wiele. Konie dołączają do stada ekologicznych kosiarek w Karkonoszach. Specjalny wypas na łąkach trwa w Kruczej Dolinie, gdzie konie mają konkretną misję przed sobą. Mają pomóc zachować łąkę, wyjadając za duże trawy, a dzięki temu też chronić bardzo rzadki gatunek motyli, niepylaka Apollo.
4: Dzięki nim nie musimy wjeżdżać na łąki ciężkim sprzętem, ciągnikami z kosiarką, które wprowadzają więcej zamieszania w ekosystemie niż pożytku.
0: Mówił Kamil Berdy z Karkonoskiego Parku Narodowego. Teren Kruczej Doliny można odwiedzać i podziwiać wypas, ale opiekunowie koni proszą, by nie zbliżać się za bardzo do zwierząt.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. W tym momencie na termometrach mamy już 21 stopni, jednak w dalszym ciągu sporo chmur na niebie. Wiatr jest również obecny i to właśnie on momentami sprawia, że włosy nam zawiewają, ale też i że odczuwamy nieco chłodniejsze temperatury niż pokazują to termometry. Dziś do 21 stopni wzrosną jeszcze temperatury na Dolnym Śląsku.
2: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Witam Was serdecznie po godzinie 13. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radio Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja dziś w kościele, a naszym gościem telefonicznie będzie dziś ksiądz Łukasz Langenfeld, kustosz opactwa w Krzeszowie, a także i proboszcz tamtejszej parafii, który zaprosi nas na 9. pielgrzymkę dzieci i młodzieży, która odbędzie się już w najbliższą sobotę. Więcej szczegółów już niebawem na naszej antenie. Rozpoczynamy o 13.10. We'll be right back.

0: kościele.
1: Ksiądz Łukasz Langenfeld, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, jest dziś gościem Radia Rodzina. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
1: Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie zbliżająca się wielkimi krokami dziewiąta pielgrzymka dzieci i młodzieży do Krzeszowa. Księże proboszczu, jak narodził się zwyczaj pielgrzymek właśnie dzieci i młodzieży do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie?
2: Pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej wszelkich osób, pielgrzymów, zainteresowanych, turystów właściwie trwają od wieków. Każdy ma tu swoje miejsce, bo jest to dom łaski Maryi, dom Maryi Matki, do której przychodzimy wszyscy. A więc narodził się też przed 9 laty pomysł taki, by szczególnie dzieci i młodzież przyszły do mamy, przyszły do matki, ale w takim dniu, który będzie szczególnie dla nich, z atrakcjami dla dzieci, z odpowiednią modlitwą dzieci, z odpowiednim zabezpieczeniem czasu, zajęć i tego wszystkiego, co dzieci potrzebują, tego wszystkiego, czego dzieci oczekują. Nie po pielgrzymce dla dorosłych, ale prosty język, prosty przekaz, proste spotkanie z Matką Bożą, ze świętym Józefem, ale także z historią, sztuką, tradycją, legendą i tym wszystkim, co fascynuje dorosłych. I będziemy tak próbowali zafascynować tym dzieci ich językiem i sposobem przekazu.
1: O tym, co będzie się działo, za chwileczkę powiemy, ale mam jeszcze takie pytanie. Z jakimi intencjami najczęściej pielgrzymują dzieci, a z jakimi młodzież?
2: Przeróżnymi. Zacznę może od młodzieży. Młodzież możemy podzielić też na kilka kategorii wiekowych, a więc te ich intencje zależą od tego, co aktualnie oni przeżywają. Jakie radości, jakie trudy, jakie decyzje przed nimi, jakie myśli im towarzyszą, a więc młodzież, zależy która, tak? Ta, która akurat kończy dany etap swojej edukacji, ten ostatni rok szkolny w danym rodzaju szkoły, przychodzi przede wszystkim z intencjami właśnie mówiącymi o tym, że chcieliby dobrze ten moment wykorzystać, chcieliby ten czas wykorzystać tak, żeby też i noty, które są na koniec roku szkolnego, były jak najlepsze. A więc moglibyśmy powiedzieć językiem teologicznym, przychodzą prosić o światło Ducha Świętego, ale nie tylko na czas szkoły, ale na czas podejmowania różnorakich, ważnych na tym etapie ich życia i rozwoju decyzji. Przychodzą też bardziej świadomi do świętego Józefa, prosząc o to, by opiekun Zbawiciela, opiekun świętej rodziny, zaopiekował się nimi w tej przyszłości, która przed nimi. Także niektórzy mówią o tej przyszłości związanej z mężem i z żoną. Dzieci po prostu idą do matki. Dzieci pielgrzymują, przybiegają po to, żeby spojrzeć w jej oblicze, po to, by dostrzec jej piękno, po to, by nazwać ją piękną panią, tak jak nazywały dzieci Maryję, która im się objawiała w różnych częściach świata. Przychodzą po to, żeby powiedzieć: mamo, mi się udało to, mnie się udało tamto, a chciałbym zrobić jeszcze to i tamto. I w tych ich decyzjach i w tych ich intencjach jest ich codzienność. Chcą dobrych kolegów, chcą życzliwe koleżanki, chcą, żeby udawało się w szkole. Mają też przyziemne marzenia, które obracają w modlitwę. Może ktoś chce hulajnogę, a może ktoś myśli bardziej roztropnie i powie, że chce na tej hulajnodze bezpiecznie jeździć. Więc ile jest dzieci, tyle jest intencji, przeróżnych intencji, o których one opowiadają. Są też dzieci, które wypowiadają się w czasie takiej pielgrzymki, czy dla radia, czy dla telewizji, i nie powtarzają się. Te intencje się nie powtarzają. Te słowa płynące prosto z serca za każdym razem są inne, bo każde dziecięce serce co innego chce powiedzieć matce, co innego chce powiedzieć Józefowi, co innego przez stawiennictwo tych świętych chce powiedzieć Bogu, także wtedy, kiedy spotyka się ze swymi rówieśnikami, także wtedy, kiedy z tymi rówieśnikami się bawi, kiedy poznaje historię, dotyka sztuki, kiedy modli się. To są te intencje, które towarzyszą tym naszym małym, wyczekiwanym w sposób szczególny we wrześniu pielgrzymom, których zawsze z otwartymi ramionami witam.

Hehehehe.

0: Dziewiąta pielgrzymka dzieci i młodzieży do Krzeszowa będzie miała miejsce już 12 września. Opowiedzmy o tym, jak będzie przebiegał ten dzień. O której godzinie się rozpocznie ta pielgrzymka? Kiedy pierwsze grupy przyjadą?
1: Tak jest. Sobota, 12 dzień września. To dzień, w którym szczególnie Krzeszów będzie rozmiewał śmiechem, radością, zabawą tych najmłodszych, którzy przychodzą z czystym sercem, otwartością i pełną ufnością do Boga, przez Maryję, przez świętego Józefa i ich opiekunów, którzy przyjeżdżają tutaj z tymi młodymi pielgrzymami pełni zatroskania o nich, nie tylko na czas pielgrzymowania, ale zatroskania o nich na czas wzrastania, na czas wychowania ich, na czas prowadzenia ich przez to życie. I ci dorośli też, szczególnie ci, którzy tu posługują, pracownicy Fundacji Europejska Perła Baroku, pracownicy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie i wielu naszych przyjaciół, parafian i gości będą przeprowadzać dzieci przez ten czas pielgrzymki do Krzeszowa. Spodziewamy się, że pierwsze autokary czy pierwsi pielgrzymi przyjadą już około godziny 9. Oficjalnie ruszamy z programem o godzinie 10, kiedy witamy tych naszych młodych pielgrzymów, kiedy zapisujemy ich w recepcji, kiedy poczęstujemy ich jakąś herbatą, czymś słodkim, żeby po podróży też zaznały tego dobra, które wypływa z dobroci naszych darczyńców i tych, którzy pomagają nam zorganizować ten dzień. A więc od 10 oficjalnie rozpoczynamy tę pielgrzymkę 12 września. O godzinie 11 dzieci spotkają się z naszym przewodnikiem, który nie będzie standardowo oprowadzał dzieci po opactwie, ale zaprezentuje im legendy krzeszowskie, ciekawostki, które dotyczą tego wspaniałego opactwa, które będzie gościło dzieci. Przed godziną 12, mniej więcej o 11:45, będzie spowiedź i przygotowanie do Eucharystii. W samo południe będzie msza święta, której przewodniczył będzie biskup Piotr Kleszcz z Łodzi. Biskup, który chyba w Polsce zaczyna być następcą znanego wszystkim biskupa Antoniego Długosza, jeśli chodzi o spotkania z dziećmi, jeśli chodzi o animację wśród dzieci śpiewających, bawiących się i wielbiących Pana Boga. I właśnie z biskupem Piotrem związany jest mały chór Wielkich Serc, który przybędzie razem z nim do nas, aby dać nam piękny koncert, wyczekiwany moment tego spotkania, tej pielgrzymki, to właśnie koncert małego chóru Wielkich Serc z Łodzi. To 50-60-osobowa grupa dziecięca i młodzieżowa, która śpiewa od 29 lat. To znaczy 29 lat temu biskup Piotr, jeszcze nie będąc biskupem, założył ten zespół, ten chór i to już kolejne pokolenie. Kolejne pokolenie dzieci i młodzieży, które śpiewem, radością, uśmiechem i zabawą chwalą Boga. To są nasi goście, którzy w tym dniu dadzą nam koncert, którzy nauczą, pokażą nam, jak można we wspólnocie, radując się, wielbić Boga, jak można życzliwie uśmiechać się do siebie, nic od siebie nie chcąc, ciesząc się tym, że razem jesteśmy w jednym miejscu. A więc wielki koncert małego chóru Wielkich Serc z tekstami piosenek, muzyki właśnie księdza biskupa Piotra Kleszcza. No i już po koncercie najwyższa pora na to, by dzieci coś zjadły. Oczywiście w trakcie spotkania będziemy dzieciom podawać jakieś drobne przekąski, ale tu będzie czas też na obiad, a więc posiłek, a po posiłku jeszcze chwila dla ciała. Zabawy, quizy, warsztaty, specjalne dmuchańce, Loretto, Domek Maryi i Betlejem, konkurencje sportowe. Wszystko to, na co dzieci czekają, co dzieci lubią, w czym dzieci odnajdują się, w czym odnajduje się młodzież. To wszystko jest też możliwe dzięki wielu naszym przyjaciołom, sponsorom i tym, których poprosiliśmy o pomoc w organizowaniu tego spotkania. I to są ludzie o otwartych, wielkich sercach. Myślę, że tak wielkich właśnie jak serca dzieci, które będą śpiewały w chórze, jak dzieci, które przybędą z nami, i o tak wielkich sercach jak serca dorosłych, którzy tym dzieciom będą towarzyszyli. Pierwsze.

0: Podczas pielgrzymki, dziewiątej pielgrzymki dzieci i młodzieży do Krzeszowa będzie się bardzo wiele działo, ale powiedzmy, kto może wziąć w niej udział? Czy są to grupy zorganizowane, czy na przykład indywidualnie i czy trzeba zgłaszać swój udział?
1: Więc po kolei, działo się będzie wiele, bo w życiu dzieci i młodzieży dzieje się wiele, a więc musi to być odzwierciedlone także i w tej pielgrzymce, także i w tym szczególnym spotkaniu z Bogiem przez Maryję. Kto może wziąć udział w takiej pielgrzymce? Każdy. Każdy bez ograniczeń. Każdy, kto czuje się dzieckiem, kto jest dzieckiem, kto jest dzieckiem Bożym. Pielgrzymka przed laty zrodziła się przede wszystkim jako pielgrzymka podwórkowych kół różańcowych i eucharystycznego ruchu młodych. Od kilku lat przeobraziliśmy tę pielgrzymkę w pielgrzymkę dzieci i młodzieży, by nie ograniczać nikogo, kto chciałby przyjechać do Krzeszowa. A więc czekamy na osoby indywidualne, pielgrzymów indywidualnych, czekamy na całe rodziny, zapraszamy całe grupy. Może być to grupa przyjaciół, może być to jakaś klasa, która na wycieczkę szkolną właśnie wybierze 12 września Krzeszów. Może to być grupa zrzeszona w harcerstwie, może to być grupa zrzeszona w PTTK, może to być grupa, która jest w eucharystycznym ruchu młodym, w podwórkowych kołach różańcowych, może to być grupa, która jest grupą ministrantów, ale może to być grupa znajomych, którzy lubią oglądać bajki albo filmy. Każda grupa dzieci, młodzieży i tych, którzy czują się dziećmi, jest tu mile widziana. Każdy indywidualny pielgrzym, mniejszy i większy, starszy i młodszy, może przybyć do Krzeszowa każdego dnia, a szczególnie 12 września. Zapraszamy wszystkich bez wyjątków. To spotkanie jest otwarte i bezpłatne dla każdego, kto zechce do Krzeszowa 12 września przyjechać. Czy trzeba się zapisywać? Tak, dobrze by było. Oczywiście, jeśli ktoś się nie zapisze, też może przyjechać, ale chciałbym, by wszyscy, którzy słuchają tego zaproszenia, mieli świadomość tego, że chcemy się jak najlepiej przygotować na przyjęcie naszych gości. Chcemy przygotować odpowiednią ilość posiłków, animacji, opiekunów. Chcemy przygotować odpowiednią ilość przekąsek. Chcemy przygotować odpowiednią ilość przewodników. Chcemy w końcu przygotować odpowiednią ilość prezentów, które będziemy chcieli wręczyć naszym gościom, naszym pielgrzymom. Dlatego bardzo prosimy o to, żeby zgłaszać, czy indywidualne przyjazdy, czy grupowe, do nas, do obsługi pielgrzyma. Wszelkie informacje dotyczące naszej pielgrzymki można znaleźć na naszej stronie internetowej www.opactwo.eu albo na naszym profilu facebookowym Opactwo Podcysterskie, myślnik Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Zgłoszenia telefoniczne czy mailowe. Mail też jest bardzo prosty. administracja@opactwo.eu. To pomoże nam dobrze przygotować się i jak najlepiej przeżyć z naszymi gośćmi ten dzień, także obdarowując ich wszystkim tym, co chcielibyśmy im przekazać. Serdecznie więc zapraszamy i prosimy o zgłoszenia. Przyjeżdżajcie do Krzeszowa, nie bójcie się odległości, trasy, pogody. To spotkanie, ta pielgrzymka nie ma ograniczeń ani wiekowych, ani terytorialnych, ani jakiekolwiek innych, bo ta pielgrzymka jest pielgrzymką do Matki. Matki wszystkich nas i Matki Boga, a serce Matki nie stawia żadnych ograniczeń.
0: My się do tego zaproszenia dołączamy. Ja przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem i rozmówcą był ksiądz Łukasz Langenfeld, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Bardzo serdecznie dziękuję za opowiedzenie i zaproszenie na dziewiątą pielgrzymkę dzieci i młodzieży do Krzeszowa.
1: Serdecznie dziękuję, zapraszam i liczę na spotkanie w Domu Łaski Maryi w Krzeszowie. I wszystkich naszych pielgrzymów mniejszych, większych, starszych, dorosłych. I liczę też na przyjazd pani redaktor i przemiłego i wspaniałego radia Rodzina, które dziś nas gości na antenie. Do zobaczenia w Krzeszowie.
2: Dziś kościele.

Zerkam na zegarek. No ten czas tak szybko leci, że już za chwileczkę godzina 14. No więc chciałam wam powiedzieć o tym, co po godzinie 14 nas czeka, bo będzie to oczywiście radiowy klub seniora, a gośćmi Dari Detlef będą dziś Robert Pawliszko i Kamila Polańska z Wrocławskiego Centrum Seniora. Porozmawiamy m.in. o inauguracji Wrocławskich Dni Seniora, która będzie miała miejsce już 18 września na wrocławskim rynku. No przypominam sobie te piękne kapelusze wykonane własnoręcznie przez seniorów. Ta radość i ta atmosfera, powiem szczerze, niesamowite przeżycie, ale w rozmowie, w audycji zapytamy też, ile osób w wieku powyżej 90 lat mieszka we Wrocławiu i jak dba miasto o potrzeby tych właśnie osób. Bardzo serdecznie zapraszam was na audycję radiową Klub Seniora, która już o 14.10 na naszej antenie.

0: poinformował, że Roman Rzet usłyszał dwa zarzuty. Jeden z nich dotyczy oszustwa. Co jeszcze wiemy na tę chwilę? O tym Tomasz Fęskę.
1: Na razie wiemy niewiele, ale pewne znaczenie ma fakt, że przesłuchanie trwało przez niedzielę. Trzeba je było kontynuować dziś. To znak, że podejrzany udzielił obszernych wyjaśnień, bo gdyby odmówił ich składania, gdyby milczał, nie odpowiadał na pytania śledczych, to najprawdopodobniej to przesłuchanie po prostu nie trwałoby tak długo. Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, który zaginął w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach, a którego następcą został Przemysław Kral. Od sierpnia śledztwo w sprawie Zonda Krypto i oszustwa na szkodę tysięcy osób jest połączone ze śledztwem w sprawie zaginięcia Suszka przed laty.
0: Mężczyzna został zatrzymany w związku z obawą, że może próbować uciec za granicę. W miejscu zatrzymania i zameldowania Romana Rzet policja zabezpieczyła wartościowe przedmioty, m.in. zegarki i dokumentację dotyczącą funkcjonowania upadłej giełdy kryptowalut. 5,9% tyle wyniosło w zeszłym miesiącu bezrobocie w Polsce. To oficjalne szacunki resortu pracy na podstawie liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy. W porównaniu z lipcem bezrobocie nieznacznie wzrosło o 0,1 punktu procentowego.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Łukasz Kochut upomina się o język śląski w Sejmie. Europoseł po wecie ustawy przez prezydenta Karola Nawrockiego otwiera nową drogę do uznania wyjątkowości śląskiej gotki. Chodzi o rozpoczęcie prac nad wpisaniem języka śląskiego na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
3: W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy przejedziemy cały Śląsk, od Śląska Opolskiego do Śląska Cieszyńskiego i wspólnie z obywatelami Polski, którzy mają wezocy, chciałoby się powiedzieć po śląsku, czyli uznają język śląski jako swój pierwszy język, pisać język śląski właśnie jako dziedzictwo narodowe wspólne i docelowo iść z tym do UNESCO.
0: Docelowo działania europosła Kochuta mają doprowadzić do zgłoszenia języka śląskiego na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Od 1 października kolejki do zabiegów szpitalnych będą monitorowane centralnie przez NFZ. W życie weszło rozporządzenie w tej sprawie. Regulacja jest częścią zapowiadanych przez szefową Ministerstwa Zdrowia zmian w ochronie zdrowia. Szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
4: Zgodnie z dokumentem centralnie monitorowany ma być harmonogram przyjęć na 15 zabiegów szpitalnych. Wśród nich są m.in. koronarografia, wszczepienie oraz wymiana rozrusznika, artroskopia lecznicza stawu kolanowego, usunięcie migdałków, zabiegi na przegrodzie nosowej czy operacyjne leczenie zespołu cieśni nadgarstka. O te świadczenia zostanie rozszerzona aplikacja Kolejki Centralne. To narzędzie Narodowego Funduszu Zdrowia do elektronicznego rejestrowania i prowadzenia list oczekujących w skali kraju. Dostęp do niego mają świadczeniodawcy, czyli szpitale i przychodnie.
0: To oznacza, że pacjenci będą otrzymywali od Narodowego Funduszu Zdrowia SMS-y przypominające o wyznaczonym terminie zabiegu i być może wtedy będzie mniej zapominalskich.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. W tym momencie 21 stopni na termometrach. Te 21 stopni we Wrocławiu będzie utrzymywało się jeszcze przez chwilę, a właściwie do godziny mniej więcej 17-18. Potem temperatury będą już malały. Dziś w nocy możemy spodziewać się temperatury nawet w okolicach 9 stopni. Jutro o godzinie 6 rano, a dzień jutrzejszy dzień bardzo słoneczny.
2: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Witam Was serdecznie po godzinie 14, już za chwileczkę na naszej antenie radiowy Klub Seniora, a w nim Robert Pawliszko i Kamila Polańska z Wrocławskiego Centrum Seniora będą gośćmi Darii Detlaff i zaproszą na inaugurację Dni Seniora 2026 we Wrocławiu, które rozpoczną się już 18 września na wrocławskim rynku. Oczywiście nie zabraknie marszu kolorowych kapeluszy i konkursów senioralnych z nagrodami. Tutaj dodam, nagrodą może być nawet tygodniowy wyjazd rehabilitacyjny, ale zapytamy też, ile osób w wieku 90+ mieszka we Wrocławiu i jak miasto dba o potrzeby seniorów. Radiowy Klub Seniora już o 14:10 na naszej antenie.

0: 14:10 już na zegarach, a więc zapraszam na Radiowy Klub Seniora.
1: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
2: Dzień dobry, dzisiaj o inauguracji Wrocławskich Dni Seniora porozmawiamy z naszymi gośćmi, którzy są już w studiu, a są z nami pani Kamila Polańska, koordynatorka Dni Seniora Wrocław 2026. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich państwa serdecznie.
2: I pan Robert Pawliszko, dyrektor Wrocławskiego Centrum Seniora i wiceszef WCRS-u we Wrocławiu.
4: Kłaniam się nisko państwu.
2: W piątek 18 września inauguracja 17 już edycji wydarzenia, które nie powstałoby, gdyby nie bardzo rozbudowana sieć kontaktów, współprac, partnerów, którzy co roku partycypują w tym wydarzeniu. Gdyby nie polityka senioralna i przychylność samego miasta w tym, żeby aktywizować seniorów, ale chciałabym zacząć od takiego punktu wyjścia, bo pamiętam w zeszłym roku, jak się spotkaliśmy, to pan dyrektor zaznaczył, że udało się odczarować taki mit seniora, który jest smutny, który nie wychodzi z domu, który jest nieaktywny i ta 17. edycja znowu to potwierdza.
4: Tak, tak, ale ja bym tutaj chciał podziękować pani redaktor za to, że powiedziała inauguracja Dni Seniora Wrocław 2026. To dobra, bo to nie są wrocławskie Dni Seniora, tylko one mają już charakter, można powiedzieć, nie tylko ogólnopolski, ale także i międzynarodowy. Z tego się bardzo, bardzo cieszymy. Jeśli chodzi o aktywnych seniorów, tak, zdecydowanie tak, ale dodajmy także, że przez te wiele lat udało nam się też zaktywizować tych, którzy są gośćmi seniorów, a więc władze miasta, a więc i radnych miejskich i wszystkich tych, którym bliska jest ta działalność na rzecz seniorów. To jest fajne, że wspólnie z seniorami, którzy są gospodarzami tego święta, chcą też się dobrze czuć, dobrze się bawić.
2: Jak w tym roku będzie wyglądała inauguracja? Co państwo przygotowali?
3: No, w tym roku to jest moc wrażeń i moc atrakcji. Zaczynamy od godziny 13 na Placu Solnym i tam właśnie stanowiska partnerskie, edukacyjno-informacyjne, bezpłatne badania, bezpłatne konsultacje, zabawy, konkursy. W tym roku mamy aż 5 partnerów strategicznych, a oprócz tego stanowiska innych partnerów instytucji, organizacji miejskich, stowarzyszeń, NGO-sów.
2: A bycie partnerem strategicznym co oznacza?
3: To jest specjalny przywilej. Te partnerstwa strategiczne są nawiązywane dużo, dużo wcześniej jeszcze, bo przygotowania trwają tak naprawdę cały rok. W związku z powyższym my spotykamy się dużo wcześniej, uzgadniamy wszystkie szczegóły. Partnerzy strategiczni przez to, że są widoczni właśnie na Placu Solnym, mogą też nawiązać bezpośrednie kontakty z osobami starszymi, też zdiagnozować ich potrzeby, oczekiwania, a później korespondując właśnie z tymi potrzebami też stworzyć na przykład pasujące do nich usługi, produkty, tak, dopasować gdzieś tam swoją ofertę.
2: Bardzo często to jest sektor zdrowia, związany ze zdrowiem, z ochroną.
4: Ale nie tylko, nie tylko. Tak było gdzieś jeszcze kilka lat temu, że rzeczywiście tutaj dominowały te usługi zdrowotne, diagnostyczne, natomiast obserwujemy duży boom też, jeśli chodzi o usługi turystyczne. Seniorzy, tak jak pani dyrektor wspomniała, już są bardzo aktywni i oni świętują cały rok, a więc jeżdżą nie tylko po kraju, ale też po Europie i świecie. I ta oferta turystyczna, ona nie może być, przepraszam za wyrażenie, byle jaka. Ona musi mieć swoją rangę, musi te oczekiwania seniorów, które są już bardzo, bardzo wysokie, bo związane z poziomem usług, z jakością usług, i tak dalej, a więc my się bardzo cieszymy, że takich także i partnerów strategicznych mamy. Kamila wspomniała o tych 5 strategicznych partnerach. Dodajmy, że do tej pory było tak, że czasami musieliśmy bardzo mocno pracować, Kamila musiała bardzo mocno pracować nad jednym i tak było, że był jeden, dwóch być może, a jeśli jest ich więcej, to znowu to świadczy o tym, że zainteresowaliśmy poprzez to, co robimy, tak? Także i tych, którzy świadczą usługi i mają te programy, jak Kamila wspomniała, dedykowane osobom starszym.
3: Chciałabym jeszcze dodać, że ci partnerzy strategiczni to oni właśnie fundują wspaniałe nagrody w konkursach, między innymi w konkursie kapeluszowym. I to są naprawdę bardzo wartościowe, cenne nagrody, bo na przykład pobyty tygodniowe, rehabilitacyjne, wspaniałe nagrody, sprzęt AGD, ale to są też możliwość uczestnictwa w warsztatach, w zajęciach, które na co dzień są dość drogie, a tutaj mają tą możliwość skorzystania za darmo. W związku z tym bardzo serdecznie też tutaj chciałabym podziękować właśnie tym wszystkim partnerom strategicznym i w ogóle wszystkim partnerom, a jest ich około 100 w tym roku, za to zaangażowanie, za właśnie wsparcie wszystkich działań proseniorialnych, no i za organizację tych wspaniałych różnych wydarzeń, które w dużej, dużej części są właśnie bezpłatne w trakcie trwania Wrocławskich Dni Seniora.
4: A nawet jeśli nie są bezpłatne, to są bardzo mocno grantowane, to też dodajmy do tego i tych ponad 100 partnerów, którzy czynnie uczestniczą w organizacji tych miesięcznych Dni Seniora, bo to trzeba też podkreślić, bo oczywiście, że w Polsce są Dni Seniora, a może Dzień Seniora, natomiast nie sądzę, żeby były jakieś miasta, których byłoby stać na to, żeby przez miesiąc czasu świętować. I to mówię stać nie w sensie finansowym, tylko w sensie organizacyjnym, ale także zaangażowaniu samych seniorów i partnerów.

0: Takim punktem kulminacyjnym senioraliów we Wrocławiu podczas inauguracji jest moment przekazania kluczy. Jak w tym roku będzie rysował się program? Mówiliśmy już o tym, że zapraszamy na godzinę 13, gdzie na wrocławskim rynku, Plac Solny, Plac Gołębi, będzie bardzo dużo stoisk. Seniorzy przyjeżdżają też do nas z różnych części regionu Polski i z zagranicy, jak wspomniał pan dyrektor. Co się będzie działo w piątek 18 września?
1: A więc od 13 faktycznie oferta partnerów na Placu Solnym. Między godziną mniej więcej 13.30 a 14 nowość, występy wokalne młodzieży, ponieważ w tym roku również dzieciaki i młodzież z wrocławskich szkół włączą się do uczestnictwa w Marszu Kapeluszy, więc będą też występy wokalne młodzieży. Później około godziny 14 pokazy senioralnych grup tanecznych. I tutaj mogę już zdradzić, że no już zgłosiło się bardzo dużo tych grup. W związku z powyższym będą
2: Wrocław
1: mogły...
2: Roztańczony
1: mocno. Powiem tak, że to jest konsekwencja pierwszego święta senioralnego tańca, który zorganizowaliśmy w maju. I wtedy zaprosiliśmy grupy taneczne z całej Polski. I to okazał się strzał w dziesiątkę. I teraz te wszystkie grupy oczywiście chciałyby się też pokazywać i prezentować w trakcie inauguracji.
0: I to, co cieszy, tańczą i panie, i panowie.
1: Tak.
2: I młodzież,
1: tak. Więc będą te pokazy taneczne, a później formujemy już barwny Marsz Kapeluszy i 14.30 ten Marsz Kapeluszy wyrusza z Placu Solnego, wokół ratusza, wokół rynku.
0: Kto poprowadzi ten korowód?
2: Król i królowa.
1: Król i królowa, oczywiście orkiestra dęta, mażoretki, władze miasta,
2: no i
1: królowa.
2: Dodajmy, że tak jak Kamila wspomniała tutaj o zaproszeniu młodzieży, to także i zaprosiliśmy młodzież do Marszu Kapeluszy, a więc wezmą także w tym udział. Już szykujemy w najbliższym czasie, spotykamy się, żeby podzielić zadania i także i te związane z ułożeniem tego korowodu, bo to nie jest prosta sprawa. Po raz pierwszy w tym roku ta impreza ma charakter masowy, a więc to są pewne restrykcje, to są pewne nałożone schematy działania, ale poradzimy sobie z tym, nie z takimi rzeczami sobie radziliśmy my i seniorzy.
1: Tak, i tutaj z tego miejsca chciałabym właśnie jeszcze raz zaprosić wszystkie szkoły, chociaż one otrzymały też zaproszenie od nas mailowe, tak, dyrektorzy szkół, nauczyciele, ale tutaj jeszcze raz zapraszamy serdecznie i zachęcamy też do stylizacji w barwach Wrocławia, żółto-czerwonych. Jeżeli tylko ktoś może, to zachęcamy do takich stylizacji, do nakryć głowy. I też tak jak tutaj pan dyrektor wspomniał, w związku z tym, że jest to impreza masowa, pamiętajmy, że teren przed sceną będzie ograniczony i żeby wejść na teren imprezy masowej, trzeba będzie pobrać opaskę papierową na rękę w specjalnie oznakowanym namiocie na Placu Solnym. Będziemy tam od godziny 13 wydawać te opaski papierowe, więc wszystkich serdecznie zachęcamy, właśnie seniorów, gości,
0: opiekunów, klubów też.
1: Tak, żeby pobrać tą opaskę papierową, bo ona nam gwarantuje później też możliwość takiego szybszego, łatwiejszego wejścia na teren imprezy masowej i też przypominamy, że można mieć ze sobą wodę, ale w butelkach plastikowych, maksymalnie półlitrowych, nie wnosimy żadnych butelek szklanych, żadnych puszek, no bo to są wymogi związane właśnie z organizacją imprezy masowej.
0: Po przejściu barwnego Marszu Kapeluszy dochodzimy do sceny, gdzie rozpocznie się prawdziwa zabawa, zanim prywatka, no to wręczenie pewnych nagród, certyfikatów. Powiedzmy o tym.
1: Oczywiście. Na początku oczywiście uroczyste przywitanie seniorów przez władze miasta, wręczenie symbolicznych kluczy do bram miasta.
2: Których nigdy nie oddają.
1: Których nie chcą właśnie oddawać seniorzy, czyli król i królowa odbiorą. A później, jak co roku, wręczamy certyfikaty dla miejsc przyjaznych seniorom. No i powiem, że dużo wpłynęło kandydatur na miejsca przyjazne seniorom. Wszystkie rozpatrzyliśmy. Bardzo fajne miejsca.
0: Ci, którzy otrzymają te certyfikaty, już zostali poinformowani?
1: tak, zostali poinformowani, bardzo się cieszą i faktycznie są to miejsca, które na co dzień goszczą seniorów, mają specjalną ofertę, są dostosowane do ich potrzeb, więc bardzo się cieszymy, że dołączą do grona właśnie tych wszystkich placówek przyjaznych osobom starszym.
2: Dodajmy do tego, że te miejsca są wskazywane przez seniorów. Tak. To nie jest tak, że my gdzieś tam obserwujemy i mówimy, o, to jest fajne miejsce. Nie, nie. To seniorzy zgłaszają, mówią, tam się dobrze czujemy, tam jest fajna oferta, to miejsce zasługuje na to, żeby było certyfikowane jako przyjazne.
1: Tak, zgodnie z regulaminem dostarczają nam opisu tego miejsca, ale też dostajemy tam podpisy samych seniorów, że oni tutaj potwierdzają, że to jest właśnie takie dobre miejsce, gdzie się dobrze czują.
0: To na pewno wyróżnienie, ale też zobowiązanie.
1: Oczywiście.
2: No powiem tak, pani redaktor wywołała troszeczkę takie godziny.
0: Bo pamiętam poprzednie lata.
2: To zdarzały się już takie przypadki, oczywiście odosobnione, pojedyncze, ale jednak odbieraliśmy certyfikat miejsca przyjezdnego seniora.
0: Za co?
2: No jedna firma turystyczna i jedna firma opiekuńcza.
0: Czyli to nie jest dane raz na zawsze, tylko...
2: To jakby ten standard musi być utrzymywany cały czas. To jest prestiżowa nagroda i ci, którzy spełniają te kryteria w czasie także, no muszą mieć też gwarancję, że nikt tego obrazu nie zakłóci, nie zepsuje, więc my to też monitorujemy, ale najczęściej robią to seniorzy i oni nam zgłaszają jakieś nieprawidłowości, ale to mówię, te dwa przypadki tylko na kilkadziesiąt, prawie sto już w tej
1: prawie
2: chwili.
1: Prawie sto już tak, takich tak. miejsc.
0: A tą listę można znaleźć na stronie Wrocławskiego Centrum Seniora, gdyby ktoś chciał sobie odświeżyć, czy w ogóle zapoznać się z tymi miejscami. I na się do nich wybrać osobiście.
2: Panie redaktor, jak co roku staramy się wybrać taki motyw przewodni, tak, tej inauguracji. W tym roku lata 80. Zachęcamy, i nie tylko my, bo nagraliśmy rolkę, tak? Kamila, nagraliśmy rolkę.
1: Młodzież nagrała, tak. Młodzież razem z seniorami nagrała też taką rolkę, gdzie zachęcają do takich stylizacji w klimacie lat 80., no ponieważ gwiazda naszej prywatki, to już możemy powiedzieć, bo oficjalnie to wszędzie komunikujemy, Halina Front jak z zespołem, no i też wspaniałe przeboje z lat 80. Pamiętamy jej piękne stylizacje i kreacje, i makijaże, i fryzury. W związku z powyższym zachęcamy do takich stylizacji.
2: Ale i starszych, i młodszych.
1: Tak.
2: Czyli szukamy z babciami i dziadkami dzwonów, szwedów, nakryć głowy tamtych czasów, czyli...
1: Świecących
2: cekinów,
1: bluzek, sukienek.
0: Do której godziny potrwa zabawa?
1: Zabawa potrwa do godziny 18, ale zanim zabawa, jeszcze nie dodaliśmy, że też przecież kapituła Wrocławskiej Rady Seniora burzliwie wybierała wyróżnienia dla przyjaciół seniorów i zostanie wręczonych 5 takich wyróżnień dla przyjaciół seniorów.
2: Kilkanaście wpłynęło zgłoszeń, natomiast formuła jest taka, że dajemy tylko 5 rocznie. Obrady były bardzo burzliwe, zresztą jak co roku, bo tych zgłoszeń jest coraz więcej, ale to dobrze świadczy o tym, że ludzie się angażują, że ludzie chcą wskazywać. To fajne, bo takie zaangażowanie świadczy o tym, że nie są tylko biorcami, ale też chcą współtworzyć dobry klimat tego miasta.
3: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

0: Co roku imprezie towarzyszy bardzo wiele konkursów. Zgłoszenia do nich trwają już znacznie wcześniej. To są konkursy poetycko-literackie, to są konkursy związane z rękodziełem, ale też z tą artystyczną stroną, z talentami osób po 60, które na co dzień mogą być rozwijane w klubach seniora, w centrach aktywności lokalnej. Co w tym roku przygotowali nasi seniorzy? Czy możemy już coś zdradzić?
1: Tak, oczywiście to jest konkurs kapeluszowy, jak co roku, i tam są dwie kategorie, bo to są kapelusze, ale to są też nakrycia głowy, czyli te wszystkie opaski fantazyjne, fascynatory, przypinki i tak dalej, więc tutaj w dwóch kategoriach, no powiem, że co roku po prostu wpływają tak kreatywne i tak niesamowite prace.
0: Ja nie zapomnę wrocławianki, która chyba wygrała jedną z nagród, a przygotowała kapelusz w kształcie globusu. Tak. Globus z różnymi elementami wokół niego. No naprawdę misternie wykonana praca.
1: Misternie i tutaj faktycznie co roku wpływają takie prace właśnie, a to wieża Eiffla, a to tort, a to...
2: No i mamy dylemat, bo zaczynamy się spierać i to dosyć czasami, dosyć jakby to powiedzieć...
0: Iskry idą.
2: Iskry idą, tak, bo one są wszystkie przepiękne. Natomiast sam wybór, no to jest próba poszukania konsensusu, tak, porozumienia, okej, ja poprę twój, tylko ty poprzyjmuję ewentualnie, ale są przepiękne, naprawdę przepiękne, kreatywne.
1: Tak, dlatego co roku tak naprawdę nie wręczamy tylko pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, tak. Tylko proszę zauważyć, że zawsze są jeszcze wyróżnienia, ponieważ no nie jesteśmy w stanie wybrać tylko trzech najlepszych, najbardziej kreatywnych kapeluszy.
0: A można się jeszcze zgłosić? Jak to zrobić?
1: Nie, już konkurs jest zamknięty, te zdjęcia już wpłynęły. Natomiast powiem, jest jeden konkurs, który nie wymagał zgłoszeń wcześniejszych, na stylizację międzypokoleniową w trakcie inauguracji. I tu bardzo zachęcamy dziadków z wnukami, żeby po prostu przyszli na marsz kapeluszy i żeby może przygotowali jakiś właśnie spójny strój, tak? Wnuczek, wnuczka razem z babcią, razem z dziadkiem, żeby coś wykombinowali, coś ciekawego, coś, co przyciągnie wzrok jednego z partnerów strategicznych, który ufundował wspaniałą nagrodę właśnie na miejscu. Wybierze taką międzypokoleniową parę, zaprosimy ją na scenę, tą parę wnuka, tak, czy wnuczkę, czy wnuków z dziadkami.
2: A może dzieci, Kamila, no przecież to jest czas Jarocina i przecież tego zlotu rokowego, nie? I tam byli przecież młodzi ludzie ze swoimi dziećmi, tak. Więc może warto byłoby to odnowić, bo jest okazja, zapraszamy.
1: Tak, dlatego serdecznie zapraszamy do tych stylizacji międzypokoleniowych, bo tutaj też specjalna, bardzo fajna nagroda, i myślę, że będzie wesoło, więc serdecznie zapraszamy. Jeżeli chodzi o inne konkursy, konkurs literacko-poetycki, tutaj gala, finał tego konkursu w Klubie Muzyki i Literatury 8 października, tu jest wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tej gali, bo to są przepiękne prace, i wiersze, tak, i poezja, i opowiadania. W tym roku temat dotyczył przyjaźni, więc piękny, wzruszający temat, więc serdecznie Państwa zapraszamy. No i co? I zbliżają się też przesłuchania do Senioralnego Festiwalu Piosenki Artystycznej. No a wiemy, jakie to emocje budzi, bo to seniorzy z całej Polski po prostu przyjeżdżają, występują, śpiewają, grają, akompaniują.
2: Poziom jest bardzo wysoki, tak. Powiedzmy to naprawdę bardzo wyraźnie. Drodzy Państwo, to nie jest jakieś spotkanie takie sobie. To są ludzie, którzy autentycznie mają taki talent, który niekoniecznie był szlifowany przez lata aktywności zawodowej, ale który z całą mocą po prostu się wybuchł w czasie tych przesłuchań, w czasie później już samego festiwalu. Z tego jesteśmy bardzo dumni i naprawdę cieszę się to bardzo dużym powodzeniem.
1: Tak, przesłuchania 14-15 października w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora od rana, od godzin tam 9 do pewnie 17 mniej więcej, ale zachęcam tutaj wszystkie osoby, które są zainteresowane, należy wejść na stronę organizatora, czyli sceny pod regałem, ponieważ tam jest formularz zgłoszeniowy i tam jest regulamin. I koniecznie trzeba zapoznać się z tymi dokumentami, zgłosić się najpierw, tak? I wtedy zostanie ustalona dokładna godzina, dzień, kiedy ta osoba ma się zgłosić na przesłuchanie.
2: To, co Kamila powiedziała, jest bardzo ważne. My musimy dopilnować tutaj pewnego harmonogramu, dlatego że zgłoszeń czasami jest ponad setkę. Więc nie chcielibyśmy też narażać ludzi na czekanie w kolejce jakiejś tam długiej. Mamy już to, że tak powiem, opracowane, ile potrzeba czasu na jedno przesłuchanie. I tak robimy, żeby ludzie byli w komfortowej sytuacji i przychodzili wtedy, kiedy już jest ich czas prezentacji.
0: Kto będzie oceniał, przysłuchiwał się?
1: A, to oczywiście pozycje. I to jest właśnie ten festiwal jest o tyle fajny, że on ma taki charakter mocno międzypokoleniowy, bo to są muzycy młodego pokolenia, którzy mają swój zespół, grają na co dzień, mają świetne projekty muzyczne, jeżdżą po całej Polsce z tymi projektami, bo to są projekty piosenki Osieckiej, Grochuty, Niemena i tak dalej. Ludzie bardzo wykształceni muzycznie i oni są w jury i wybierają, ale później, co ważniejsze, oni nie pozostawiają tych osób, które przeszły eliminację samych sobie, natomiast mają dla nich przygotowane specjalne warsztaty muzyczne i na tych warsztatach opracowują z nimi przygotowują ich do występu na wielkiej scenie i później z nimi występują, więc ten senior wchodzi na scenę w pełnym składzie, tak, jest cały zespół, ma za plecami cały zespół, więc
2: scenografia jest przygotowywana.
1: To jest niesamowite przeżycie.
2: Tak.
0: W październiku przesłuchania, a kiedy będzie efekt
1: tych warsztatów? I te finały, te gale, bo potem jest, że tak powiem, półfinał, można to tak nazwać i gala finałowa i to wszystko się kończy w granicach 20, mniej więcej 1 października. Szczegółowe informacje zachęcam do wejścia na naszą też stronę, tak, do zaglądania do naszego punktu informacyjnego.
2: Na Facebooka.
1: Tam będzie wszystko na bieżąco komunikowane, bo też będą rozdawane zaproszenia właśnie na te koncerty galowe, finałowe.

0: Chciałabym jeszcze zapytać o to, czy senior aktywny to senior widziany? Jak w ogóle kształtuje się w ostatnich latach i dzisiaj aktywność społeczna seniorów we Wrocławiu?
1: Ja bym troszeczkę pogłębił ten temat aktywności, bo ta aktywność to nie tylko aktywność widoczna, czy też manifestowana poprzez sport, poprzez udział w zajęciach kulturalnych. Aktywność także, to coraz częściej aktywność też w działaniach społecznych, a więc angażowanie się we wsparcie osób, które tej aktywności już są pozbawione, nie dlatego, że nie chcą, tylko dlatego, że mają pewne ograniczenia już psychomotoryczne. I obserwujemy też taki boom, seniorzy nie lubią tego nazywać wolontariatem, ale widzę, że w wielu przestrzeniach, w parafiach, przy calach, przy uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, tworzą się grupy, które chcą być aktywne, ale aktywne na rzecz innych ludzi. To jest niesamowite, bo to buduje naprawdę taką solidarność, no można powiedzieć też międzypokoleniową, ale nie mówimy tu o pokoleniach skrajnych, tylko mówimy tutaj o 60-latkach, którzy chcą się opiekować 90-latkami, bo ich jest coraz więcej, a jeśli już mówimy o tych najstarszych mieszkańcach Wrocławia, to najświeższe dane naszego GUS-u sprzed tygodnia we Wrocławiu mamy 312 stulatków.
0: Stulatków plus.
1: Tak, stulatków plus. 312 stulatków plus. Także to jest niesamowite. Zbliżamy się do blisko 10 tysięcy 90 plus. To świadczy, że to hasło, które kiedyś gdzieś ktoś wymyślił, czyli warto zestarzeć się we Wrocławiu, jest bardzo obrazowo manifestowane poprzez stulatków, 90-latków i tak dalej.
0: Czy są podmioty, instytucje z innych miast, które samorządów korzystają z pana doświadczenia?
1: Tak, ale to nie tylko moje doświadczenie, bo moje doświadczenie jest oparte na współpracy z moimi współpracownikami. To budowa tego zespołu trwała blisko 20 lat i to się udało. Pracujemy na kanwie tych samych wartości, tego samego myślenia, sposobu podejścia, a miasta bardzo chętnie odwiedzają nas. My to nazywamy
2: Wizytami studyjnymi.
1: Bardzo się chcemy dzielić tym naszym doświadczeniem, bo nie chodzi o to, żeby się zamknąć i mówić, nie, my się zajmujemy tylko Wrocławiem i nie chcemy nikomu innemu tego know-how przekazać. Wręcz przeciwnie, cieszymy się, że coraz więcej projektów, które gdzieś tam byliśmy prekursorami, jest realizowana w Polsce. Ja jeszcze powiem taką anegdotę dotyczącą Wrocławia i Warszawy, ponieważ byliśmy pierwszym miastem, które wprowadziło kartę seniora. No i władze Warszawy zwróciły się do nas z prośbą, czy mogą ten know-how u siebie też wprowadzić. Myśmy przyklasnęli, powiedzieli, super, fajnie, nie? No i pewnego dnia chcę sprawdzić, jak to tam pracuje i wchodzę na stronę i otwieram regulamin, a tam w regulaminie pisze wrocławska karta seniora jest dostępna w Warszawie i tak dalej. A więc wrocławska karta seniora, oczywiście to czeski błąd, tak, bo to kopiuj i wklej pewnie, ale to też takie było urocze, fajne.
0: Na koniec chciałabym w ramach podsumowania jeszcze raz zaprosić starsze, młodsze, wszystkie pokolenia do udziału w tych senioraliach, w Dniach Seniora Wrocław 2026. Przypomnę, 18 września inauguracja, ale będziemy świętować przez cały miesiąc.
1: Pamiętajcie Państwo, to ma być święto nas, tych, którzy chcą ze sobą się spotykać, którzy się chcą wspólnie bawić i to jest taki czas i moment, w którym możemy zamanifestować, no właśnie jesteśmy w Radio Rodzina, a więc możemy zamanifestować taką wielką, fajną, wzajemnie rozumiejącą się rodzinę.
2: Tak, zapraszamy Państwa serdecznie. Naprawdę moc wydarzeń w tym roku. Każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj chciałabym też bardzo serdecznie podziękować na koniec dziennym i całodobowym domom pomocy.
1: Jak
2: ponieważ one jak co roku przygotowały niesamowicie bogaty, różnorodny harmonogram wydarzeń. Też dzienny dom na Ciepłej, ale również pozdrawiam filię Miejskiej Biblioteki Publicznej, bo one również się włączają. I muzea, Muzeum Architektury, i Muzeum Poczty i Telekomunikacji, i stowarzyszenia, i NGOsy, i centra aktywności lokalnej, i kluby osiedlowe.
1: Uniwersytety trzeciego wieku.
2: I to nie sposób wszystkich jest wymienić. I tych oczywiście partnerów komercyjnych, czyli sklepy, które przygotowały specjalną ofertę, czy też właśnie firmy turystyczne, które z tej okazji przygotowały specjalne oferty turystyczne. Więc wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiamy i jeszcze raz dziękujemy za włączenie się w organizację Dni Seniora Wrocław 2026.
0: My na wydarzenie na pewno jeszcze będziemy zapraszać, będziemy Was informować o tym, co też będzie się
1: i
0: działo na
1: też
0: miejscu.
1: Uczestniczyć.
0: Oczywiście, że tak, żeby przekazać te emocje tym, którzy z różnych powodów do Wrocławia na tę inaugurację przyjechać nie mogą, a bardzo by chcieli, to na pewno Państwu przekażemy te emocje. Dziękujemy za rozmowę. Pan Robert Pawliszko, dyrektor Wrocławskiego Centrum Seniora, wicedyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego był
1: kłaniam
0: z nami.
1: Kłaniam się Państwu nisko.
0: I pani Kamila Polańska, która zarządza projektami, koordynuje Dni Seniora Wrocław 2026.
2: Do zobaczenia na rynku.
0: Ja nazywam się Daria Detlaff. Ta audycja będzie do ponownego odsłuchania na radiorodzina.pl w zakładce Radiowy Klub Seniora.
3: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Niecałe 7 minut pozostało nam już do godziny 15. O 15 oczywiście w Radiu Rodzina Koronka do Miłosierdzia Bożego. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam Was do wspólnej modlitwy w tej godzinie Miłosierdzia. A tymczasem nieco zmieniamy muzyczny klimat na naszej antenie.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela

duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Ceny paliw mogą wkrótce pobić rekordy. Coraz więcej niebezpiecznych incydentów w Niemczech. Rusza sezon na grzyby, służby przypominają o bezpieczeństwie. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Ceny benzyny i diesla na stacjach zbliżają się do rekordów. Brakuje już niewiele, bo zaledwie ponad 20 groszy. Drogie paliwa to skutek wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, co podniosło cenę o blisko złotówkę, a jednocześnie stale napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dlatego w najbliższym czasie na obniżki nie ma co liczyć, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
1: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
0: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75 zł, a za olej 8,55 zł. Najlepiej wypada autogaz, który kosztuje 2,95 zł. Niemieckie służby w ostatnich dniach rozbroiły 21 urządzeń wybuchowych na terenie Saksonii. Najnowsze dane przedstawiła dziś miejscowa prokuratura, a więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
2: Śledczy przekazali, że służbom udało się rozbroić wszystkie urządzenia, które miały doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia. Urządzenia były umieszczone w pobliżu stacji elektroenergetycznych w powiatach Budziszyn i Görlitz, graniczących z Polską. W Niemczech w ostatnich dniach doszło do całej serii prób ataków na infrastrukturę energetyczną. Przed weekendem policja udaremniła sabotaż na jedną ze stacji na zachodzie Niemiec. Sprawców nie udało się powstrzymać, za to w mieście Bergheim, gdzie doszło do zwarcia na liniach wysokiego napięcia, a w efekcie wstrzymania pracy kilku bloków w okolicznej elektrowni.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Częstochowa, Bobrowniki, Rybnik i Bieruń. Młodzież z tych miast otrzymała po 20 tysięcy złotych na realizację pomysłów kulturalnych. Przez czas wakacji uczestnicy projektu Bardzo Młoda Kultura w województwie śląskim badali potrzeby kulturalne lokalnych środowisk. Teraz, przez wrzesień i październik, będą realizować swoje autorskie inicjatywy, mówi koordynator projektu Maciej Zygmunt.
4: Zaczynamy od tego, że partnerstwa lokalne przyglądają się swojej społeczności, swojej miejscowości i w ramach mini diagnozy i refleksji towarzyszącej tym obserwacjom przygotowują inicjatywę lokalną angażującą młodzież i społeczność lokalną.
0: Projekt Bardzo Młoda Kultura 2026-2028 dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego lokalnym koordynatorem jest Instytut imienia Wojciecha Korfantego. Ruszył jesienny sezon na grzyby. Służby przypominają więc o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Co roku w tym czasie dochodzi do zaginięć grzybiarzy, przede wszystkim tych, którzy samotnie wybierają się do lasu. Dlatego idąc na grzybobranie, poinformujmy o tym bliskich, mówi Anna Kluj z wielkopolskiej policji.
5: Dokąd się wybieramy, kiedy zamierzamy wrócić, zabierajmy ze sobą naładowany telefon komórkowy. W razie zagubienia się posłuży on nam po pierwsze do wezwania pomocy, a także da możliwość udostępnienia lokalizacji i szybszego odnalezienia.
0: Ważny jest także jaskrawy ubiór, który pomoże w znalezieniu takiej osoby.
6: Zerkam na prognozę pogody na kolejne dni. No słuchajcie, aż chcę się powiedzieć, że na najbliższe dni powrócą do nas upały, bo słuchajcie, już jutro we Wrocławiu do 30 stopni, a na Dolnym Śląsku temperatury mogą osiągnąć nawet i 31 stopni. Pełnia słońca, chociaż miejscami gdzieś tam chmury mogą się pojawić. Jeżeli chodzi natomiast o środę, no to tutaj do 26-27 stopni również sporo słońca. Witajcie po godzinie 15. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. W tej nieco krótszej godzinie właściwie zaczniemy ją od dobrego, myślę, znanego nam wszystkim zespołu Elektryczne Gitary. Już teraz na dobry początek, potem trochę kulturalnych informacji, a także i wiadomości z Ostrowa Tumskiego, z naszej archidiecezji. Także bądźcie z nami i też zapowiemy rozmowę, która będzie miała miejsce o 16.10 na naszej antenie.

0: Już teraz czas na informacje kulturalne w Radiu Rodzina. Słuchajcie, po niemal 9 latach przerwy do Opery Wrocławskiej wraca Festiwal Opery Współczesnej. 6. edycja wydarzenia rozpocznie się, a właściwie już rozpoczęła się 5 września i potrwa do 3 października tego roku. A w programie 5 wydarzeń scenicznych, w tym 2 prapremiery oper Genom, a także A i granie z potworami. Będą też choreografie do muzyki studentów Wrocławskiej Akademii Muzycznej. Nazwa festiwalu nawiązuje do jego idei odkrywania opery na nowo zarówno w warstwie muzycznej i słownej, jak i wizualnej, mówi Agnieszka Franków-Żelazny, dyrektor Opery Wrocławskiej.
1: Ideą Festiwalu Opery Współczesnej, który nazwaliśmy nieprzypadkowo Operowe Odkrycia, jest właśnie odkrywanie nowego, pokazywanie opery zarówno od strony zupełnie nowych dzieł, które powstają w warstwie muzycznej i słownej, ale też w formie nowych odsłon wizualnych, bo przecież jesteśmy syntezą sztuk jako opera. Zatem chcemy pokazywać to, co nowe, chcemy wprowadzać publiczność w nową jakość, w nowe treści, ale chcemy też wspierać i dawać szansę do tworzenia dzieł młodym, nowym twórcom operowym.
0: Wszystkie tytuły są warte zobaczenia, dodaje Agnieszka Franków-Żelazny.
1: Ja osobiście zapraszam najbardziej na Genom, bo jest mi on o tyle bliski, o ile jako dyrygent mogę polecać ten tytuł. On jest też mi bliski z racji tego, że ma wątki biologiczne, a jest to też bliska mi tematyka, zatem na Genom zapraszam na początku. Jestem przekonana, że Państwo, którzy pojawią się na Genomie, również zostaną na kolejne nasze propozycje.
0: 6. edycja festiwalu ma być okazją do prezentacji współczesnych dzieł muzycznych, scenicznych i choreograficznych. Twórcy wydarzenia podkreślają, że współczesna opera może być przestrzenią eksperymentu i poszukiwania nowych form. O idei prezentowania oper współczesnych mówi Rafał Kaczmarczyk, kierownik muzyczny i grania z potworami.
2: Niezwykle ciekawa inicjatywa, no powtórka tak naprawdę festiwalu, prawda, który powraca do Opery Wrocławskiej po wielu latach. No prezentacja nowych utworów, prawykonań scenicznych, muzycznych, choreograficznych, także niezwykły czas dla nas. Święto tak naprawdę naszego teatru, w którym możemy zaprezentować zupełnie nowe produkcje i cieszyć się z Państwem.
0: 6. edycja festiwalu Operowe Odkrycia Opery Wrocławskiej rozpoczęła się już i potrwa do 3 października, a szczegóły programu dostępne są na stronie Opery Wrocławskiej. Więcej szczegółów również na stronie Radia Rodzina.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

Zbliża się godzina 16, więc słów kilka o tym, co po 16. Otóż będziemy sobie rozmawiali o podróżach, ale też o tym, jak cieszyć się chwilą na tych wyjazdach, bo no podróże, myślę, wszyscy o tym dobrze wiemy, stają się dziś dla wielu z nas odskocznią od codzienności i nawet te krótkie, jednodniowe albo weekendowe wycieczki mogą skutecznie pomóc naszemu mózgowi i organizmowi się zrestartować. Jednak w tym wszystkim pojawiają się różne rozpraszacze, które sprawiają, że wyjazd staje się po prostu listą punktów do odhaczenia albo pogonią za idealnym zdjęciem na media społecznościowe. Jak tego uniknąć i cieszyć się chwilą? Oto zapytamy podróżniczkę Małgorzatę Szumską, również autorkę książki Uważnik, która właśnie mówi o tym, co zrobić, by być obecnym tu i teraz i jak praktykować to nawet w dużym mieście. Także bardzo serdecznie zapraszam Was na tą rozmowę.

0: Były komendant główny policji przed sądem. Donald Trump wraca do stołu negocjacyjnego na linii Rosja-Ukraina. Coraz chętniej latamy. Rekordy na lotniskach. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Ruszył proces byłego komendanta głównego policji. Generał Jarosław Szymczyk stawił się w sądzie rejonowym dla Warszawy-Mokotowa. Sprawa dotyczy wybuchu granatnika w siedzibie komendy głównej policji. Do eksplozji doszło w grudniu 2022 roku po wizycie generała Szymczyka na Ukrainie. Były komendant, jak sam tłumaczył w mediach, od szefów tamtejszych służb dostał w prezencie granatniki, które miały być zużyte i które przywiózł do Polski. Jeden z nich wybuchł jednak na zapleczu jego gabinetu. Proces przed stołecznym sądem jest niejawny.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Donald Trump ma dziś telefonicznie rozmawiać z przywódcami Rosji i Ukrainy. To kolejny krok po weekendowych spotkaniach wysłanników amerykańskiego prezydenta w Moskwie i Kijowie. Cezary Jaszczyk śledzi rozwój sytuacji.
2: Rozmowy amerykańskiej delegacji w ukraińskiej stolicy zakończyły się wieczorem i objęły w sumie 3 rundy. W jednej brali udział przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Każda ze stron zachowuje dystans i nie zdradza szczegółów rozmów, ale wiemy, że głównym tematem miał być powrót do rozmów trójstronnych.

0: programowe i działania Prawa i Sprawiedliwości. Przed nami młode twarze Prawa i Sprawiedliwości.
1: A w tym gronie znaleźli się znani z sejmowych ław m.in. Krzysztof Cieciura, Anna Gębicka, Kacper Płażyński, Jarosław Wieczorek czy Michał Woś. W tegoroczne wakacje padł frekwencyjny rekord na polskich lotniskach. Najlepsze wyniki miał port w Radomiu. W sierpniu liczba pasażerów wzrosła tam o 67%, choć oznacza to tylko niecałe 30 tysięcy odprawionych podróżnych. W Lublinie w sierpniu było to ponad 70 tysięcy, a we Wrocławiu już ponad 700 tysięcy. Największe polskie lotnisko, warszawskie Okęcie, jeszcze nie opublikowało oficjalnych danych, ale już wiadomo, że i tu padł rekord. Najlepszy miesiąc w swojej historii zanotowały też krakowskie Balice. W sierpniu lotnisko odprawiło prawie 1,5 miliona podróżnych.
2: Już czas na słów kilka o prognozie pogody. No nie wiem jak wy, ale ja od kilku dni, mimo tego, że początek września, już czuję taki jesienny zapach w powietrzu. I tak też było i wczoraj, dzisiaj również. No chociaż jutro to tak nam się jeszcze lato wedrze na dwa dni, bo jutro do tak 30 stopni w środę, nawet i do 26 stopni, więc troszkę słońca i trochę ciepła nam powróci, chociaż noce chłodniejsze.
3: Reklama. Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
4: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
3: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
2: Witajcie po godzinie 16. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już teraz zapraszam Was na rozmowę, którą nagraliśmy razem z Małgorzatą Szumską podczas 31. Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju. Porozmawiamy o tym, jak cieszyć się chwilą na wyjazdach, jak być obecnym tu i teraz i jak sprawić, że nasze nawet te krótkie wyjazdy będą czasem odpoczynku i cieszenia się chwilą, a nie tylko pogonią za idealnym zdjęciem na media społecznościowe, czy listą punktów do odhaczenia. Już o godzinie 16:10 zapraszam Was na tę rozmowę.

0: Na zegarach 16:10, a więc zapraszam Was na rozmowę, którą nagraliśmy podczas zakończonego w ostatnią niedzielę Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju.
1: Radio Rodzina przebywa dzisiaj w Lądku Zdroju na Festiwalu Górskim. Z nami jest Małgorzata Szumska, podróżniczka. Witam Cię.
2: Dzień dobry, cześć.
1: No i my dzisiaj troszeczkę o podróżach chcemy porozmawiać, bo coraz częściej one są taką odskocznią od rzeczywistości, takim czasem odpoczynku. Jednak pojawia się też czasem pytanie, jak to zrobić, żeby faktycznie odpocząć na takim nawet krótkim wyjeździe.
2: Mnie bardzo cieszy fakt, że jest coraz więcej trendów dotyczących właśnie takiej regeneracji podczas wyjazdu, a nie tylko tego, żeby co wieczór imprezować i wrócić bardziej zmęczonemu po urlopie niż było się wcześniej. I jeden z takich moich ulubionych trendów to jest calmcation, czyli połączenie angielskiego słowa calm, czyli spokojny, i vacation, czyli wakacje. I są to wyjazdy sfokusowane na byciu właśnie takim tu i teraz, mniej odhaczania kolejnych atrakcji, bardziej posiedzieć, odpocząć, wszystko robić w wolniejszym rytmie. I tych trendów jest bardzo dużo. Coraz częściej ludzie też wracają w to samo miejsce, bo kiedy jedziemy gdzieś po raz pierwszy, nasz mózg przewiduje wszystkie zagrożenia. Ale że miejsce jest nowe, no to musi znaleźć jak najwięcej możliwości, gdzie może nam się coś stać. Jesteśmy cały czas na wysokich obrotach i dlatego pierwsze kilka dni może być stresujących. Natomiast kiedy wracamy z roku na rok w to samo miejsce, to rzeczywiście jesteśmy w stanie odpocząć. Takich opcji i trendów jest bardzo dużo. Bardzo ważne jest też, żeby się przygotować wcześniej, żeby pogadać, nie wiem, ze współpracownikami, że nas nie będzie, żeby ktoś nam domu popilnował, tak, żeby wszystkie jakieś zagrożenia, które mogą nam spędzać sen z powiek, żeby były zaspokojone. Więc tych opcji do takiej prawdziwej regeneracji jest naprawdę bardzo dużo i myślę, że każdy może znaleźć taką idealną dla siebie.
1: Jak mówimy właśnie o wyjazdach, no to naturalnym jest, że sprawdzamy wszystkie atrakcje, które mamy gdzieś w okolicy. No i często jest tak, że chcemy wszystko zobaczyć. Jak to zrobić, żeby nasz wyjazd nie stał się tylko taką listą miejsc, które chcemy odhaczyć?
2: Mi się wydaje, że wszystko zależy od tego też, gdzie jedziemy i po co, bo jeżeli jedziemy na podróż naszego życia i wiemy, że w to miejsce raczej nie wrócimy, na przykład, nie wiem, mi się marzy Australia, pewnie jeżeli w ogóle tam pojadę, to tylko raz w życiu, no to wiadomo, że będę chciała wszystko odhaczyć, ale wtedy wiem, że wrócę zmęczona. Ja kiedy wracam z takiej podróży miesięcznej, gdzie byłam gdzieś daleko, w egzotycznym kraju, sama, dużo przeżywałam, dużo widziałam, to często wracałam do domu i przez tydzień miałam gorączkę, fizycznie moje ciało odchorowywało to. Natomiast kiedy jedziemy zregenerować się właśnie, wypocząć, bo jesteśmy wypaleni, zmęczeni, bo po prostu chcemy odpocząć trochę od rutyny, to nie starajmy się zobaczyć wszystkiego, bo i tak wszystkiego nie zobaczysz. Nawet patrząc na Lądek Zdrój, w którym dzisiaj jesteśmy, na Kotlinę Kłodzką, będąc tu 2 tygodnie, jestem przekonana, że zwiedzając 3 atrakcje dziennie, nie jesteś w stanie zwiedzić całej Kotliny Kłodzkiej. Ja mieszkam tutaj 38 lat, nie widziałam wszystkich atrakcji, powstają ciągle nowe, są nowe szlaki, są nowe kierunki, więc po prostu wybierzmy tych jedną dużą atrakcję dla siebie w ciągu dnia, jedną ewentualnie mniejszą, ale zarezerwujmy też spokojnie czas na zjedzenie posiłku, na poleżenie, może na drzemkę na świeżym powietrzu. Zależy kto co lubi, ale żeby był taka przestrzeń. Tym bardziej, że ja zauważam w swoich podróżach, że najwięcej fajnych rzeczy dzieje się właśnie w tej przestrzeni, kiedy nagle zauważasz innych ludzi, wchodzisz w jakąś rozmowę albo odkrywasz jakąś nowe miejsce, o które może nie było w top 10 twoich ulubionych miejsc do zobaczenia, ale po prostu odkrywasz. Jesteś odkrywcą, a nie taką pędzącą antylopą, która tylko odhacza, a po całym dniu nie pamiętasz nawet, gdzie byłaś, bo jesteś zmęczona.
1: Dzisiaj też taką nieodłączną częścią naszego życia są media społecznościowe. No i często też się tak dzieje, że podczas wyjazdu skupiamy się na tym, żeby znaleźć fajne kadry, żeby fotki były najbardziej, jak najbardziej takie właśnie instagramowe. Czy da się połączyć właśnie szukanie takich kadrów z takim odpoczęciem?
2: Myślę, że tak, natomiast trzeba odwrócić troszeczkę kolejność, czyli jeżeli widzimy piękne miejsce, albo nawet jedziemy specjalnie do jakiegoś tak zwanego insta spotu, czyli miejsca tak typowo instagramowo ładnego, to najpierw nacieszmy się tym miejscem, nasyćmy, zapamiętajmy, usiądźmy, może zamówmy, ja lubię w pięknych miejscach na przykład zamówić sobie kawkę i posiedzieć i popatrzeć na to, co tam przed sobą widzę. Jeżeli to jest natura, to zrobić sobie piknik w takim miejscu, a dopiero na koniec, ostatnich parę minut pobytu w danym miejscu poświęcam na zrobienie zdjęć. To, co mnie cieszy, to ten trend, że na Instagramie przestały się liczyć zdjęcia, a zaczęły filmiki, bo te zdjęcia naprawdę psuły nam wakacje, bo tak się bardzo skupialiśmy na tym, żeby zrobić idealne zdjęcie, że ja widziałam po sobie, po swoich znajomych, którym bardzo zależało na tym, żeby gdzieś tam się pochwalić w tym internecie, że spalaliśmy się po prostu. A teraz na szczęście, jak są filmiki, to dużo osób macha ręką, to już nam się nie chce i tak dalej. I może dzięki temu zaczniemy bardziej się skupiać na tym, żeby zrobić zdjęcie, jak ja to mówię, duszą, sercem i zapamiętać na zawsze ten moment, niż cyknąć fotkę telefonem, aparatem i tak naprawdę za pół roku nie pamiętać, że nawet się tam było.
1: No właśnie, twoja rada. Jak sprawić, jak może zrobić to, że jesteśmy tu i teraz i cieszymy się daną chwilą?
2: Wszystkie ćwiczenia, które wydają się bardzo bardzo trywialne i są momentami irytujące, zwłaszcza dla takich osób jak ja, które pędzą, ale one działają. Czyli na przykład weź 5 głębokich oddechów, albo ja lubię sobie zamknąć oczy i skupić się na tym, co słyszę. To są takie ćwiczenia związane, albo na przykład co czuję nosem i co mogę wąchać w danym miejscu. To są takie ćwiczenia, które bardzo mocno zmuszają nasz mózg do bycia tu i teraz. I kiedy po takim momencie otwieram oczy, to ja już łatwiej mi jest przyjmować to miejsce. Po drugie właśnie nie robić zdjęć co chwilę, bo jest udowodnione naukowo, że nasz mózg nie zapamiętuje rzeczy, które mamy w telefonie. Bo nasz mózg robi wszystko, żeby się nie przepalić i on wie, że okej, ona ma to w telefonie, jak będzie chciała sobie przypomnieć, to sobie otworzy telefon, sprawdzi, więc ja kasuję to wspomnienie. To jest przerażające, jak sobie pomyślisz, że sami kasujemy swoje wspomnienia przez to, że robimy dużo zdjęć na przykład. No i trenować. To się nie udaje tak po prostu, bo od dzisiaj będę uważna i każda podróż będzie wyjątkowa, nawet taka bliska gdzieś koło domu. Ja to praktykuję tak naprawdę od 4-5 lat i dalej się łapię na tym, że zmarnowałam dzień, bo przesiedziałam go na telefonie, bo niby pracowałam, ale w międzyczasie 70 razy wyszłam na Instagram, ale też nie biczuję się za to, tak? Mówię, okej, jutro spróbuję być bardziej uważna, bardziej się skupię, odłożę telefon, nie będę uciekała myślami gdzieś dalej. No i to jest cały czas praca, ale naprawdę warto, bo to niesamowicie wpływa na naszą psychikę.
1: I my tutaj, myślę, weszłyśmy na temat uważności, w twoim przypadku uważności w podróży. Powiedzmy tylko tak w ramach wyjaśnienia, czym jest właśnie ta uważność?
2: Najprościej to jest bycie tu i teraz, natomiast to jest takie bardzo filozoficzne. Uważność to są momenty, kiedy zauważasz, co się dzieje w tobie, jakie masz emocje, jak się czujesz w danym momencie i możesz na to zareagować. Uważność to jest też uważność na drugiego człowieka, ludzi, których mijasz dookoła. Jesteśmy na festiwalu górskim, więc fajnie wspomnieć, że ta uważność w górach może uratować życie, bo kiedy ty widzisz, że zaczynasz czuć się źle, słabo, a nie zareagujesz, no to może się wydarzyć coś złego. Jeżeli zauważysz, że ktoś wokół ciebie źle się czuje, źle się zachowuje, możesz uratować komuś życie. Więc ta uważność to jest bycie skupionym przede wszystkim na sobie, na start. I kiedy osiągniesz ten stan, zaczynasz zauważać też innych, zauważać też przyrodę, pogodę, zmiany, jakie zachodzą. I to wszystko doprowadza do tego, że głowa nie ucieka do problemów, które były albo będą, tylko jesteśmy całkowicie, no właśnie, w tym tu i teraz.
1: Wspomniałaś o kilku metodach, jak możemy praktykować i ćwiczyć tą uważność. I ja to sobie tak wyobraziłam, że to są idealne takie ćwiczenia, które można by robić stojąc sobie gdzieś na polanie, w górach, w lesie, rozkoszując się właśnie tą przyrodą. Ale czy na przykład będąc w dużym mieście, to też działa?
2: Działa i to nie tylko właśnie w podróży, ale na co dzień. Tak? Kiedy jadę do pracy, a wiem, że mam stresujący dzień, staram się wybrać inną drogę, ale mieszkam na wsi, więc tych dróg nie mam zbyt wielu do wyboru, więc tak wszystkie znam. Ale na przykład jadę sobie i myślę, znajdź 10 rzeczy, których nie zauważyłaś ostatnio. I nagle jadę i mam takie, ojej, to drzewo już jest żółte, idzie jesień. Nie zauważyłam, mimo że jeżdżę tędy codziennie. I takie ćwiczonka sprawiają, że ja dojeżdżam do pracy, wiem, że zaraz mam trudne spotkanie, trudną rozmowę, ale jestem spokojniejsza. Możesz wyjść u siebie na balkon, możesz, ja uwielbiam, z racji tego, że mieszkam na wsi, to uwielbiam jechać do miasta i ja w mieście odpoczywam. Idę sobie do kawiarni, siadam, patrzę na ludzi wokół, jak są kolorowi, jak się pięknie Polacy ubierają, jak robimy się coraz odważniejsi w tej modzie, jak się zachowujemy. To jest naprawdę niesamowite doświadczenie, żeby po prostu pobyć chwilę obserwatorem. I absolutnie, to są ćwiczenia, które warto robić codziennie, nie tylko w podróży, nie tylko w górach.
1: To może tutaj taka troszeczkę nam reklama wejdzie, ale gdzie możemy szukać takich przykładów ćwiczeń?
2: Możemy szukać też w mojej książce. W tamtym roku miałam premierę książki Uważnik, czyli Przewodnik Świadomego Podróżowania. Dzielę się tam swoim doświadczeniem zarówno jako podróżniczka, ale też jako osoba od 30 lat prawie pracująca w turystyce. Wydaje mi się, że to jest taka bardzo mądra książka i jak wracają do mnie czytelnicy, to mówią, że bardzo dużo im dała, że wracają do niej, że czasami otwierają, randomowo otwierają, więc bardzo serdecznie wam polecam, ale też zachęcam do tego, żeby się rozejrzeć wokół siebie. We Wrocławiu, w Kotlinie Kłodzkiej, w różnych miejscach są różne warsztaty. Coraz więcej jest spacerów z uważnością, coraz więcej jest wycieczek, weekendów jakichś. To nie musi być zawsze joga, tak, bo nam się kojarzy mocno z jogą. Absolutnie to nie musi być joga. Są świetni, we Wrocławiu mamy, już teraz w Górach Sowich, ale mamy na Dolnym Śląsku świetną panią doktor Joannę Wojsiat, która we wspaniały sposób opowiada, jak działa nasz mózg i dlaczego przyroda ratuje nas w zdrowiu psychicznym i fizycznym. Więc sięgajmy do specjalistów, sięgajmy do tego, co mamy na wyciągnięcie ręki.
1: Zaczęłyśmy naszą rozmowę od tego, że znajdujemy się w Lądku Zdroju na festiwalu górskim, no więc to nie jest twój pierwszy raz na tym festiwalu. Czym jest to wydarzenie dla ciebie?
2: To jest mój 11 raz. Przez 10 lat byłam tutaj jako jeden z organizatorów na różnych szczeblach. W tym roku jestem już jako gościni, występuję tutaj. tutaj ze swoimi prelekcjami, to jest przede wszystkim spotkanie niesamowitych ludzi. Tu, kiedy opowiadam o uważności albo kiedy rozmawiam o tym, jak być bezpiecznym w górach, to widzę, że wszyscy ludzie, którzy tu są, to są ludzie, którzy są świadomi, którzy chcą lepszej przyrody, lepszego świata, którzy są dla siebie trochę taką rodziną górską i to jest niesamowite, że nawet nie trzeba iść na pokazy, ja rzadko kiedy trafiam na te świetne prelekcje i pokazy, ale po prostu bycie w tej atmosferze, podchodzenie do stoisk, rozmawianie z tymi ludźmi, to jest bardzo inspirujące. No i to jest już tak, dla mnie to już jest stały element mojego kalendarza rocznego i jakby nie wyobrażam sobie, żeby tu nie przyjechać, nieważne w jakiej roli przyjeżdżam.
1: Ja przypomnę, że rozmawialiśmy dzisiaj trochę o uważności w podróży, o uważności samej w sobie, a naszym gościem była Małgorzata Szumska, podróżniczka. Bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

plan for us. Przychodzę do Was z pewną ciekawostką, a mianowicie chciałam Was zapytać, czy wiecie, że słuchanie Mozarta może wspierać zdrowie naszych jelit? Jeśli nie, no to już Wam opowiadam, jak to się dzieje. Otóż badania pokazują, że muzyka klasyczna obniża poziom stresu i aktywuje nerw błędny, który łączy mózg z jelitami, czyli spokojne dźwięki to tak naprawdę spokojny brzuch. A dlaczego? Można by zapytać Mozart. Otóż jego utwory mają specyficzne cechy, w tym regularny rytm, wysoką harmonię dźwięków i umiarkowane tempo. Te cechy mogą redukować stresy, co pośrednio wpływa na jelita poprzez oś właśnie mózg jelita, a więc możemy powiedzieć, że jest to prosty sposób, by zadbać o siebie bardziej. No i wystarczy spróbować 15 minut Mozarta dziennie i zobaczymy po jakimś czasie, czy to faktycznie działa, a jeżeli nie zadziała, no to nic straconego, bo zawsze takie 15 minut z dobrą muzyką klasyczną pomaga się uspokoić i też wyciszyć.

0: Jesteśmy na Ostrowie Tumskim i tutaj też w tym momencie już pozostaniemy, bo właśnie tutaj powstało nowe miejsce dla młodzieży. Ma ono swoją siedzibę przy Placu Katedralnym 5A w budynku Biblioteki Archidiecezjalnej. To właśnie tam obecnie trwają ostatnie prace związane z umeblowaniem i montażem sprzętu. Otwarcie placówki połączone ze spotkaniem młodych zaplanowano na 3 października, a przestrzeń Domu dla Młodych tuż obok Katedry Wrocławskiej będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Jest to odpowiedź na dzisiejszą sytuację młodych ludzi, którzy na przykład przesiadują między lekcjami w galeriach handlowych, dojeżdżają do Wrocławia z innych miejscowości, szukają przyjaźni czy rówieśników. Każdy przychodzący tutaj zostanie przyjęty. Na drzwiach tego domu nie będzie miernika temperatury, wiary, poglądów, pochodzenia czy zamożności, mówi ksiądz Piotr Rozpędowski, diecezjalny duszpasterz młodzieży.
1: Nasz dom dla młodych wpisuje się w taki oratoryjny styl duszpasterstwa młodzieży, który od kilku lat już jest w polskim episkopacie i w polskich duszpasterstwach młodzieży jakoś szczególnie promowany, bo widzimy ten problem, że młodzi ludzie często w dużych miastach nie mają gdzie pójść po lekcjach, albo chodzą do szkoły w dużym mieście, ale muszą kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów po południu dojechać, dlatego galerie handlowe są oblegane, dworce, jakieś skwery czy place. Czasami nawet na to jest zwracana dosyć poważna uwaga, co z tymi młodymi zrobić. Dlatego my wychodzimy temu naprzeciw. Lokalizacja jest świetna, to jest Ostrów Tumski. Wiele dróg młodzieży w tym miejscu się krzyżuje. Dom dla młodych właśnie ma być domem. Często słowo dom dla młodych bywa już powoli obce. Spotykam się z takimi słowami, które padają z ust młodych ludzi, że weekend był u taty, weekend był u mamy. I kiedy zapytałem młodej dziewczyny, a czy ty masz dom? Ona powiedziała, no ciężko mi jest to powiedzieć. My oczywiście nie będziemy w tym domu dla młodych tworzyli bazy noclegowej, ale chcemy zrobić tam miejsce, które będzie miało przyjazną atmosferę. Każdy tam ma być przyjęty. Na drzwiach tego domu nie będzie miernika temperatury wiary, poglądów, pochodzenia czy zamożności. Każdy tam zostanie przyjęty. I tam będą różne też strefy, w których ci młodzi będą się mogli rozwijać, ale też będą mogli po prostu spędzić czas, czy będą mogli być wysłuchani przez dorosłych wolontariuszy, którzy ten swój czas będą im tam poświęcać.
0: Opiekę nad tym miejscem sprawuje Fundacja Młodzi Młodym, a także Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej. DDM tworzy dziś ponad 200 osób, mówią uczniowie wrocławskich szkół średnich Maja i Kuba.
2: Ja uczę się w Urszulankach. Mam 16 lat i trafiłam do DDM-u poprzez ogłaszanie wydarzeń. Na początku byłam w innej wspólnocie, jednak po prostu mi nie podpasowała. Byłam bardzo zestresowana, czy w ogóle ci ludzie mi podpasują, czy będzie taka miła atmosfera. Właśnie zostałam bardzo ciepło przyjęta i bardzo dobrze wprowadzona. Poczułam się taka otulona, jak rzeczywiście w domu.
3: Ja do DDM-u trafiłem w pierwszej klasie liceum, w liceum numer 16. Uczył mnie religii ksiądz Piotr. Tak się właśnie dowiedziałam o DDM-u. Moje pierwsze spotkanie to pojechałem na rekolekcje sylwestrowe do Henrykowa. Można poznać wielu bardzo dobrych i ciekawych ludzi. Mamy też często przed różnymi spotkaniami integrację. Wydaje mi się, że całym fundamentem tej wspólnoty jest wiara.
0: A więcej o powstającym i niebawem otwartym domu dla młodych usłyszycie już jutro w audycji Dziś w Kościele.

0: Policjanci nie przyznają się do winy w sprawie śmierci 14-letniej Natalii. Dalej dużo niejasności w sprawie wycieku danych pacjentów. Kradzież na plebanii na Dolnym Śląsku. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Zginęła 3 lata temu. W drodze do szkoły była zima. Kiedy 14-letnia Natalia Sandrychowa straciła przytomność pod jednym ze sklepów, według śledczych policjanci zbyt wolno działali, by odnaleźć nastolatkę. Zaginięcie na komisariacie zgłosił ojciec dziewczynki, który wcześniej dostał telefon od córki, która mówiła, że nie wie, gdzie jest. Policjanci oskarżeni w związku z jej śmiercią nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Proces w tej sprawie ruszył dziś przed sądem w Wadowicach.
1: Nastąpiła zwłoka w przesłuchaniu ojca dziewczynki około 1,5 godziny. To nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca.
0: Mówiła w sądzie prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Ostatecznie dziewczynkę znalazł znajomy ojca. Była bardzo wychłodzona, ale przytomność straciła z powodu wylewu krwi do mózgu. Zmarła w szpitalu. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje, że ich dane wyciekły z platformy MyDoctor. W sumie wyciek dotyczy danych 19 milionów osób. Lubelska Izba Lekarska przypomina jednak, że takie powiadomienia wynikają z przepisów o danych osobowych. Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie konkretnie dane wyciekły, bo one tego na dziś nie wiedzą.
2: Nasze podmioty nie mają tej informacji. Też nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali wizyty czy skorzystania z porady.
0: Mówi prezes Lubelskiej Izby dr Dariusz Zamborski. Jednocześnie Izba przypomina, by zastrzec swój numer PESEL, bo tylko tyle można w tej sytuacji zrobić. Zuchwała kradzież na plebanii w powiecie ząbkowickim. Złodziej włamał się podczas mszy świętej i ukradł koperty z pieniędzmi. Więcej szczegółów zna Justyna Stolfik-Binda.
3: Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich informują, że sprawca miał wykorzystać moment, gdy uwaga osób w pobliżu plebanii była skupiona na nabożeństwie. Mężczyzna wybił okno, dostał się do środka i zabrał koperty z pieniędzmi. W środku było kilka tysięcy złotych pochodzących z kościelnych datków. Po otrzymaniu zgłoszenia mundurowi zaczęli zbierać informacje i analizować zabezpieczony materiał dowodowy. Sprawdzali kolejne tropy i tak dwa dni później zatrzymali 28-letniego mieszkańca powiatu ząbkowickiego. Mężczyzna usłyszał zarzut

0: Jutro tych chmur będzie już zdecydowanie mniej. W środę gdzieś tam te chmury też się pojawią. Czwartek również i w czwartek możemy spodziewać się opadów deszczu. Piątek natomiast już bardziej słoneczny, więc ten tydzień to taka mieszanka. Trochę lata, trochę jesieni. Noce chłodne, noce ciepłe, no bo w nocy ze wtorku na środę nawet i 17 stopni może być.
1: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
1: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
1: A może dalej?
2: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Witam Was serdecznie po godzinie 17. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę o godzinie 17.10 zapraszam Was na audycję Oblicza Wrocławia, a dziś porozmawiamy o remontach podwórek w rejonie Leśnicy, o tych inwestycjach porozmawiamy z Aleksandrą Lipertowską, rzeczniczką Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu, a rozmowę poprowadzi Łukasz Ligorowski. Bardzo serdecznie zapraszam Was na nią. Startujemy o godzinie 17.10.

0: 17.10 już na zegarach, a więc zapraszam na audycję Oblicza Wrocławia.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu, minęła godzina 17, to znaczy, że czas na Oblicza Wrocławia. Gościnią dzisiejszej audycji jest Aleksandra Lipertowska, rzeczniczka prasowa Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Dzisiaj chcemy zaglądać w bardzo wyjątkowy rejon naszego miasta, Leśnica, i tutaj dużo inwestycji. Dzisiaj chcemy się skupić na podwórkach, ale myślę, że nie jedynie. No i takie pierwsze pytanie, patrząc na mapę, Państwo tego nie widzicie, duży obszar, cztery podwórka, ale jeden obszar się bardzo wyróżnia, bo bardzo jest duży. I tak dopytywałem jeszcze przed audycją i wszystko zdradzę, będziemy rozmawiać o targowisku, więc zdradzajmy, bo jestem ciekaw, co to będzie.
3: Faktycznie Państwo nie widzą tej mapy, a mam przed sobą taką mapę, która pokazuje całe wielkie, duże plany na temat rewitalizacji Leśnicy. Nie tylko podwórka, również kamienice, ale to, gdzie teraz jesteśmy dzisiaj, gdzie trwają obecnie prace, to teren dawnego targowiska przy ulicy Skoczylasa. Targowisko było, później go nie było, teren był zapomniany, ale nie do końca zapomniany. Był plan cały czas i teraz jest on już w tej fazie realizacji. Chcemy, aby to miejsce, teren tego dawnego targowiska wróciło ze swoją funkcją.
2: Teren dawnego targowiska, czy my jeszcze powinniśmy pamiętać, jak ono funkcjonowało, czy to jest pamięć bardziej starszego pokolenia?
3: Oczywiście, że powinniśmy pamiętać, przede wszystkim pamiętają je mieszkańcy Leśnicy. Wydaje mi się, że mieszkańcy Leśnicy tęsknią za takim miejscem, miejscem spotkań, miejscem wymiany, miejscem rozmów, ale przede wszystkim też takich zakupów na świeżym powietrzu, które chyba lubimy najbardziej.
2: Dobrze, to teraz konkretne pytanie, czy ono rzeczywiście będzie funkcjonowało, ta przestrzeń jako targowisko, czy będzie to zupełnie coś innego, propozycja miejsca spotkań, no i jak ten teren został podzielony, bo jest bardzo duży, tak? Powiedzmy, co wchodzi w skład remontu tego podwórka całościowo?
3: Jeżeli chodzi o remont podwórka, to tutaj przygotowujemy to zaplecze właśnie takie pod wszelakie miejsca, gdzie można byłoby sprzedawać towary, czyli chcemy, żeby to miejsce było równe, czyli tutaj w tym momencie mamy odwodnienie terenu, będzie położona nowa nawierzchnia, będą poprowadzone wcześniej oczywiście wszystkie instalacje wodne, a także kanalizacyjne. Zadbamy o zieleń, no też jeszcze tak na chwilkę wrócę do tych przyłączy. Będzie to miejsce tak skonstruowane, ażeby w przyszłości, prawda, mogły stanąć na przykład food trucki, mogły stanąć osoby, które tam sprzedają warzywa, owoce, ale przede wszystkim tutaj to miejsce spotkań, ponieważ Leśnica jest bardzo, bardzo aktywnym osiedlem, tam się bardzo dużo dzieje. Tuż obok jest zamek, gdzie bardzo często odbywają się różne festiwale, wydarzenia. Wydaje mi się, że tutaj też zamek też będzie mógł korzystać z takiej funkcji dodatkowej, gdzie mieszkańcy będą mogli się spotykać.
2: Usłyszeliśmy na początku, że dzisiaj będziemy wyjątkowo zatrzymywać się przy czterech inwestycjach dotyczących podwórek. Czy to jest duża liczba? Cztery?
3: Tak. W momencie, gdy patrzymy na taką naleśnicę i szumnie ogłoszona jest rewitalizacja Leśnicy, cała ta rewitalizacja toczy się wokół tej osi ulicy Średzkiej. I tutaj przy ulicy Średzkiej, wzdłuż ulicy Średzkiej mamy dwa podwórka po prawej stronie, zaczynając już na samym początku Średzka, od numeru 2 do 4 mamy jedno podwórko, potem kolejne podwórko tutaj między ulicami Wolską i Dolnobrzeską, a kolejne tutaj po lewej stronie, już przy Trzmielownickiej, między ulicami Skoczylasa, a także Rytowniczą. Czy cztery to duże? Tak. Leśnica jest duża, ale Leśnica wymaga też tych zmian. Chcemy pojawić się na tych podwórkach, chcemy coś robić.

0: Leśnica, jak słyszymy, żyje i jest dużo tam propozycji do spotkań, do wydarzeń różnego rodzaju. Szykuje się nowa też przestrzeń do zagospodarowania właśnie w tym zakresie. A dzisiaj rozmawiamy o rewitalizacji kamienic i podwórek właśnie w tym rejonie. Jest z nami Aleksandra Lipertowska. Patrząc na mapę i też na zakres inwestycji, jest to fantastyczne, że one są robione w ramach szerszego jakiegoś spojrzenia. Będzie widać taki efekt wow, mam wrażenie.
1: Efekt wow, ale to jest też bardzo praktyczne, ponieważ jeżeli my robimy również remonty elewacji od podwórza, które są w bezpośrednim sąsiedztwie tego podwórka, no to w tym momencie faktycznie możemy mówić o takim efekcie wow, kiedy już po zakończonym remoncie będziemy mieć zrobione elewacje, będziemy mieć zrobione podwórka i będziemy mogli mówić już o takim zamkniętym etapie prac remontowych w danym miejscu.
0: Kiedy opowiadałaś o planach na rewitalizację targu na jednym z podwórek, no usłyszeliśmy, jaki to jest mniej więcej zakres, jeżeli chodzi o taką infrastrukturę techniczną. Co w ogóle wchodzi w skład remontu, rewitalizacji takich podwórek? Na pewno wiąże się to z konsultacjami. Czy te remonty podwórek mogą się różnić w zależności od tego, czego chcą mieszkańcy?
1: Zawsze. Wydaje mi się, że chyba nie ma dwóch takich samych podwórek, nie ma dwóch takich samych projektów, a także dwóch takich samych konsultacji społecznych. Ponieważ to, że my chcemy remontować, to jest jedno. Pytanie, co ma się znaleźć w danym miejscu. Potrzeby są różne. My oczywiście nie podejmujemy tych decyzji zza biurka. My rozmawiamy z mieszkańcami już od wielu, wielu lat. Wydział Partycypacji Społecznej organizuje konsultacje, na które zaprasza właśnie jednostkę odpowiedzialną za remont. W tym momencie Zarząd Zasobu Komunalnego. Jest projektant, są pracownicy i my w momencie, kiedy przychodzimy na takie konsultacje już wstępną koncepcją, chcemy dowiedzieć się od mieszkańców, jakie są ich oczekiwania, bo może być tak, że jedni chcą postawić na teren zielony, inni na parkingi, trzecie urządzenia bardziej zabawowe. Są bardzo różne potrzeby mieszkańców. My tutaj chcemy...
0: Ale udaje się to godzić, bo to jak tutaj słyszę potrzeby, to no ilu mieszkańców, tyle potrzeb.
1: Bywa z tym różnie, ale tutaj my na każdym kroku powtarzamy, jak bardzo ważne są te konsultacje właśnie z tego powodu, że można przyjść, można zabrać głos i w tym momencie twój głos jest ważny. Nawet jeżeli ktoś chce, ażeby powstało tam, nie wiem, wielkie urządzenie zabawowe, które na przykład nie powstanie z jakichś powodów, bo nie ma miejsca, nie ma przestrzeni na takie urządzenie, to przynajmniej ta osoba, nawet jeżeli ona zgłosi taką potrzebę, ona dostanie odpowiedź, dlaczego nie będzie, albo dlaczego będzie. I to jest ważne, bo w tym momencie chcemy, żeby mieszkańcy mieli takie poczucie, że mają realny wpływ na trwające remonty.

0: Słyszeliśmy o konsultacjach, które się toczą w ramach remontów. Jeżeli chodzi o cztery podwórka, o których dzisiaj rozmawiamy w Leśnicy, trzy sprawy już są skonsultowane?
1: Trzy sprawy są skonsultowane. Projektanci kończą, no, w zasadzie trwają cały czas, bo o końcu będziemy mówić w maju. Wtedy oddadzą nam gotowe dokumentacje projektowo-kosztorysowe, ale jedno podwórko faktycznie jest wyjątkowe. Jest to bardzo duże podwórko między ulicami Płońskiego, Rytowniczą, Średzką, a także Skoczylasa. W tej jednej części jest targowisko, a druga część będzie jeszcze konsultowana. Chcemy porozmawiać z mieszkańcami. To podwórko jest też wyjątkowe. Trochę się bałam mówić o tym podwórku, ponieważ ono będzie robione w dwóch etapach, a my już powtarzamy już od jakiegoś czasu, że nie chcemy remontować etapami. Mhm. Zauważyliśmy, że ten remont etapami, on się nie sprawdza czasami, ponieważ my wchodzimy z drugim etapem remontu, a pierwszy jest już na przykład zdewastowany. Trzeba naprawić. To wynikało z wielu powodów, również z finansowego także. Teraz robimy troszkę już inaczej. Zbieramy fundusze i będziemy remontować podwórko od początku do końca. Nie dzielimy już.
0: Dobrze, ale tutaj jest podzielone, bo jest ono za duże?
1: Nie, tu jest podzielone. To, że jest duże, to jest jedno, ale my sobie z nim poradzimy. Tutaj dzielimy po to, żeby była najpierw ta funkcja, przywrócić funkcję tego dawnego targowiska, a reszta to będziemy już rozmawiać, spotkamy się jeszcze z mieszkańcami, będziemy tutaj słuchać ich potrzeb, czego potrzebują w tej dalszej części.
0: Słuchając dzisiaj informacje o tych podwórkach, ale też mając na uwadze te nasze wcześniejsze rozmowy, minione audycje w zakresie właśnie remontów, rewitalizacji, przydałby się jakiś konkurs na najpiękniejsze podwórko, a może taki jest?
1: Konkurs na najpiękniejsze podwórko, wydaje mi się, że a organizowaliby je mieszkańcy, czy...
0: Tak, no myślę, że mieszkańcy mogliby chwalić się, jak funkcjonuje podwórko, bo to nie chodzi tylko o wizualny wygląd, tak? No bo tutaj rozmawiamy o tym, jak one wracają do mieszkańców, jeżeli chodzi o aktywizowanie ich, o możliwość spotkań. I to jest chyba najpiękniejsze, że konsultując nawet takie podwórko, no później z niego korzystają.
1: Powiem tak, bardzo fajna uwaga. No, trzeba o tym pomyśleć, ale nie ukrywam, robimy trochę inną rzecz, ponieważ bardzo łatwo jest się chwalić wyremontowanym podwórkiem. Mhm. My bardzo często na naszych kanałach, w mediach społecznościowych pokazujemy podwórka niewyremontowane albo wyremontowane w bardzo małym zakresie, ale pokazujemy, jak mieszkańcy sami o nie dbają. Chodzi o to, że czasami jest... Podwórko czeka na swoją kolej, jest niewyremontowane, ale okazuje się, że są mieszkańcy obok, którzy chcą, ażeby to miejsce wyglądało ładnie. Sami, tak powiem kolokwialnie, zakasali rękawy, nasadzili zieleń na przykład, sami o to dbają. Oczywiście na remont czekają jak najbardziej, ale nie ukrywam, my też doceniamy właśnie takie rzeczy, takie te małe, te takie drobne naprawy, które mieszkańcy później doceniają, albo sami oni zabiegają.
0: Jest to nasza wspólna przestrzeń.
1: Nie,
0: tak, ale
1: nie
0: to było dobre.
1: Nie jest wielką
0: chwalić
1: filozofią.
0: Te inicjatywy.
1: Nie jest wielką filozofią chwalić się pięknymi podwórkami, bo takich we Wrocławiu mamy bardzo dużo i chyba nie wiem, czy sama potrafiłabym wymienić.
0: Drodzy Państwo, to w takim razie proszę przesyłać takie zdjęcia, wasze inicjatywy i o to, jak wspólnie po sąsiedzku dbacie o tę swoją przestrzeń. A my będziemy na pewno na antenie Radio Rodzina i dostrzegać właśnie takie inicjatywy, ale też i pochwalić się tym, co wyremontowane, bo to myślę, że ze skromności, takie przesunięcie tego konkursu na inny etap, ale dobrze. To takie wolne myśli w obliczach Wrocławia. A już dzisiaj dziękujemy za wszelkie informacje z zakresu Leśnicy naszej gościni. A była nią Aleksandra Lipertowska, rzeczniczka prasowa Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również. A o konkursie pomyślimy.
2: Oblicza Wrocławia.
3: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Przychodzę do Was z pewną ciekawostką, a mianowicie chciałam Was zapytać, czy wiecie, że słuchanie Mozarta może wspierać zdrowie naszych jelit? Jeśli nie, no to już Wam opowiadam, jak to się dzieje. Otóż badania pokazują, że muzyka klasyczna obniża poziom stresu i aktywuje nerw błędny, który łączy mózg z jelitami, czyli spokojne dźwięki to tak naprawdę spokojny brzuch. A dlaczego? Można by zapytać Mozart. Otóż jego utwory mają specyficzne cechy, w tym regularny rytm, wysoką harmonię dźwięków i umiarkowane tempo. Te cechy mogą redukować stresy, co pośrednio wpływa na jelita poprzez oś właśnie mózg i jelita, a więc możemy powiedzieć, że jest to prosty sposób, by zadbać o siebie bardziej. No i wystarczy spróbować 15 minut Mozarta dziennie i zobaczymy po jakimś czasie, czy to faktycznie działa, a jeżeli nie zadziała, no to nic straconego, bo zawsze takie 15 minut z dobrą muzyką klasyczną pomaga się uspokoić i też wyciszyć.

0: Wielkimi krokami zbliża się już godzina 18, tak więc powolutku czas się już pożegnać. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólnie spędzone popołudnie i słyszymy się już niebawem. Tymczasem życzę Wam dobrego popołudnia i dobrego wieczoru. Natalia Wójcik, do usłyszenia.
1: Radio Leśne.
2: Góra 97 FM.
3: Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte. Basta.

0: Polskie komentarze po politycznych wyborach w Niemczech. Ruszył proces byłego komendanta głównego policji. Nowy szlak górski imienia Pier Giorgio Frassatiego. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Nie milkną echa wczorajszych wyborów samorządowych w niemieckiej Saksonii. Wygrała je partia AfD. Komentarze polskich polityków w sprawie wyborów zebrała Justyna Stolfik-Binda.
1: Premier Donald Tusk stwierdził, że ze zwycięstwa AfD mogą cieszyć się tylko idioci albo zdrajcy. Szef MSZ Radosław Sikorski powiedział z kolei, że niedzielne doniesienia z Niemiec to bardzo niepokojący sygnał. Zaniepokojenie płynie także z kancelarii prezydenta. Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta RP, podkreślił, że prorosyjska agenda partii, choćby propozycja zniesienia sankcji wobec Rosji, jest z punktu widzenia Polski niebezpieczna i nie do zaakceptowania. Mianem przerażających określił wyniki w Niemczech poseł Rozwoju Plus Łukasz Schreiber. Zadowolenie wyrazili natomiast posłowie Konfederacji. Poseł partii Konrad Berkowicz stwierdził, że rozumie wściekłość uśmiechniętej koalicji z powodu porażki CDU, bo forsa z niemieckiego kranika może przestać kapać.
0: Z pierwszych informacji niemieckich mediów wynika, że w niedzielnych wyborach samorządowych w Saksonii i Anhalcie AfD wygrała i zdobyła 43,8% głosów. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Pierwsza rozprawa była niejawna, o co wnioskowała warszawska prokuratura okręgowa, mówi prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
2: Nie tylko niejawne, ale również takie informacje wrażliwe. W obecnej sytuacji w państwie, kiedy mamy do czynienia z pewnymi działaniami dywersyjnymi, muszą pozostać niejawne.
0: Jarosław Szymczyk jest oskarżony m.in. o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji, przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego funkcjonariuszom służby celno-skarbowej, a także o to, że nieumyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób przebywających wtedy na terenie Komendy Głównej.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 9 zł za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny. Według analityków rynku paliw powoli zbliżamy się do tej granicy. Niewykluczone, że przekroczymy ją jeszcze w tym tygodniu. Tankowanie jest i będzie coraz droższe, mówi analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak.
4: Jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych. Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus, będzie pozostawał rynek nerwowy. To nie wróży dobrze nam, kierowcom, już tutaj w Polsce.
0: Dziś cena litra benzyny zbliża się do rekordu z momentu początku wojny na Ukrainie, z kolei diesel do poziomu z marca tego roku, czy momentu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. W Portugalii otwarto kolejny szlak górski imienia Piotra Jerzego Frassatiego. To z okazji pierwszej rocznicy jego kanonizacji. Ksiądz Łukasz Bankowski z Vatican News o szczegółach.
5: Jak informują organizatorzy, trasa prowadzi wokół sanktuarium Matki Bożej z Penedy. Pomysł nadania temu szlakowi imienia świętego Pier Giorgia Frassatiego wyszedł od Portugalii.

0: nawet i do 26 stopni, więc troszkę słońca i trochę ciepła nam powróci, chociaż noce chłodniejsze.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Dzień dobry. Dziś jest 7 września. Do końca roku pozostało 115 dni. W 1764 roku Stanisław August Poniatowski został wybrany na króla Polski. W 1896 roku we Wrocławiu odbył się pierwszy w mieście pokaz filmowy. Aktualnie we Wrocławiu funkcjonują trzy multipleksy z 47 salami kinowymi łącznie oraz trzy kina studyjne. W 1939 roku radio BBC nadało pierwszą audycję w języku polskim.
1: Tu radio Rodzina.

0: Jesteśmy co prawda dosłownie po sezonie wakacyjnym, ale myślę, że podróże nie opuszczają nas przez cały rok, bo są dla nas taką odskocznią od codzienności. No i właśnie nawet te krótkie, jednodniowe albo weekendowe wycieczki mogą skutecznie pomóc naszemu mózgowi i organizmowi się zrestartować. Jednak w tym wszystkim mamy pewne rozpraszacze, które sprawiają, że wyjazd może stać się po prostu listą punktów do odhaczenia albo pogonią za idealnym zdjęciem na media społecznościowe. Jak możemy tego uniknąć i cieszyć się chwilą? Oto zapytaliśmy podróżniczkę Małgorzatę Szumską. Te rozpraszacze, o których powiedziałam chwilę temu, to na przykład media społecznościowe albo po prostu chęć zobaczenia jak największej ilości atrakcji. A o tym, jak zrobić, żeby wyjazd nie był tylko listą miejsc do odhaczenia, mówi Małgorzata Szumska.
1: Mi się wydaje, że wszystko zależy od tego też, gdzie jedziemy i po co. Bo jeżeli jedziemy na podróż naszego życia i wiemy, że w to miejsce raczej nie wrócimy, na przykład, nie wiem, mi się marzy Australia, pewnie jeżeli w ogóle tam pojadę, to tylko raz w życiu, no to wiadomo, że będę chciała wszystko odhaczyć. Ale wtedy wiem, że wrócę zmęczona. Ja kiedy wracam z takiej podróży miesięcznej, gdzie byłam gdzieś daleko, w egzotycznym kraju, sama, dużo przeżywałam, dużo widziałam, to często wracałam do domu i przez tydzień miałam gorączkę, fizycznie moje ciało odchorowywało to. Natomiast kiedy jedziemy zregenerować się właśnie, wypocząć, bo jesteśmy wypaleni, zmęczeni, bo po prostu chcemy odpocząć trochę od rutyny, to nie starajmy się zobaczyć wszystkiego, bo i tak wszystkiego nie zobaczysz. Więc po prostu wybierzmy tych jedną dużą atrakcję dla siebie w ciągu dnia, jedną ewentualnie mniejszą, ale zarezerwujmy też spokojnie czas na zjedzenie posiłku, na poleżenie, może na drzemkę na świeżym powietrzu. Zależy kto co lubi, ale żeby była taka przestrzeń. Tym bardziej, że ja zauważam w swoich podróżach, że najwięcej fajnych rzeczy dzieje się właśnie w tej przestrzeni. Kiedy nagle zauważasz innych ludzi, wchodzisz w jakąś rozmowę albo odkrywasz jakąś nowe miejsce, o które może nie było w top 10 twoich ulubionych miejsc do zobaczenia, ale po prostu odkrywasz. Jesteś odkrywcą, a nie taką pędzącą antylopą, która tylko odhacza, a po całym dniu nie pamiętasz nawet, gdzie byłaś, bo jesteś zmęczona.
0: Pogoń za idealnym zdjęciem lub odwiedzenie wszystkich dostępnych atrakcji może sprawić, że niewiele zapamiętamy z wyjazdu i, co ważne, jest to udowodnione naukowo. Czy da się połączyć poszukiwanie idealnych kadrów z cieszeniem się z bycia tu i teraz?
1: Myślę, że tak, natomiast trzeba odwrócić troszeczkę kolejność, czyli jeżeli widzimy piękne miejsce, albo nawet jedziemy specjalnie do jakiegoś tak zwanego insta-spotu, czyli miejsca tak typowo instagramowo ładnego, to najpierw nacieszmy się tym miejscem, nasyćmy, zapamiętajmy, usiądźmy, może zamówmy, ja lubię w pięknych miejscach na przykład zamówić sobie kawkę i posiedzieć i popatrzeć na to, co tam przed sobą widzę. Jeżeli to jest natura, to zrobić sobie piknik w takim miejscu, a dopiero na koniec, ostatnich parę minut pobytu w danym miejscu poświęcam na zrobienie zdjęć. To, co mnie cieszy, to ten trend, że na Instagramie przestały się liczyć zdjęcia, a zaczęły filmiki, bo te zdjęcia naprawdę psuły nam wakacje, bo tak się bardzo skupialiśmy na tym, żeby zrobić idealne zdjęcie, że ja widziałam po sobie, po swoich znajomych, którym bardzo zależało na tym, żeby gdzieś tam się pochwalić w tym internecie, że spalaliśmy się po prostu. A teraz na szczęście, jak są filmiki, to dużo osób macha ręką, to już nam się nie chce i tak dalej. I może dzięki temu zaczniemy bardziej się skupiać na tym, żeby zrobić zdjęcie, jak ja to mówię, duszą, sercem i zapamiętać na zawsze ten moment, niż cyknąć fotkę telefonem, aparatem i tak naprawdę za pół roku nie pamiętać, że nawet się tam było.
0: Świadome bycie tu i teraz oraz dostrzeganie tego, co czuje się i co dzieje się w danym momencie, to uważność. A można ją praktykować poprzez proste ćwiczenia. Jakie?
1: To są takie ćwiczenia związane z, albo na przykład co czuję nosem i co mogę wąchać w danym miejscu. To są takie ćwiczenia, które bardzo mocno zmuszają nasz mózg do bycia tu i teraz. I kiedy po takim momencie otwieram oczy, to ja już łatwiej mi jest przyjmować to miejsce. Po drugie właśnie nie robić zdjęć co chwilę, bo jest udowodnione naukowo, że nasz mózg nie zapamiętuje rzeczy, które mamy w telefonie. Bo nasz mózg robi wszystko, żeby się nie przepalić i on wie, że okej, ona ma to w telefonie, jak będzie chciała sobie przypomnieć, to sobie otworzy telefon, sprawdzi, więc ja kasuję to wspomnienie. To jest przerażające, jak sobie pomyślisz, że sami kasujemy swoje wspomnienia przez to, że robimy dużo zdjęć na przykład. No i trenować. To się nie udaje tak po prostu, bo od dzisiaj będę uważna i każda podróż będzie wyjątkowa, nawet taka bliska gdzieś koło domu. Ja to praktykuję tak naprawdę od 4-5 lat i dalej się łapię na tym, że zmarnowałam dzień, bo przesiedziałam go na telefonie, bo niby pracowałam, ale w międzyczasie 70 razy wyszłam na Instagram, ale też nie biczuję się za to, tak? Mówię, okej, jutro spróbuję być bardziej uważna, bardziej się skupię, odłożę telefon, nie będę uciekała myślami gdzieś dalej. No i to jest cały czas praca, ale naprawdę warto, bo to niesamowicie wpływa na naszą psychikę.
0: Jak zaznacza podróżniczka, uważność można ćwiczyć nie tylko podczas urlopu, a pomocne mogą być proste ćwiczenia polegające się na skupieniu na oddechu, dźwiękach czy zapachach. Takie praktyki pomagają skierować uwagę na to, co dzieje się w danym momencie. momencie i sprawdzają się zarówno w mieście, jak i na wsi, a także w ciągu dnia pracy oraz na wakacjach. Co ważne, świadome podróżowanie wcale nie musi oznaczać rezygnacji ze zwiedzania czy zrobienia pięknych zdjęć. Chodzi raczej o znalezienie równowagi między poznawaniem nowych miejsc, a także i odpoczynkiem. Więcej szczegółów znajdziecie już teraz na stronie Radia Rodzina.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Już teraz czas na informacje kulturalne w Radiu Rodzina. Słuchajcie, po niemal 9 latach przerwy do Opery Wrocławskiej wraca Festiwal Opery Współczesnej. 6. edycja wydarzenia rozpocznie się, a właściwie już rozpoczęła się 5 września i potrwa do 3 października tego roku. A w programie 5 wydarzeń scenicznych, w tym 2 prapremiery oper Genom, a także A i granie z potworami. Będą też choreografie do muzyki studentów Wrocławskiej Akademii Muzycznej. Nazwa festiwalu nawiązuje do jego idei odkrywania opery na nowo, zarówno w warstwie muzycznej i słownej, jak i wizualnej, mówi Agnieszka Franków-Żelazny, dyrektor Opery Wrocławskiej.
1: Ideą Festiwalu Opery Współczesnej, który nazwaliśmy nieprzypadkowo Operowe Odkrycia, jest właśnie odkrywanie nowego, pokazywanie opery zarówno od strony zupełnie nowych dzieł, które powstają w warstwie muzycznej i słownej, ale też w formie nowych odsłon wizualnych, bo przecież jesteśmy syntezą sztuk jako opera. Zatem chcemy pokazywać to, co nowe, chcemy wprowadzać publiczność w nową jakość, w nowe treści, ale chcemy też wspierać i dawać szansę do tworzenia dzieł młodym, nowym twórcom operowym.
0: Wszystkie tytuły są warte zobaczenia, dodaje Agnieszka Franków-Żelazny.
1: Ja osobiście zapraszam najbardziej na Genom, bo jest mi on o tyle bliski, o ile jako dyrygent mogę polecać ten tytuł. On jest też mi bliski z racji tego, że ma wątki biologiczne, a jest to też bliska mi tematyka. Zatem na Genom zapraszam na początku. Jestem przekonana, że Państwo, którzy pojawią się na Genomie, również zostaną na kolejne nasze propozycje.
0: 6. edycja festiwalu ma być okazją do prezentacji współczesnych dzieł muzycznych, scenicznych i choreograficznych. Twórcy wydarzenia podkreślają, że współczesna opera może być przestrzenią eksperymentu i poszukiwania nowych form. O idei prezentowania oper współczesnych mówi Rafał Kaczmarczyk, kierownik muzyczny i grania z potworami.
2: Niezwykle ciekawa inicjatywa, no powtórka tak naprawdę festiwalu, prawda, który powraca do Opery Wrocławskiej po wielu latach. No prezentacja nowych utworów, prawykonań scenicznych, muzycznych, choreograficznych, także niezwykły czas dla nas. Święto tak naprawdę naszego teatru, w którym możemy zaprezentować zupełnie nowe produkcje, no i cieszyć się z Państwem.
0: 6. edycja festiwalu Operowe Odkrycia Opery Wrocławskiej rozpoczęła się już i potrwa do 3 października, a szczegóły programu dostępne są na stronie Opery Wrocławskiej. Więcej szczegółów również na stronie Radia Rodzina.

0: PiS zawiadamia prokuraturę w sprawie zonda krypto. Tankowanie coraz droższe. Pielgrzymi z archidiecezji katowickiej modlą się w Lourdes. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Prawo i Sprawiedliwość zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera. Chodzi o ujawnienie informacji ze śledztwa w sprawie zonda krypto. W piątek na posiedzeniu Sejmu Donald Tusk odczytał fragmenty zeznań z postępowania dotyczącego afery z giełdą kryptowalut. Doszło do złamania prawa o prokuraturze, twierdzi były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
1: W rządach prawa, właśnie kiedy tyle słyszymy o praworządności, o rządach prawa, prawo jest ponad wolą polityczną, nawet jeżeli w ramach woli politycznej Donald Tusk chce osiągać korzyści polityczne i osobiste i walczyć z opozycją, szykanować opozycję. Stąd te zawiadomienie.
0: Jak zapowiada, politycy PiSu będą uważnie patrzeć prokuraturze na ręce, żeby to postępowanie było prowadzone rzetelnie. Premier ma jednak pełne poparcie ministra sprawiedliwości. Waldemar Żurek przekonuje, że Donald Tusk miał prawo posłużyć się tymi informacjami i że to on wyraził zgodę na ich ujawnienie. To będzie bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw po wygaśnięciu rządowego pakietu CPN i przez trwającą wojnę na Bliskim Wschodzie. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny i diesla będą najwyższe w historii. Cena to kierowcy sprawdzał Bartosz Kądziołka.
2: Czuć, na pewno czuć. No, mąż póki nie załamał sobie obojczyka, jeździł rowerem do pracy, ale teraz niestety musi autem.
3: Teraz pan tutaj tankuje do ogromnego tira, ale prywatnie jak pan tankuje, to czuje pan w kieszeni, że pieniędzy jest mniej?
4: No oczywiście, no na zbiorniku wiadomo 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie, więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny.
5: Nie zmieniałem się wypłaty, albo zmieniałem się tylko ceny paliw.
0: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75 zł, a za olej napędowy 8,55 zł.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zanoszą swoje modlitwy w Lourdes osoby chore i niepełnosprawne oraz ich rodziny z archidiecezji katowickiej. Dziś pielgrzymi zapoznają się z miejscami związanymi z życiem świętej Bernadetty Subiru. O tym, jak przebiega pielgrzymka, zapytaliśmy z samych uczestników.
7: Wszystko jest pięknie zorganizowane. Pogoda, wszystko dopisało, jedzenie zdrowe, także wszystko jest jak w najlepszym porządku.
8: Jestem po raz pierwszy i pod ogromnym wrażeniem, co tutaj się dzieje, co możemy przeżywać. Jestem wraz z żoną i czekaliśmy na spotkanie z Marią.
9: My przyjechaliśmy pierwszy raz i to ja jestem chorą osobą. Poza tym mamy jeszcze wnuczkę 10-letnią, która traci wzrok, choroba genetyczna. No i dlatego przyjechaliśmy tu z ogromnymi prośbami do Matki Boskiej, właśnie głównie modlitwy za tą naszą wnuczkę.
0: Powrót pielgrzymów planowany jest na środę w godzinach popołudniowych.
6: Wiadomości ze świata sportu.
0: Dziś kolejne mecze w piłkarskiej ekstraklasie. Wieczysta Kraków zagra u siebie z Zagłębiem Lubin, a o 20.30 Pogoń Szczecin podejmie Wisłę Płock. To siódma kolejka zmagań na najwyższym szczeblu. Z kolei w Betlik pierwszej lidze emocje w Chorzowie. Ruch zagra z Unią Skierniewice.
10: Zerkam na prognozę pogody na kolejne dni. No słuchajcie, aż chcę się powiedzieć, że na najbliższe dni powrócą do nas upały, bo słuchajcie, już jutro we Wrocławiu do 30 stopni, a na Dolnym Śląsku temperatury mogą osiągnąć nawet i 31 stopni. Pełnia słońca, chociaż miejscami gdzieś tam chmury mogą się pojawić. Jeżeli chodzi natomiast o środę, no to tutaj do 26-27 stopni również sporo słońca.
11: Reklama. Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 300

Przychodzę do Was z pewną ciekawostką, a mianowicie chciałam Was zapytać, czy wiecie, że słuchanie Mozarta może wspierać zdrowie naszych jelit? Jeśli nie, no to już Wam opowiadam, jak to się dzieje. Otóż badania pokazują, że muzyka klasyczna obniża poziom stresu i aktywuje nerw błędny, który łączy mózg z jelitami, czyli spokojne dźwięki to tak naprawdę spokojny brzuch. A dlaczego? Można by zapytać Mozart. Otóż jego utwory mają specyficzne cechy, w tym regularny rytm, wysoką harmonię dźwięków i umiarkowane tempo. Te cechy mogą redukować stresy, co pośrednio wpływa na jelita poprzez oś właśnie mózg i jelita, a więc możemy powiedzieć, że jest to prosty sposób, by zadbać o siebie bardziej. No i wystarczy spróbować 15 minut Mozarta dziennie i zobaczymy po jakimś czasie, czy to faktycznie działa, a jeżeli nie zadziała, no to nic straconego, bo zawsze takie 15 minut z dobrą muzyką klasyczną pomaga się uspokoić i też wyciszyć.

0: strategii.
1: 7 września 1936 roku w Teksasie urodził się Buddy Holly, wokalista i kompozytor, założyciel grupy The Crickets. Jako jeden z pierwszych wykonawców komponował, nagrywał i produkował swoje piosenki.

1943 roku na świat przyszła Gloria Gaynor, wokalistka, której piosenka I Will Survive z 1979 roku

7 września 1976 roku szwedzka grupa ABBA zdobyła szczyt brytyjskiej listy piosenką Dancing Queen. Był to już ich czwarty hit we Wielkiej Brytanii.

1951 roku urodziła się Chrissy Hynde, amerykańska wokalistka i gitarzystka związana z rockowym zespołem The Pretenders, z którym nagrała m.in. przebojową balladę w 1994 roku.

7 września 1959 roku Craig Douglas zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów własną wersją przeboju Sama Cooke'a Only 16. Douglas przed rozpoczęciem kariery w przemyśle muzycznym był mleczarzem. Prasa szybko przypięła mu łatkę śpiewający mleczarz.

1956 roku w Chorzowie urodził się Ryszard Riddle, charyzmatyczny wokalista zespołu Jam, do którego dołączył w 1973 roku.

7 września 1956 roku urodziła się Diane Warren, autorka tekstów piosenek i producentka muzyczna. Jest autorką 9 piosenek, które dotarły do szczytu listy Billboard Hot 100 oraz 32, które dotarły do pierwszej dziesiątki tej listy. Wśród wspomnianych kompozycji piosenka z repertuaru Celine

0: Jesteśmy na Ostrowie Tumskim i tutaj też w tym momencie już pozostaniemy, bo właśnie tutaj powstało nowe miejsce dla młodzieży. Ma ono swoją siedzibę przy Placu Katedralnym 5A w budynku Biblioteki Archidiecezjalnej. To właśnie tam obecnie trwają ostatnie prace związane z umeblowaniem i montażem sprzętu. Otwarcie placówki połączone ze spotkaniem młodych zaplanowano na 3 października, a przestrzeń Domu dla Młodych tuż obok Katedry Wrocławskiej będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Jest to odpowiedź na dzisiejszą sytuację młodych ludzi, którzy na przykład przesiadują między lekcjami w galeriach handlowych, dojeżdżają do Wrocławia z innych miejscowości, szukają przyjaźni czy rówieśników. Każdy przychodzący tutaj zostanie przyjęty. Na drzwiach tego domu nie będzie miernika temperatury, wiary, poglądów, pochodzenia czy zamożności, mówi ksiądz Piotr Rozpędowski, diecezjalny duszpasterz młodzieży.
1: Nasz dom dla młodych wpisuje się w taki oratoryjny styl duszpasterstwa młodzieży, który od kilku lat już jest w polskim episkopacie i w polskich duszpasterstwach młodzieży jakoś szczególnie promowany, bo widzimy ten problem, że młodzi ludzie często w dużych miastach nie mają gdzie pójść po lekcjach, albo chodzą do szkoły w dużym mieście, ale muszą kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów po południu dojechać, dlatego galerie handlowe są oblegane, dworce, jakieś skwery czy place. Czasami nawet na to jest zwracana dosyć poważna uwaga, co z tymi młodymi zrobić. Dlatego my wychodzimy temu naprzeciw. Lokalizacja jest świetna, to jest Ostrów Tumski. Wiele dróg młodzieży w tym miejscu się krzyżuje. Dom dla młodych właśnie ma być domem. Często słowo dom dla młodych bywa już powoli obce. Spotykam się z takimi słowami, które padają z ust młodych ludzi, że weekend był u taty, weekend był u mamy. I kiedyś zapytałem młodej dziewczyny, czy ty masz dom? Ona powiedziała, no ciężko mi jest to powiedzieć. My oczywiście nie będziemy w tym domu dla młodych tworzyli bazy noclegowej, ale chcemy zrobić tam miejsce, które będzie miało przyjazną atmosferę. Każdy tam ma być przyjęty. Na drzwiach tego domu nie będzie miernika temperatury wiary, poglądów, pochodzenia czy zamożności. Każdy tam zostanie przyjęty. I tam będą różne też strefy, w których ci młodzi będą się mogli rozwijać, ale też będą mogli po prostu spędzić czas, czy będą mogli być wysłuchani przez dorosłych wolontariuszy, którzy ten swój czas będą im tam poświęcać.
0: Opiekę nad tym miejscem sprawuje Fundacja Młodzi Młodym, a także Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej. DDM tworzy dziś ponad 200 osób, mówią uczniowie wrocławskich szkół średnich Maja i Kuba.
2: Ja uczę się w Urszulankach. Mam 16 lat i trafiłam do DDM-u poprzez ogłaszanie wydarzeń. Na początku byłam w innej wspólnocie, jednak po prostu mi nie podpasowała. Byłam bardzo zestresowana, czy w ogóle ci ludzie mi podpasują, czy będzie taka miła atmosfera. Właśnie zostałam bardzo ciepło przyjęta i bardzo dobrze wprowadzona. Poczułam się taka otulona, jak rzeczywiście w domu.
3: Ja do DDM-u trafiłem w pierwszej klasie liceum, w liceum numer 16. Uczył mnie religii ksiądz Piotr. Tak się właśnie dowiedziałam o DDM-u. Moje pierwsze spotkanie to pojechałem na rekolekcje sylwestrowe do Henrykowa. Można poznać wielu bardzo dobrych i ciekawych ludzi. Mamy też często przed różnymi spotkaniami integrację. Wydaje mi się, że całym fundamentem tej wspólnoty jest wiara.
0: A więcej o powstającym i niebawem otwartym domu dla młodych usłyszycie już jutro w audycji Dziś w Kościele.

0: Kanada i Polska będą bliżej współpracować w dziedzinie obronności. Afera Zonda Krypto, wniosek o areszt dla kolejnego podejrzanego. Czarny diament wolności, czyli żywa pamięć o 9 zwójka. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Porozumienie o współpracy obronnej podpisali w Kielcach ministrowie obrony Polski i Kanady. Dokument dotyczy m.in. wspólnych ćwiczeń wojskowych i kooperacji przemysłów zbrojeniowych. Memorandum podpisali wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister obrony Kanady David McGinty. Do spotkania doszło w kieleckim ratuszu.
1: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Są zarzuty i wniosek o areszt dla kolejnego podejrzanego w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem chodzi o Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy Bitbeja, giełdy kryptowalut poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał dwa zarzuty, w tym oszustwa.
2: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
0: Śledczy zawnioskowali o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Magdalena Pelc, tegoroczną laureatką Czarnego Diamentu Wolności, to siostra pierwszego zabitego w kopalni wujek górnika Zbigniewa Wilka. Wyróżnienie przyznawane jest przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności osobom lub instytucjom, które w sposób szczególny dbają o pamięć o wydarzeniach z 1981 roku, mówi dyrektor centrum Robert Ciupa.
3: To jest taki moment, kiedy my możemy podziękować osobom, które działają na rzecz pamięci, historii, edukacji, i to jest coś wyjątkowego, że możemy wręczyć. Wręczyć często w takim momencie dosyć emocjonalnym, bo najczęściej ci ludzie być może robią to, wydaje nam się, że po cichu, ale my dostrzegamy ich działalność. Jest to dla nich ogromne zaskoczenie i wiąże się z emocjami, które panują w takich momentach na sali.
0: Dotychczas nagrodę otrzymali m.in. kopalnia węgla kamiennego Staszic Wujek oraz pomysłodawca młodzieżowego biegu 9 górników w Katowicach, nauczyciel historii Michał Piwoński. Nuncjusz apostolski w Polsce zachęca do odwiedzenia

0: a Franciszek pomaga nam lepiej zrozumieć, kim jest Chrystus i jak mamy Go naśladować.
1: Wystawa pod tytułem Święci Patroni Codzienności, Wielcy Święci na dzisiejsze czasy będzie czynna do 15 grudnia.
2: Jeśli chodzi o prognozę pogody, to dziś sporo chmur na niebie było. Jutro tych chmur będzie już zdecydowanie mniej. W środę gdzieś tam te chmury też się pojawią. Czwartek również i w czwartek możemy spodziewać się opadów deszczu. Piątek natomiast już bardziej słoneczny, więc ten tydzień to taka mieszanka. Trochę lata, trochę jesieni. Noce chłodne, noce ciepłe, no bo w nocy ze wtorku na środę nawet i 17 stopni może być.
3: Radio Rodzina.

0: Kasia.
1: Jesteśmy co prawda dosłownie po sezonie wakacyjnym, ale myślę, że podróże nie opuszczają nas przez cały rok, bo są dla nas taką odskocznią od codzienności. No i właśnie nawet te krótkie, jednodniowe albo weekendowe wycieczki mogą skutecznie pomóc naszemu mózgowi i organizmowi się zrestartować. Jednak w tym wszystkim mamy pewne rozpraszacze, które sprawiają, że wyjazd może stać się po prostu listą punktów do odhaczenia albo pogonią za idealnym zdjęciem na media społecznościowe. Jak możemy tego uniknąć i cieszyć się chwilą? Oto zapytaliśmy podróżniczkę Małgorzatę Szumską. Te rozpraszacze, o których powiedziałam chwilę temu, to na przykład media społecznościowe albo po prostu chęć zobaczenia jak największej ilości atrakcji. A o tym, jak zrobić, żeby wyjazd nie był tylko listą miejsc do odhaczenia, mówi Małgorzata Szumska.
2: Mi się wydaje, że wszystko zależy od tego też, gdzie jedziemy i po co, bo jeżeli jedziemy na podróż naszego życia, i wiemy, że w to miejsce raczej nie wrócimy. Na przykład, nie wiem, mi się marzy Australia, pewnie jeżeli w ogóle tam pojadę, to tylko raz w życiu, no to wiadomo, że będę chciała wszystko odhaczyć. Ale wtedy wiem, że wrócę zmęczona. Ja kiedy wracam z takiej podróży miesięcznej, gdzie byłam gdzieś daleko, w egzotycznym kraju, sama, dużo przeżywałam, dużo widziałam, to często wracałam do domu i przez tydzień miałam gorączkę, fizycznie moje ciało odchorowywało to. Natomiast kiedy jedziemy zregenerować się właśnie, wypocząć, bo jesteśmy wypaleni, zmęczeni, bo po prostu chcemy odpocząć trochę od rutyny, to nie starajmy się zobaczyć wszystkiego, bo i tak wszystkiego nie zobaczysz. Więc po prostu wybierzmy tych jedną dużą atrakcję dla siebie w ciągu dnia, jedną ewentualnie mniejszą, ale zarezerwujmy też spokojnie czas na zjedzenie posiłku, na poleżenie, może na drzemkę na świeżym powietrzu. Zależy kto co lubi, ale żeby była taka przestrzeń. Tym bardziej, że ja zauważam w swoich podróżach, że najwięcej fajnych rzeczy dzieje się właśnie w tej przestrzeni, kiedy nagle zauważysz innych ludzi, wchodzisz w jakąś rozmowę albo odkrywasz jakąś nowe miejsce, o które może nie było w top 10 twoich ulubionych miejsc do zobaczenia, ale po prostu odkrywasz, jesteś odkrywcą, a nie taką pędzącą antylopą, która tylko odhacza, a po całym dniu nie pamiętasz nawet, gdzie byłaś, bo jesteś zmęczona.
1: Pogoń za idealnym zdjęciem lub odwiedzenie wszystkich dostępnych atrakcji może sprawić, że niewiele zapamiętamy z wyjazdu i, co ważne, jest to udowodnione naukowo. Czy da się połączyć poszukiwanie idealnych kadrów z cieszeniem się z bycia tu i teraz?
2: Myślę, że tak, natomiast trzeba odwrócić troszeczkę kolejność, czyli jeżeli widzimy piękne miejsce, albo nawet jedziemy specjalnie do jakiegoś tak zwanego insta-spotu, czyli miejsca tak typowo instagramowo ładnego, to najpierw nacieszmy się tym miejscem, nasyćmy, zapamiętajmy, usiądźmy, może zamówmy, ja lubię w pięknych miejscach na przykład zamówić sobie kawkę i posiedzieć i popatrzeć na to, co tam przed sobą widzę. Jeżeli to jest natura, to zrobić sobie piknik w takim miejscu, a dopiero na koniec, ostatnich parę minut pobytu w danym miejscu poświęcam na zrobienie zdjęć. To, co mnie cieszy, to ten trend, że na Instagramie przestały się liczyć zdjęcia, a zaczęły filmiki, bo te zdjęcia naprawdę psuły nam wakacje, bo tak się bardzo skupialiśmy na tym, żeby zrobić idealne zdjęcie, że ja widziałam po sobie, po swoich znajomych, którym bardzo zależało na tym, żeby gdzieś tam się pochwalić w tym internecie, że spalaliśmy się po prostu. A teraz na szczęście, jak są filmiki, to dużo osób macha ręką, to już nam się nie chce i tak dalej. I może dzięki temu zaczniemy bardziej się skupiać na tym, żeby zrobić zdjęcie, jak ja to mówię, duszą, sercem i zapamiętać na zawsze ten moment, niż cyknąć fotkę telefonem, aparatem i tak naprawdę za pół roku nie pamiętać, że nawet się tam było.
1: Świadome bycie tu i teraz oraz dostrzeganie tego, co czuje się i co dzieje się w danym momencie, to uważność, a można ją praktykować poprzez proste ćwiczenia. Jakie?
2: To są takie ćwiczenia związane, albo na przykład co czuję nosem i co mogę wąchać w danym miejscu. To są takie ćwiczenia, które bardzo mocno zmuszają nasz mózg do bycia tu i teraz. I kiedy po takim momencie otwieram oczy, to ja już łatwiej mi jest przyjmować to miejsce. Po drugie właśnie nie robić zdjęć co chwilę, bo jest udowodnione naukowo, że nasz mózg nie zapamiętuje rzeczy, które mamy w telefonie. Bo nasz mózg robi wszystko, żeby się nie przepalić i on wie, że okej, ona ma to w telefonie, jak będzie chciała sobie przypomnieć, to sobie otworzy telefon, sprawdzi, więc ja kasuję to wspomnienie. To jest przerażające, jak sobie pomyślisz, że sami kasujemy swoje wspomnienia przez to, że robimy dużo zdjęć na przykład. No i trenować. To się nie udaje tak po prostu, bo od dzisiaj będę uważna i każda podróż będzie wyjątkowa, nawet taka bliska, gdzieś koło domu. Ja to praktykuję tak naprawdę od 4-5 lat i dalej się łapię na tym, że zmarnowałam dzień, bo przesiedziałam go na telefonie, bo niby pracowałam, ale w międzyczasie 70 razy wyszłam na Instagram, ale też nie jakby nie biczuję się za to, tak? Mówię, okej, jutro spróbuję być bardziej uważna, bardziej się skupię, odłożę telefon, nie będę uciekała myślami gdzieś dalej. No i to jest cały cały czas praca, ale naprawdę warto, bo to niesamowicie wpływa na naszą psychikę.
1: Jak zaznacza podróżniczka, uważność można ćwiczyć nie tylko podczas urlopu, a pomocne mogą być proste ćwiczenia polegające się na skupieniu na oddechu, dźwiękach czy zapachach. Takie praktyki pomagają skierować uwagę na to, co dzieje się w danym momencie i sprawdzają się zarówno w mieście, jak i na wsi, a także w ciągu dnia pracy oraz na wakacjach. Co ważne, świadome podróżowanie wcale nie musi oznaczać rezygnacji ze zwiedzania czy zrobienia pięknych zdjęć. Chodzi raczej o znalezienie równowagi między poznawaniem nowych miejsc, a także i odpoczynkiem. Więcej szczegółów znajdziecie już teraz na stronie Radia Rodzina.

Dzień dobry. Dziś jest 7 września. Do końca roku pozostało 115 dni. W 1764 roku Stanisław August Poniatowski został wybrany na króla Polski. W 1896 roku we Wrocławiu odbył się pierwszy w mieście pokaz filmowy. Aktualnie we Wrocławiu funkcjonują 3 multipleksy z 47 salami kinowymi łącznie oraz 3 kina studyjne. W 1939 roku radio BBC nadało pierwszą audycję w języku polskim.

0: Przychodzę do Was z pewną ciekawostką, a mianowicie chciałam Was zapytać, czy wiecie, że słuchanie Mozarta może wspierać zdrowie naszych jelit? Jeśli nie, no to już Wam opowiadam, jak to się dzieje. Otóż badania pokazują, że muzyka klasyczna obniża poziom stresu i aktywuje nerw błędny, który łączy mózg z jelitami, czyli spokojne dźwięki to tak naprawdę spokojny brzuch. A dlaczego? Można by zapytać Mozart. Otóż jego utwory mają specyficzne cechy, w tym regularny rytm, wysoką harmonię dźwięków i umiarkowane tempo. Te cechy mogą redukować stresy, co pośrednio wpływa na jelita poprzez oś właśnie mózg jelita. A więc możemy powiedzieć, że jest to prosty sposób, by zadbać o siebie bardziej. No i wystarczy spróbować 15 minut Mozarta dziennie i zobaczymy po jakimś czasie, czy to faktycznie działa, a jeżeli nie zadziała, no to nic straconego, bo zawsze takie 15 minut z dobrą muzyką klasyczną pomaga się uspokoić i też wyciszyć.
1: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,

0: Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież pielgrzymuje do podrzymskiego sanktuarium maryjnego w Genazzano. W Portugalii otwarto górski szlak Frasatiego. Francja przygotowuje się na wizytę Leona XIV. W Metz papież odwiedzi m.in. centrum Roberta Schumana. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Papież pielgrzymuje dziś do Genazzano, to podrzymskie sanktuarium maryjne, w którym czczony jest wizerunek Maryi, Matki Dobrej Rady. Ojciec Święty pozostanie tam przez 3 godziny. Oprócz mszy w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przewidziano czas na osobistą modlitwę papieża przed cudownym wizerunkiem. Jak mówi miejscowy biskup Mauro Parmegiani, dla Leona XIV jest to powrót do domu. W przeszłości bywał tam bardzo często. Od 1356 roku kustoszami sanktuarium są bowiem Augustianie.
2: Dla wizyty na tą pojmaniera
3: wizyta zrodziła się z prywatnej inicjatywy Leona XIV. Papież chce podziękować Matce Bożej i na nowo się jej zawierzyć. Ofiaruje jej złotą różę. Podczas tej wizyty odsłonięty też zostanie fresk przedstawiający Leona XIV w modlitwie przed Matką Bożą. W sanktuarium są już wizerunki innych papieży, którzy w przeszłości pielgrzymowali do Matki Dobrej Rady.
2: Pellegrini al Madre del Buon Consiglio.
0: Wiadomości ze świata.
1: Z okazji pierwszej rocznicy kanonizacji Piotra Jerzego Frasatiego w Portugalii otwarto kolejny szlak górski jego imienia. Dołącza on do listy międzynarodowych szlaków Frasatiego, który z zamiłowania był alpinistą.
4: Jak informują organizatorzy, trasa prowadzi wokół sanktuarium Matki Bożej z Penedy. Pomysł nadania temu szlakowi imienia świętego Pier Giorgia Frassatiego wyszedł od portugalskiego klubu alpinistycznego. Jest to odpowiedź na wezwanie włoskich alpinistów, którzy pragną utworzyć w świecie międzynarodową sieć szlaków Frassatiego. Trasa portugalskiego szlaku jest wymagająca. Rozpoczyna się przy sanktuarium Matki Bożej z Penedy na wysokości 612 metrów nad poziomem morza i prowadzi starożytną trasą wykorzystywaną przez pielgrzymów.
1: Za niespełna 3 tygodnie papież uda się w podróż do Francji na wniosek Stolicy Apostolskiej. W programie znalazła się wizyta w centrum Schumana w Metz. Leon XIV wygłosi tam przemówienie o Europie. Na znaczenie tego wydarzenia wskazuje ksiądz Cédric Burguin, zaangażowany w proces beatyfikacyjny Schumana.
5: Podkreśla on, że zarówno integracja europejska, jak i sama postać Schumana to tematy, które wśród francuskich katolików budzą wiele kontrowersji. Po co beatyfikować polityka, który wpędził nas w takie tarapaty? Pytają niekiedy wierni, niezadowoleni z obecnego kształtu integracji. Ksiądz Burguin podkreśla, że we Francji trwa złożona i uzasadniona debata na temat znaczenia suwerenności narodowej. Leon XIV będzie musiał się do tego ustosunkować. Najważniejsze jest jednak dotarcie do młodych pokoleń i pokazanie im na przykładzie Roberta Schumana, że również działalność polityczna może być drogą do świętości.
1: Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września. Odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz.
0: Więcej wiadomości na portalu vatikannews.va/pl i w mediach społecznościowych vatikannews.pl.

Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

ściśniętą i woła, czy coś panu podać? Tak, tak, krzyczy serce, lecz co mówią ręce, że serce kieszeni nie czuje. Więc ciągle nieznany przechodzę stragany, mam mrocząc, nie, nie, nic, dziękuję. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

nocy. Sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy. Sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Banalny los chyba jest pisany na nas.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Nie ulegaj cyfrowej iluzji. Algorytmy to opium dla mas. Zamiast postów miej wspomnienia. Zamiast lajków wybierz las.

Najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Poloneza czas zacząć, podług praw pierwszeństwa. Kochajmy się, wszyscy, niech wokół rozbrzmiewa. Może to ostatni polonez lub pierwszy.
1: Co nie przyszło łatwo, uszanować trzeba.
2: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.